0: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

mama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mut i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu.
3: Muzyczka cię zagłuszy trochę.

Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. I to mój muzyczka cię zagłuszy.

Ja na motor sobie hopla i szosą mknę. Czy Warszawą, czy Pobiedą, nie dogonią mnie.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

Słucham Radia Pogoda, w związku z tym pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Kazimierz Kaczor.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

Mateusz Awdziejew z Krakowa przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spal.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Została ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
10: Marta Kaźmierowska przed mikrofonem. Witam i zapraszam, a to jest powakacyjne wydanie programu Tydzień w Warszawie. Jesteście wypoczęci po wakacjach i gotowi? No to zapraszam. Na początek zabiorę Was do Łazienek Królewskich, bo nie wiem, czy wiecie, ale oprócz Palmy mamy również w Warszawie piramidę. Jak to się stało? Jak do tego doszło? No ja wiem i Wam opowiem, ale to w kolejnej części programu. Dalej zabiorę Was również do Muzeum Woli. Tam zobaczycie bardzo ciekawą wystawę na temat warszawskiego roweru. Możecie zobaczyć na przykład, na jakim rowerze jeździła Maria Curie-Skłodowska. Takie zdjęcie również widnieje na wystawie. Ale zanim do tego przejdziemy, subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, a moim gościem tego wydania jest mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Serdecznie zapraszam. Po wakacyjnej przerwie powracamy z subiektywnym przeglądem wydarzeń tygodnia. A moim i Waszym gościem jest dzisiaj mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania naszej rozmowy na temat tego, co działo się w minionym tygodniu w Warszawie, serdecznie zapraszam. Powracamy do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu i mam wrażenie, że zaczniemy od tematu, który widać zanim jeszcze człowiek przeczyta jakiekolwiek wiadomości.
11: Jaki to temat?
10: Wisła.
11: Czyli w zasadzie temat, którego już nie widać, bo tej Wisły jest tak mało, jakby było -2 na starym wodowskazie, bo w tym roku podnieśli, zdaje się, o 100 centymetrów poziom zero.
10: Z jednej strony nie widać, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Wisła pokazała nam siebie nieco więcej.
11: Czy pokazała dno przede wszystkim. Tak myślę. No ale właśnie tej samej wody w Wiśle nie widać. Wisły jako Wisły, bo koryto widać.
10: Tak jak wspominałeś, poziom wody jest dramatycznie niski. Ja przeczytałam taką informację, że ostatni raz z takim poziomem wody mieliśmy do czynienia w 1985 roku, czyli bardzo dawno.
11: Bardzo dawno i czyli jednak też tak bywało. W tym roku na pewno przyczyniły się do tego okresy z wysoką temperaturą. Mieliśmy co najmniej chyba 3 takie momenty, kiedy było dużo powyżej 30 stopni, bo mieliśmy pod koniec czerwca, mieliśmy trochę w lipcu i mieliśmy raz taki w sierpniu, ale już dużo krótszy ten sierpniowy był. Natomiast z opadami deszczu było słabo, a jak już były, to były opady nawalne, więc one na suszę zbyt mocno nam nie pomagają, bo ta woda średnio się wchłania.
10: I rzeczywiście zima tutaj też nie pomogła, liczyliśmy na zimę, bo ona była dosyć
11: dużo
10: długa i sroga.
11: Powiedzmy, że na początku wiosny jeszcze nam pomogła, natomiast później im było cieplej, tym było gorzej. Przez długi czas nie było opadów, a potem jak już były, to były takie, że można było kajakiem pływać.
10: A dzisiaj mamy tak jak mamy, czyli to, co powiedziałam wcześniej, że Wisła pokazała nam się z nieco innej strony, czyli widujemy i łachy piachu, kamienie i gdzieniegdzie fragmenty dna.
11: I fragmenty różnych odkryć, które tam są na tym dnie, także.
10: No to chyba archeolodzy się tutaj ucieszą.
11: No tam się gdzieś, zdaje się, w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego cieszyli w tym roku, bo coś tam znaleźli.
10: No i tutaj pytanie do władz miasta, co z tym fantem zrobić i czy my do takiego widoku Wisły powinniśmy się przyzwyczajać? Czy tak już będzie zawsze?
11: Ja to bym się chyba zwrócił bardziej do tych hydrologów, co możemy zrobić.
10: I wód polskich.
11: I wód polskich, bo miasto już niewiele chyba może, bo nie ma skąd tej wody wlać, ale na szczęście podobno nie są zagrożone ujęcia wody pitnej dla Warszawy z Wisły.
10: Tak, bo to jest ta druga strona medalu, o którą warszawiacy szczególnie się martwią wtedy, kiedy podajemy komunikaty o niskim stanie Wisły.
11: Ale wiesz, że ja pamiętam takie wiosny, kiedy jak z gór spływała woda, to Wisła dochodziła do połowy drogi do wału, który jest po praskiej stronie Wisły, bo mieszkałem niedaleko tego wału. I tak było, że były takie miejsca, gdzie jak się chodziło na spacery z psami codziennie, to potem nie dało się dojść, bo tam już była woda. A teraz nie ma tej wody.
10: ponawiamy pytania, a właściwie prośby do władz miasta, aby tematem może się zainteresować, no nie tylko władz miasta, ale osób, które za Wisłę są odpowiedzialne. My pozostajemy w Warszawie, ale przenosimy się z poziomu wody do historii miasta, bo w tym tygodniu Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. To była jedna z tych osób, o których można powiedzieć, że nie tylko znały historię Warszawy, ale właściwie same były jej częścią.
11: Zdecydowanie, jak zobaczyłem depeszę, że pani Wanda nie żyje, to moje słowa w studiu było nie zgadzam się, tak? Nie może tak być, że pani Wanda już z nami nie ma, bo to była osoba naprawdę wspaniała, jeśli chodzi o podejście do człowieka. Mimo tego, ile przeżyła podczas II wojny światowej, podczas powstania warszawskiego, tam miała pseudonim Pączek, była jedną z młodszych uczestniczek tego powstania, ale była i pomagała i potem całym swoim życiem pokazywała, że drugi człowiek to jest ktoś ważny, niezależnie od poglądów politycznych tak naprawdę. Zawsze po drugiej stronie jest jakiś człowiek ze swoją historią i nie ma już takich osób, które by nam tak naprawdę w taki sposób, w tak dosadny, jak pani Wanda potrafiła, przypominały o tym, co już przeżyliśmy, jak bardzo źle na siebie patrzyliśmy, bo z jednej strony Polacy, z drugiej Żydzi, z trzeciej Ukraińcy, i że my już przeżywaliśmy taką nienawiść narodową do innych narodów i to też niczego dobrego nie przyniosło, a to niestety wraca. I to jest smutne.
10: To jest chyba też taki ostatni dzwonek, kiedy możemy porozmawiać z osobami, które przeżyły
11: Powstanie Warszawskie, II wojnę światową. Tak. Tych osób jest coraz mniej. No, w mojej rodzinie, co prawda nie z powstania, ale po prostu z II wojny, bo pochodzę z innych regionów rodzinnie, to już takich osób nie ma.
10: Tutaj dodajmy, że pani Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, o czym wspomniałeś, żołnierką Armii Krajowej, później psycholożką, nauczycielką i działaczką społeczną i no, tak naprawdę wszędzie było jej pełno, wszędzie opowiadała o swoim doświadczeniu i o tym, tak jak wspomniałeś, że człowiek jest tą wartością największą.
11: Tak, niezależnie od poglądów, niezależnie od tego, w co wierzy, niezależnie od tego, jaką ma orientację seksualną, jest człowiekiem i my ludzie o siebie musimy dbać, a nie jesteśmy po to, żeby się nienawidzić.
10: I to jest też taki ostatni dzwonek dla historyków, dla muzeów, żeby te opowieści, tą historię już mówioną właściwie zbierać, tak?
11: No bo utrwalać, co robi wspaniale Muzeum Powstania Warszawskiego, które pozdrawiamy teraz.
10: I zachęcamy, żeby tam zaglądać.
2: Zmieniamy temat.
10: 1 września, Marcin, no teraz gwałtowny przeskok z historii do teraźniejszości, czyli dzień, w którym Warszawa po 2 miesiącach wakacji nagle przypomniała sobie o tym, że mamy korki w Warszawie o 7 rano.
11: Już powinny być mniejsze po tym, jak otworzyli w całości Aleje Jerozolimskie po przebudowie torów tramwajowych. Powinny być też mniejsze, bo gdzieś po drodze otwarto przy Dworcu Zachodnim trochę więcej pasów ruchu dla samochodów, aczkolwiek jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze dzisiaj na przykład jechałem akurat tamtędy do redakcji samochodem, to przed samym wjazdem na wiadukt jest jeszcze jeden pas, ale to też już za jakiś czas zniknie. Na pewno trzeba sobie przypomnieć o komunikacji miejskiej, bo samochód to nie wszystko. Ja akurat mam do Warszawy 50 kilometrów, zaspałem, więc musiałem przyjechać samochodem, przepraszam. Natomiast...
10: Tak, zwracajmy uwagę na rozkłady komunikacji, bo one się zmieniły po wakacjach.
11: Tak, one się zmieniły i tramwajowe, i autobusowe. Tramwaje wróciły do rozkładów w poniedziałek. Autobusy od wtorku, od 1 września, czyli od pierwszego dnia roku szkolnego nowego. I tam jest parę zmian. Niektóre trasy zostały wydłużone. Linii 401, 402, linia 211 została trochę uporządkowana tam na Białołęce, na Tarchominie. I na pewno zmieniły się godziny odjazdów niektórych linii, a niektóre jeżdżą po staremu.
10: Ale jest tłok, prawda? Jest inna energia, jest więcej tych ludzi, jest więcej dzieciaków, które noszą plecaki, które są większe też od nich. Nawet jeżeli ktoś nie spojrzałby w kalendarz, to wiedziałby, że mamy do czynienia z wrześniem i z początkiem roku szkolnego.
11: Chociaż tak nietypowo przeszedł nam ten sierpień we wrzesień, bo z poniedziałku na wtorek.
10: No tak, tak, nietypowo. A pamiętasz, Marcin, swój pierwszy dzień szkoły?
11: Jejku, pamiętam. Nie wiem, jak jest w Warszawie, ale na Śląsku to się chodziło z tytą, czyli takim rogiem pełnym cukierków do pierwszej klasy.
10: Poważnie?
11: Pierwszego roku. Tak, i miałem taką tytę w szkole. To było dawno temu.
10: Ale to, co się tam obdzielaliście tymi słodyczami, tymi cukierkami?
11: Tak, tak. Gdzieś tam się wzajemnie częstowało i potem w domu się resztę jadło i w ogóle. Było fajnie.
10: Czyli to był taki raczej radosny dzień dla uczniów.
11: Raczej tak, zwłaszcza, że ja zawsze lubiłem się uczyć, to mnie to nigdy nie przeszkadzało, że się chodzi do szkoły. Teraz już by mi chyba trochę przeszkadzało, bo wolę pracować niż się uczyć. Takie dziwne mam przemyślenia.
7: Zwierzyniec w Warszawie.
10: I teraz historia, która trochę rozluźnia atmosferę. Warszawa i okolice po raz kolejny przypominają, że miejska fauna potrafi nas zaskoczyć.
11: Jeżozwierze masz na myśli?
10: Tak, tak. I to chyba nie jeden jeżozwierz, bo...
11: Z tego co pamiętam, uciekło ich kilka, chyba 4 i 3 zostały złapane, a ten jeden tak sobie chodzi. Raz go próbowano w jakiejś przychodni w ogródku zamknąć, ale się nie udało, bo zdążył uciec, zanim strażnicy miejscy przyjechali, a to są te jeżozwierze z Łomianek, zdaje się. I on przywędrował do Warszawy i tak sobie chodzi. Ale warto pamiętać, że on może i wygląda słodko, ale generalnie to, co ma na grzbiecie, to są kolce i lepiej go nie straszyć, bo jak je uruchomi, to możemy trafić do szpitala po kłóci dość intensywnie.
10: Ale wiesz, kiedy przeczytałam tą informację, to pomyślałam, że Warszawa jest naprawdę ciekawym miejscem, bo nie tak dawno mówiliśmy o dzikach, mówiliśmy o łosiach, o tym, że dzikie zwierzęta coraz śmielej wchodzą do centrum miasta, a teraz nagle pojawia nam się jeżozwierz. Ja jeszcze też niedawno robiłam materiał o rakach marmurkowych, bo nie wiem, czy wiesz, ale mamy co roku inwazję.
11: Zgadza się. Zarówno raki marmurkowe, jak i inne okazy fauny wodnej, zwłaszcza w parkach na Mokotowie typu Morskie Oko albo coś, no to tam są odławiane, bo ktoś je kiedyś wpuścił i się rozmnażają, ale tak samo jeżozwierze nie są też naturalnym krajobrazem polskim, więc prawdopodobnie uciekły jakiemuś hodowcy i to chyba niekoniecznie legalnemu, bo...
10: Pan się chyba nie przyznał do tej pory, że czegoś mu ubyło na podwórku.
11: No tak, jakoś tak nikt się nie kwapi, żeby się przyznać.
10: Ale Warszawa, nie wiem czy zauważyłeś, no tak sobie właśnie teraz o tym rozmawiamy, że stała się takim trochę safari, bo tych zwierząt, które... No, egzotycznych zwierząt, które komuś najprawdopodobniej uciekają z posesji, jest coraz więcej. I wcale nie musimy zaglądać do warszawskiego zoo, wystarczy rozejrzeć się na ulicy.
11: No czasami papugi, ostatnio pan otworzył okno i mu wpadła, z tego co pamiętam, do mieszkania. No tak, ważne, że nie uciekają zwierzęta z zoo, bo mogłoby być gorzej.
10: Pytanie, co zrobić, kiedy zobaczymy takiego jeżozwierza? Dzwonimy do Straży Miejskiej?
11: No dzwonimy na 112 i tam albo na 986.
10: Do ekopatrolu?
11: Do ekopatrolu. No i mówimy, że widzieliśmy, że jest tu i tu, w razie czego czekamy na przyjazd tych służb, bo możemy być, przynajmniej możemy powiedzieć, skoro już go tu nie ma, to gdzie polazł, nie?
10: I absolutnie nie podchodzimy do takiego zwierzęcia, bo pamiętam, że jeszcze niedawno ludzie mieli takie pomysły i z tego chyba wytworzył się też trend na TikToku, że osoby jeździły do Kampinoskiego Parku Narodowego i postanawiały robić sobie selfie na przykład z łosiem i na taką całkiem bliską odległość.
11: Na szczęście teraz jakby wyjazdy do Kampinosu są nieco utrudnione, bo na tak zwanej kampinoskiej gilotynie stoi fotoradar, więc nie można już tam pojechać szybko, albo odcinkowy pomiar prędkości, już nie pamiętam, w każdym razie. A same parkingi w Kampinosie niektóre są już płatne, więc nie dość, że można zostać złapanym na fotografii z wyjazdu, to jeszcze trzeba zapłacić za parking, więc może niektórych mniej dobrze myślących to odstraszy niepokojenie zwierzaków.
10: I na koniec pytanie, które jest chyba idealne do radia.
11: Co słychać?
10: Nie. Znalazłem plecek z pieniędzmi, co zrobić?
11: Najlepiej zanieść do najbliższej komendy policji. Tak się to zwykle robi, bo nie wiadomo, co to za pieniądze, kto je tam zostawił i czy są legalne na przykład.
10: No właśnie i taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Warszawie. Ktoś jechał tramwajem, znalazł plecak, otworzył go, znalazł pieniądze. Policja mówi, że było tam około 20 tysięcy złotych, dokumenty, karty bankomatowe. No właśnie, ktoś znalazł plecak, ktoś ten plecak zostawił i ten ktoś tego plecaka nie oddał, nie zgłosił się na najbliższy komisariat policji.
11: Nieładnie, bardzo nieładnie.
10: Tak nie robimy.
11: Zupełnie nie, bo to mogły być bardzo potrzebne komuś pieniądze.
10: No 20 tysięcy złotych, ja bym się ucieszyła, gdybym znalazła taką kwotę. No chyba każdy by się ucieszył.
11: Ale gdybyś znalazła moje, a ja bym potrzebował, to by nie było mi za bardzo wesoło.
10: Wyrzuty sumienia by mnie chyba zjadły.
11: Panie, który znalazłeś ten plecak, zanieś go tam, gdzie trzeba.
10: Tak, dołączamy się do apelu śródmiejskiej policji. Z tego, co czytaliśmy Marcin przed wejściem na antenę, do kradzieży, no bo nazywajmy rzeczy po imieniu, doszło między przystankami...
11: Ja bym powiedział może nie kradzieży, tylko przywłaszczenia, żeby było zgodnie ze wszystkimi przepisami. Ja bym uznał to za przywłaszczenie, no bo to było w pewnym sensie trochę niczyje, a jednak czyjeś. Przywłaszczenie. To tak samo się... Tak samo mówią policjanci, jak ktoś zostawi portfel na ladzie w sklepie i ktoś go zabierze i nie odda, to też jest wtedy przywłaszczenie.
10: A więc, szanowny panie, jeżeli nas słuchasz i masz przy sobie te pieniądze, to oddaj to na najbliższy komisariat policji. W internecie, z tego co widzieliśmy, jest zdjęcie tego pana w niebieskich ogrodniczkach.
11: Tak, można sobie zobaczyć. I może ktoś rozpozna sąsiada, albo siostrę, czy brata, znaczy w sumie brata, bo to mężczyzna.
10: I tutaj stawiamy kropkę. Subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
11: Dzięki bardzo, Marta. Do usłyszenia.
7: Jeszcze dziś w programie.
10: Będę was zachęcać do spaceru w Łazienkach Królewskich. A dlaczego akurat tam? Oprócz tego, że możecie zobaczyć i sfotografować pawie, to możecie również zobaczyć piramidę. No może nie taką prawdziwą piramidę i właściwie już nie w całości, ale możecie zobaczyć jej fundamenty. A to dlatego, że archeolodzy w okresie letnim prowadzili bardzo zaawansowane prace. Udało im się odkryć kordegardę piramidalną, czyli mówiąc potocznie wartownię. Ale więcej na ten temat w kolejnej części programu.
9: Radio Pogoda 88 i 4 i 99 i 5 FM. Tydzień w Warszawie.
10: Mamy w Warszawie palmę, mamy też piramidę, a czasami po ulicach, tak jak słyszeliście w poprzedniej części programu, grasuje jeżozwierz. Ale dzisiaj w tej części programu porozmawiamy o piramidzie. I z tej okazji zabieram was do Łazienek Królewskich. Do łazienek warto zaglądać zawsze, ale teraz warto tam zajrzeć szczególnie. Dlaczego? Ano dlatego, że macie niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć fundamenty właśnie wcześniej wspomnianej piramidy, która jest tak naprawdę kordegardą piramidalną, a mówiąc potocznie wartownią, pierwszą wartownią, która powstała w XVIII wieku w Łazienkach Królewskich, o której pisał Stanisław August Poniatowski. Tego odkrycia dokonali w okresie letnim archeolodzy, a teraz się tym chwalą, no i słusznie.
8: Arkadiusz Cygliński, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W zasadzie to nie jest piramida, to się tak troszeczkę przyjęło teraz w mediach, natomiast jest to kordegarda piramidalna, jest to królewska wartownia z drugiej połowy XVIII wieku i to, co widzimy, to są pozostałości po jej fundamentach i fragmentach murów. Budowla powstała za panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 70. XVIII wieku i rzeczywiście na początku służyła jako wartownia. Ona potem straciła troszkę na znaczeniu, pojawiły się kolejne wartownie na terenie łazienek i stała się magazynem, ładnie określono to w inwentarzach, składem ruchomości mniejszej wagi. Natomiast pod koniec XVIII wieku, pod koniec funkcjonowania tego budynku, obiekt stał się czymś w rodzaju szynku, też fajnie to określono, przeznaczony na propinację, czyli tutaj po prostu spożywano alkohol.
10: Oglądamy teraz pozostałości po tej piramidzie, jesteśmy na wykopaliskach, ale tak naprawdę prace zaczęły się już dobre 2 lata temu albo wcześniej, jeżeli chodzi o lokalizację tego miejsca.
8: Pierwsze prace, pierwsze badania na temat tego obiektu rozpoczęły się w 2024 roku. Rozpoczęliśmy, od razu podkreślę, że w literaturze wiadomo było, że ta budowla istniała, natomiast była bardzo słabo opracowana i dopiero w 2024 roku rozpoczęliśmy pracę nad historią tej budowli, tej kordegardy, no i też pracę nad lokalizacją tego miejsca. Do tego wykorzystaliśmy źródła archiwalne, źródła ikonograficzne. Ponadto wykorzystaliśmy plany łazienek, plany Warszawy z XVIII-XIX wieku i użyliśmy też metod georeferencyjnych, czyli metod kalibracji map do współczesnych układów współrzędnych, geodezyjnych. Dzięki temu mogliśmy zawęzić obszar badań. Dowiedzieliśmy się mniej więcej, gdzie się znajdowała i potem rozpoczęliśmy badania nieinwazyjne. Przy pomocy metod prospekcji geofizycznej wykonaliśmy m.in. badania metodą elektromagnetyczną przy pomocy georadaru. Dzięki tej metodzie udało nam się znaleźć anomalie, które nam bardzo ładnie pokazały, gdzie były fundamenty tej budowli. A następnie już razem z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie weszliśmy w taką ściślejszą współpracę, Wydział Archeologii i rozpoczęliśmy prowadziliśmy badania wykopaliskowe tutaj na terenie łazienek przy pałacu na wyspie.
10: Co Państwo poczuliście, kiedy wyłoniły się te pozostałości piramidy?
12: Te pozostałości piramidy pojawiły się tak naprawdę w drugim tygodniu, więc wszyscy poczuliśmy taką ekscytację, ale też ulgę, bo przez pierwszy tydzień, jak razem tutaj ze studentami z Wydziału Archeologii kopaliśmy i nie mogliśmy trafić na te ślady, to zaczęliśmy się martwić, ale gdy w drugim tygodniu zaczęły się pomału wyłaniać fundamenty, to naprawdę poczuliśmy ogromne zadowolenie z pracy zarówno Arka, jak i wszystkich studentów.
10: Mówi dr Monika Dunajko-Ceglińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdarza się właśnie tak, że Państwo nad czymś bardzo długo pracujecie i potem nie ma tych efektów, na jakie Państwo liczycie, że to się jednak nie odnajduje?
12: Zdarza się, że czasami po jakichś konstrukcjach budowlanych zostają wyłącznie negatywy, więc one nie są aż tak widowiskowe jak same mury. Oczywiście są ważną informacją naukową, ale nie są aż tak spektakularne, nie przyciągają uwagi turystów, tak jak tutaj w łazienkach te pozostałości, na które my natrafiliśmy.
10: Ile osób pracowało przy tych wykopaliskach?
12: Ze strony uniwersytetu byłam ja, był Arek, dziekan Starski i ze strony łazienek był tutaj Jakub Brochocki i Emilia Jastrzębska, a wspierała nas całkiem pokaźna grupa studentów, bo licząca 13 osób.
10: Od dali słyszeliście pawie. Faktycznie pawie to nieodłączny element łazienek królewskich, a właściwie ich mieszkańcy. Ale na przepytanie pawi przyjdzie jeszcze czas, a teraz przed mikrofonem Jakub Brochocki z Muzeum Łazienki Królewskie.
13: W archeologii odsłaniamy, schodzimy warstwami, bo każda warstwa mówi nam coś, datuje nam, opowiada nam pewną historię. Te wyżej, bliżej nas, te niżej są starsze. Schodziliśmy warstwami, aż doszliśmy do warstw, jak Arkadiusz mówił wcześniej, do warstw z czasów króla Stanisława Augusta i warstw budowlanych kordegardy piramidalnej. Podczas pracy nad samą kordegardą wyznaczyliśmy także wiele warstw, które mówiły nam o poziomie chodzenia za czasów króla Stanisława Augusta albo późniejszym, jak tutaj widać tę ceglaną podłogę, ten ceglany chodnik. Monety na przykład znalezione datowały nam bardzo dobrze warstwy, w których właśnie byliśmy i które właśnie badaliśmy. Właśnie monety, ale również ceramika, kafle piecowe, fajka i wiele innych przedmiotów kultury materialnej datuje nam świetnie ten obiekt właśnie na czasy króla Stanisława Augusta, ale to, co znajdowało się powyżej, też jest dla nas bardzo ważną informacją, że coś tu po wybudowanej konstrukcji, czy po wybudowanym budynku, potem jak ten budynek został już rozebrany, coś też tutaj się działo.
10: A może powiedzmy trochę właśnie o osobach, które korzystały z tego obiektu. Pan wspomniał właśnie o tych przedmiotach, które udało się znaleźć. Co te przedmioty mówią nam o tamtych ludziach?
8: Przede wszystkim to, co Kuba powiedział, wymienił właśnie materiał archeologiczny, który znaleźliśmy. One świetnie nam potwierdzają wszystkie funkcje tej budowli, czyli funkcje wartowni. Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne, które nam po prostu już wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to, kafel pieca, prawda, jeden, ale bardzo ładnie dekorowany i nam też potwierdza to zapiski inwentarzowe, ponieważ wiemy, że w środku znajdował się piec i mała kuchnia, która służyła prawdopodobnie stacjonującym żołnierzom, żeby sobie coś ugotować albo ogrzać się w mroźniejsze dni tutaj w kordegardzie.
13: Sam kafel nie byle jaki, bo kafel bardzo zdobiony, który bez wątpienia w budynku służącym żołnierzom, nie królowi, nie reprezentacyjnym, sam kafel był bardzo, przedstawia wielką wartość. Te zdobienie na kaflu jest dość ekscytujące.
10: A jeżeli chodzi o sam budulec, o samą konstrukcję, coś Państwa szczególnie zaskoczyło tutaj?
8: Tak, ponieważ zachowało się tylko kilka źródeł ikonograficznych samego budynku, co i tak już jest dużo, czasami w ogóle nie ma źródeł żadnych, aczkolwiek tutaj odkrycie tych murów, fundamentów, samej konstrukcji pozwoliło nam na lepsze zrozumienie architektury tego miejsca. Szczególnie interesujące są nisze w budowie, te małe małe nisze. Ich jest, widzimy ich chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to są nisze na słupy drewniane, które podtrzymywały całą konstrukcję tą stożkową. I w tych niszach znaleźliśmy fragmenty drewna po tych słupach, co fajnie nam właśnie mówi o technologii, jaką tutaj wykorzystano, architekturę i metodach budowlanych.
10: Dlaczego akurat ta wartownia miała kształt piramidy?
8: Dlaczego ona jest piramidalna? Ponieważ król Stanisław August w jednym liście do Marcello Bacciarellego tak ją nazwał, corps de garde piramidal z francuskiego. Natomiast w innych źródłach, na przykład inwentarzach łazienkowskich, ona jest nazywana na kształt mauzoleum. I to jest już bliższe prawdy, bliższe tego źródła inspiracji, ponieważ prawdopodobnie corps de garde była wzorowana na, i zresztą bardziej przypominała, antyczny grobowiec, nie do końca odkryty antyczny grobowiec. Druga połowa XVIII wieku to jest absolutna antykomania w Europie i szczególnie w Polsce. Sam król Stanisław August był wielkim miłośnikiem tradycji antycznej, świata antycznego. To było też modne w tych sferach arystokratycznych. Ten dobry smak, ta moda też była bardzo istotna. Przede wszystkim w założeniach ogrodowych, w założeniach rezydencjonalnych, które były wizytówkami arystokracji, królów i tak dalej. I ten budynek był wzorowany na antycznym grobowcu Wergiliusza, słynnego rzymskiego poety. Ten grobowiec jest znany od starożytności i był też bardzo popularny w XVIII wieku. W samych zbiorach królewskich, w zbiorach rycin, znaleźliśmy rycinę przedstawiającą tę budowlę, grobowiec Wergiliusza, który rzeczywiście wykazuje pewne podobieństwa form. Poza tym jeden z członków dworu króla Stanisława Augusta, Moszyński, tworzył publikację dla króla o ogrodach, o tym, jak powinno zakładać się idealne ogrody, idealne rezydencje i stwierdził, że w każdym takim ogrodzie powinien być grobowiec Wergiliusza, więc my widzimy po prostu pewne tutaj analogie, które nam bardzo silnie sugerują, że to było to źródło inspiracji.
10: Co to odkrycie zmienia dla łazienek królewskich?
13: To jest kolejne odkrycie z czasów króla Stanisława Augusta. W łazienkach królewskich każda praca w ziemi, każde wkopy, przekopanie, linia elektryczna jest pod nadzorem archeologa. Odkryliśmy wiele pozostałości z czasów króla Stanisława Augusta, na przykład tuż niedaleko koło Pałacu Myślewickiego altanę chińską. Odkrywaliśmy rzeczy późniejsze, na przykład po drugiej stronie zupełnie neogotycką oranżerię. Odkrywaliśmy czasy II wojny światowej, czyli pozostałości szkieletów końskich wraz z uzbrojeniem wojskowym z czasów z kampanii wrześniowej z września 1939 roku. Łazienki, każde odkrycie archeologiczne na terenie łazienek królewskich jest oczywiście potwierdzeniem tego, co tu było, widokiem, jak fundamenty takich budynków wyglądały. Resztę badamy, analizujemy właśnie z grafik, rycin bądź z innych przedstawień, ale także jest to uzupełnianie naszych wiadomości, bo wiemy dokładnie, w którym to miejscu było, w tym miejscu się znajdowało. No i potwierdzamy to, że to rzeczywiście było, że to funkcjonowało. To nie jest jakaś mityczna corps de garde piramidalna, tylko stoimy tutaj i na tą corps de garde się patrzymy. Tych wykopalisk jest dużo. Wykopaliska ratunkowe czy nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych to jest jedna część, ale druga część naszej pracy to są właśnie takie badania naukowe i tutaj wielkie podziękowania dla kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, dla pani Moniki, dla pana Arkadiusza, dla pana dziekana Michała Starskiego za to, że studenci mogli tutaj pracować. Po pierwsze, oni się tutaj uczyli, byli tutaj na praktykach, świetnych praktykach, bo wykopaliska prowadzone były przez moich kolegów fantastycznie. Naprawdę zgodnie ze sztuką archeologiczną chcemy też pokazać to miejsce. Na razie jest ono odsłonięte, ono będzie później zakopane, ale chcemy na razie pokazać to miejsce naszym gościom w parku, którzy przechodzą i przez ażurowy płot obejrzeć mogą sobie pozostałości, fundamenty corps de garde piramidalnej.
10: Na razie przez płot, ale czy potem te fundamenty będą jakoś wyeksponowane dla zwiedzających?
13: Fundamenty będą zabezpieczone, fundamenty zostaną poddane konserwacji i fundamenty na razie zabezpieczymy w postaci ich zasypania.
10: A co z tymi przedmiotami, które udało się tutaj wydobyć?
8: W przyszłości będą eksponowane tutaj w Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, ponieważ wszystkie tutaj zostają. Według polskiego prawa wszystkie materiały archeologiczne, które zostaną zebrane podczas badań, muszą zostać zdeponowane w muzeum. No i tutaj naturalnie zostają one w Muzeum Łazienki Królewskie i tutaj myślę, że w przyszłym roku może pojawić się jakaś wystawa. Czy z różnych wykopalisk w łazienkach, czy tylko z naszymi, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno to będzie eksponowane w jakiś sposób. Kolega z łazienek poprawia mnie, prostuje. Możliwe, że taka większa wystawa archeologiczna pojawi się w 2028 roku w Muzeum Łazienki Królewskie.
10: Mówił Arkadiusz Cegliński, archeolog Uniwersytetu Warszawskiego. I tak jak wspominałam na początku, Warszawa w ten sposób stała się nie tylko dumną posiadaczką palmy, ale również piramidy. Ale więcej na ten temat dowiemy się najpewniej na wystawie, na którą będziemy musieli trochę poczekać, ale myślę, że warto. Pytałam również o dalsze losy prac archeologicznych i z tego, co się dowiedziałam i co potwierdzili archeolodzy, te prace będą kontynuowane najpewniej w przyszłym roku i wtedy też odsłonięta zostanie druga część piramidy. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jak wyglądają wykopaliska, jak wygląda no wcześniej wspomniana ta medialna, szumna piramida, a właściwie kordegarda piramidalna, czy wartownia, zwał jak zwał, warto wybrać się na spacer do Łazienek Królewskich i zajrzeć przez wcześniej wspomniany płot.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
10: Czy można w Warszawie zrobić kurs samoobrony i kurs pierwszej pomocy zupełnie za darmo? No oczywiście, że można, tylko trzeba trochę poszukać, ale skoro mnie słuchacie, to już szukać nie musicie, bo za moment wszystko dokładnie wam opowiem. A o czym opowiem? Opowiem o świetnej inicjatywie warszawskich strażników miejskich, którzy już od kilku dobrych lat prowadzą taki kurs dla mieszkańców Warszawy pod nazwą Bezpieczna Warszawianka i Bezpieczny Warszawianka. Brzmi znajomo? Znajomo, bo my o tym również od jakiegoś czasu mówimy już na antenie radia. Przypominamy o tym, że można się zapisywać i opowiadamy o tym również dzisiaj. Moim gościem jest Magdalena Nowak, strażniczka miejska, która sama na początku wzięła udział w takim kursie i ten kurs tak naprawdę zawodowo zaprowadził ją do Straży Miejskiej, ale więcej na ten temat opowie sama. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. W Straży Miejskiej na Młynarskiej dokładnie się znajdujemy i będziemy mówić o tym, co jest taką chlubą warszawskiej Straży Miejskiej, a mowa o projekcie, o programie Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak, czyli edukujecie, uczycie państwo warszawiaków z pierwszej pomocy. Ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam o tym, że takim doskonałym punktem wyjścia jest pani historia, bo tak naprawdę od Bezpiecznej Warszawianki u pani zaczęła się praca w Straży Miejskiej.
14: Tak, znalazłam się w Straży Miejskiej po kursie, właśnie po kursie Bezpieczna Warszawianka. To jest nie tylko kurs udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim jest to kurs samoobrony. I moja historia zaczęła się od biegania. Biegam, bardzo lubię biegać w takich odludnych miejscach, w takich godzinach, kiedy nie za dużo osób się kręci, na przykład nad Wisłą. Jakieś takie ścieżki gdzieś leśne sobie zawsze wybierałam. I pewnego dnia ktoś mi podsunął taki pomysł i powiedział, słuchaj, czy ty się czujesz tak bezpiecznie? Mówię, no tak, nigdy jeszcze nic takiego mi się niebezpiecznego nie przytrafiło. No ale dobrze by było, gdybyś poszła na kurs. I wiesz, jest taki kurs w Straży Miejskiej, on jest absolutnie bezpieczny, można tam dołączyć, trwa 9 tygodni, więc jest taki dosyć solidny, spróbuj, zapisz się. Udało mi się zapisać i na tym kursie, jak popatrzyłam sobie na instruktorów, którzy prowadzili te zajęcia z taką pasją, zaangażowaniem, wspaniali ludzie, dostałam tam też taki solidny wycisk fizyczny, pomyślałam sobie, że to jest takie no bardzo na serio i stwierdziłam, może ta straż, szukałam wtedy takiego stabilnego zajęcia, bo do tej pory wykonywałam wolny zawód. Mam też dwójkę dzieci i to się wiąże z tym, że nie mogę już sobie pozwolić na to, żeby być albo bardzo zaangażowaną w pracy, a w domu już troszkę mniej. Jednak muszę być też dla tych dzieci. Musiałam znaleźć taki balans pomiędzy pracą, a tym czasem, który będę poświęcała dzieciom. I stwierdziłam, że może jest to coś dla mnie. Zobaczymy. Miałam też zawsze w sobie taki element takiej potrzeby, takiej sprawiedliwości społecznej albo takiego porządku. I stwierdziłam, zobaczymy, czy się w tym sprawdzę. I okazało się, że to było To jest zajęcie dla mnie.
10: Bezpieczna warszawianka, bezpieczny warszawiak. Od tego się u pani zaczęło? To powiedzmy troszkę więcej na temat tego kursu. 9 tygodni to wydaje się dużo, ale tak jak pani powiedziała, z bardzo wielu zagrożeń w otoczeniu tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy.
14: Tak, i ja też sobie nie zdawałam sprawy, dopóki nie posłuchałam, co mają do powiedzenia nasi doświadczeni instruktorzy. Kurs trwa 9 tygodni, to dużo, ale też mało, dlatego że tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem jest bardzo, bardzo dużo. Od tego, w jakich przestrzeniach miasta się poruszać, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele obszarów objętych jest monitoringiem, ale jak wiele jeszcze nie. Czyli nauczyłam się na tym kursie, jakie obszary miasta sobie do tego mojego ulubionego biegania wybierać, gdzie się poruszać, jak wracać, którędy. Oprócz tego, jeżeli już chodzi o same sposoby samoobrony, tych zagadnień jest całe mnóstwo, bo mnóstwo jest też sytuacji, w których to niebezpieczeństwo może nas zastać. Musimy się umieć obronić w każdej sytuacji. Musimy sobie zdawać w ogóle sprawę z tego, jakie zagrożenie może nas czekać, przewidywać. I tego wszystkiego nasi instruktorzy uczą, żeby działać instynktownie i mechanicznie w momencie, kiedy nie ma już za dużo czasu na to, żeby przemyśleć jakąś taktykę. Na tym kursie nikt nie nauczy się tego, jak zaatakować. To jest tylko i wyłącznie samoobrona. Na tym kursie mile widziane są panie w każdym wieku. Dolną granicą wieku jest 18 rok życia, natomiast na tyle, na ile pozwala sprawność fizyczna, to zapraszamy na ten kurs wszystkie panie, które chcą poczuć się bezpiecznie w przestrzeni miejskiej.
10: Miejsca na te kursy, one bardzo szybko się rozchodzą, czyli cieszą się dosyć dużym powodzeniem.
14: Tak, możemy powiedzieć, że ten kurs to jest taki legendarny kurs. Mamy bardzo dużo chętnych pań, ale też coraz więcej chętnych panów. Zapraszamy bardzo serdecznie również mężczyzn. Nie wiem, z czego to wynika, ale panowie tak trochę nieśmiało podchodzą do zapisów. Także panie też prosimy, jeżeli się decydujecie na to, żeby pójść na taki kurs, zachęćcie też swoich mężów, partnerów, braci, bo to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność, umieć się obronić w dzisiejszym świecie i wiedzieć, czego unikać.
10: Z jednej strony samoobrona, a z drugiej wcześniej wspomniana pierwsza pomoc, to również obejmuje ten kurs.
14: Tak, jedne zajęcia są poświęcone na podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zagadnienia są tutaj poruszane, jeżeli chodzi o taką pomoc, bo różne są też sytuacje, w których po pierwsze my sami możemy się znaleźć, ale też bardzo ważne jest to, żeby umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Proszę pamiętać, że już nawet sam telefon i wezwanie pomocy to już jest pierwsza pomoc. I tutaj nasi instruktorzy, którzy również są kwalifikowanymi instruktorami, kwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą, jak tą pomoc wezwać skutecznie i co poradzić w momencie, kiedy mamy różne przypadki. Przez zawał serca, przez jakieś wstrząsy, drgawki, epilepsję, ataki, pozycja boczna ustalona i oczywiście masaż serca, czy to z użyciem defibrylatora, czy jeżeli nie, to samemu, jak podjąć taką interwencję w bezpieczny dla siebie sposób.
10: Jeżeli chodzi o kursy samoobrony, co panią najbardziej zaskoczyło?
14: Ich intensywność. To nie jest taki po prostu kurs, gdzie przyjdziemy, troszeczkę poćwiczymy i już wszystko wiemy. To jest naprawdę solidny wycisk, po którym trzeba być świadomym tego, że będą zakwasy. I bardzo dobrze, bo gdzie ćwiczyć, jak nie tam.
10: Skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, od razu dopytam, bo powiedziała pani na początku ciekawą rzecz, że dowiedziała się pani, które miejsca są objęte monitoringiem, które miejsca na mapie Warszawy są tymi bardziej niebezpiecznymi. Które to są miejsca?
14: Na pewno monitoringiem objęte są te miejsca, gdzie się gromadzi jak najwięcej osób, gdzie są tłumy. No bo tam dochodzi najczęściej do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji. Natomiast w ogóle odradzałabym miejsca odludne. Ten kurs uczy takie

0: zwiększa się nasza świadomość miejsca, w którym się znajdujemy, albo na przykład taka świadomość miejsc, do których niekoniecznie powinniśmy chodzić. I to jest właśnie bardzo ważne w tym kursie. Instruktorzy dają też bardzo wiele cennych wskazówek, takich już bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską, co robić, żeby poczuć się pewniej i żeby, jakby to powiedzieć, nie kusić losu.
1: Uważać na siebie, raczej korzystać z tych pierwszych wagonów i nie zapuszczać się w takie miejsca odludne, zwłaszcza wieczorami.
0: Do tego bym dała jeszcze kilka innych wskazówek. Jeżeli gdzieś się wybieramy wieczorem, czy to w sezonie letnim, w czasie wakacji, czy na przykład w sezonie jesienno-zimowym, kiedy wracamy z pracy, nawet o tej godzinie 16 jest już ciemno, to jeżeli wracamy, no to jeżeli środkami komunikacji miejskiej poprośmy kogoś, żeby wyszedł na przystanek po nas. Jeżeli gdzieś wychodzimy, zawsze informujmy jakąś bliską osobę, gdzie wychodzimy, z kim i o której wrócimy. Takie proste sposoby pomogą nam ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Na przykład związujemy włosy w kucyk nisko nad karkiem, kitkę chowamy za kołnierz, torebkę wybieramy zawsze taką, którą można przewiesić przez ramię, tak na skos. Jeżeli na to jeszcze zapniemy kurtkę, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś nam tą torebkę zerwie. Jeżeli nie musimy, nie zakładamy żadnej drogocennej biżuterii. Jeżeli ona ma dla nas wartość sentymentalną, czy jest rzeczywiście droga, zostawmy ją lepiej w domu. Wybierajmy buty, które są wygodne, które pozwolą nam uciec bardzo szybko, oddalić się z danego niebezpiecznego miejsca. Miejmy przy sobie zawsze naładowany telefon.
1: A propos butów, to nie jest dobra informacja dla miłośniczek szpilek.
0: Ale zawsze warto do tej torebki zapakować na przykład baletki. One też wyglądają pięknie. No nie mówię już o jakimś takim obuwiu, w którym naprawdę da się biegać. Do tej całej listy dodałabym jeszcze to, że jeżeli wracamy taksówką, przygotujmy się do tej podróży jeszcze przed wyjściem. W momencie, kiedy wychodzimy, czy to z imprezy, czy to z pracy, jesteśmy zmęczone, nie będzie czasu i nie będzie przestrzeni na to, żeby trzeźwo pomyśleć o tym, jaką trasę ten kierowca powinien wybrać. Po pierwsze, żeby nas nie oszukać, a po drugie, żeby nas nie wywieźć w jakieś miejsce, które jest niebezpieczne. Więc opracowujemy sobie wcześniej trasę, w jaki sposób będziemy wracać, jakim środkiem komunikacji. Wybierajmy, jeżeli chodzi o taksówki, sprawdzone firmy.
1: Powróćmy jeszcze na moment do kursu. Ten kurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Macie coraz więcej chętnych?
0: Tak, rzeczywiście. Miejsca na te edycje rozchodzą nam się jak świeże bułeczki. Rokrocznie szkolimy z samoobrony, z pierwszej pomocy przedmedycznej około 330 kobiet i 60 mężczyzn.
1: A z czego to może wynikać? Czy właśnie kursanci mówią o tym, że chcą po prostu na przykład nauczyć się zasad samoobrony, przejść taki kurs, a może przytrafiły im się jakieś takie przykre zdarzenia?
0: Motywacja do podjęcia uczestnictwa w naszych kursach jest bardzo różna i tak naprawdę należałoby porozmawiać z każdą uczestniczką i z każdym uczestnikiem. Ja z własnego doświadczenia i z tego, co jakby przeżyłam na swoim kursie i dziewczyny, z którymi rozmawiałam, to są bardzo różne przypadki. Czasami przychodziły posiniaczone, więc wyobrażam sobie, że być może gdzieś w bliskim otoczeniu miały jakiegoś agresora i po prostu potrzebowały się przed nim obronić. Ale są też panie, które przychodzą trochę z ciekawości, jak to jest. Trochę przychodzą, bo właśnie pracują w jakimś odludnym miejscu i mają kawałek do przejścia do przystanku. Ja przyszłam po to, żeby poczuć się trochę pewniej biegając. Rozmawiałam też z dziewczyną, która nawet nie chciała się przyznać do tego, jak ma na imię, ponieważ musiała po prostu przed czymś uciec życiowo i czuje się w tej chwili pewnie i tą pewność jakby chciałaby zachować, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas w życiu spotka.
1: Dopytam jeszcze o samą Warszawę. Czy mamy takie konkretne miejsca, których powinniśmy unikać, a może dzielnice, które według statystyk, państwa statystyk, są tymi najbardziej niebezpiecznymi?
0: Możemy powiedzieć, że Warszawa jest dosyć bezpiecznym miastem i duża część jest objęta tym monitoringiem miejskim. Natomiast zachęcamy do uczestnictwa w naszych kursach, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i kiedy.
1: I oczywiście wszelkie informacje na temat kursów możemy śledzić i w mediach społecznościowych Straży Miejskiej i na stronie internetowej.
0: Tak, nasze kursy odbywają się kilka razy do roku i serdecznie zapraszamy do tego, żeby śledzić media społecznościowe i do tego, żeby zaglądać na naszą stronę www.
1: To była strażniczka miejska Magdalena Nowak i mam nadzieję, że coś z tego materiału dla siebie zabraliście. Nie tylko informacje o istnieniu takiego kursu, ale również te informacje, jak na siebie uważać i na co zwracać uwagę, na przykład na to, że

0: żeby wkładać do torebki, tutaj uwaga dla pań, wkładać do torebki baletki albo tenisówki. To są drobne gesty, które naprawdę mogą wiele zmienić. Warto również zaglądać na stronę internetową Warszawa 19115. Tam również mamy informacje o innych kursach, również kursach samoobrony i kursach z pierwszej pomocy, które są organizowane w poszczególnych dzielnicach w ramach budżetów obywatelskich. A skoro mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund czasu antenowego, to zdradzę Wam pewną ciekawostkę, którą usłyszałam na korytarzach właśnie na Młynarskiej. Okazuje się, że jednym z częstych zdarzeń, do których są wzywani strażnicy miejscy, jest suszarka wystawiona na balkonie. Otóż okazuje się, że sąsiad może wezwać straż miejską, kiedy nasze pranie, mówiąc kolokwialnie, ścieka mu na głowę. No i wówczas grozi nam mandat do 500 zł. I tym przemiłym akcentem kończymy tę część programu.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Na początku odpychano się nogami, później dołożono zębatkę, łańcuch, pedały, nieco później przerzutki. Mowa oczywiście o rowerze, bo temu wynalazkowi, który kończy 150 lat, poświęcimy tę i kolejną część programu. Ale przyjrzymy się temu, jak rower funkcjonował w samej stolicy. Okazuje się, że nie był tylko naszym takim towarzyszem w przemieszczaniu się, ale towarzyszył nam w ewolucji na różnych płaszczyznach, począwszy od politycznej, pokulturową, społeczną i na przykład jeżeli chodzi o emancypację kobiet. Tutaj też rower odegrał dużą rolę i jego wygląd również zmieniał się wraz z wiekiem i potrzebami. I temu przyjrzymy się w tej i kolejnej części programu. Zajrzymy do Muzeum Woli, gdzie takie eksponaty sprzed 140 lat możecie oglądać podczas wystawy, którą, no właśnie, możecie oglądać przez najbliższy rok, a bardzo chętnie opowiedzą Wam o niej jej kuratorzy, Piotr Kupkowski oraz Konrad Schiller, kierownik placówki, a ja nazywam się Marta Kaźmierowska i zapraszam serdecznie do zwiedzania.
2: To jest rzeczywiście taka historia, która ma ponad 100 lat. 140 lat ma taki rower, jaki znamy dzisiaj, przed jakim stoimy teraz nawet, taki najstarszy eksponat, który tutaj mamy sprzed pierwszej wojny. To jest w zasadzie rower, który właśnie został wynaleziony równe 140 lat temu.
0: Mówił Piotr Kupkowski.
2: W zasadzie takie najwcześniejsze konstrukcje roweru to już mają ponad 200 lat. Takie coś, co nazywano hobby horse i wyglądało mniej więcej jak takie rowerki dla dzieci, na których odpychano się nogami. Później ten wynalazek trochę nikł, unowocześniano go, dodawano, zwiększano przednie koło, potem dodano właśnie łańcuch. No i to dodanie łańcucha to był właśnie ten moment, w którym rower zaczął wyglądać tak jak dzisiaj. To jest ten rower safety, taki bezpieczny, na którym siedząc na siodełku praktycznie możemy oprzeć się też nogami o podłoże. No i właśnie pedałujemy, później zaczęto dodawać przerzutki, wolnobieg, usprawniono hamulce, ale zasadniczo ta konstrukcja już od tych 140 lat się nie zmieniła, a 140 lat jest dla nas też bardzo tutaj ciekawe i dla Warszawy, bo właśnie w tym samym roku, kiedy wynaleziono ten rower safety, założyło się w Warszawie Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, czyli pierwszy taki cyklistyczny polski klub właśnie w Warszawie ulokowany. To jest towarzystwo, które do dzisiaj istnieje, no i które na początku organizowało to życie rowerzystów, rowerzystek, troszeczkę później rowerzystek w Warszawie.
0: Rower zmienia Warszawę, zmieniał i zmienia Warszawę. W jaki sposób?
3: Ta zmiana to nie był jeden proces. To nie było tak, że spadł jak meteoryt spadł rower na ziemię i nagle ktoś go podniósł, zaczął jechać i ta Warszawa się zmieniła pod szumem kół. To był pewien proces, o którym też opowiada ta wystawa. To jest pewna ewolucja od momentu, którego rower jest niewątpliwie elitarnym urządzeniem. Posiada go niewiele osób, ma ograniczone pole funkcjonowania w obszarze miejskim, bo trzeba pamiętać, że mówimy o Warszawie, tej początkach rowerów i początkach rowerów w Warszawie. Mówimy o Warszawie, w której w większości ulice są brukowane, jeżeli są brukowane, a tak mamy dużo nawierzchni piaszczystych, więc ten rower, pojawienie się go na ulicach zaczął wymuszać nie tylko kwestie takiego orientacji, bo przechodnie i mieszkańcy patrzyli z zadziwieniem na te maszyny i ludzi jeżdżących na tych maszynach, a jednocześnie administracja miejska, bez względu na to, jaka ona była, w jakich okolicznościach politycznych, zaczęła myśleć o tym, że Warszawa musi się dostosowywać do tego, że pojawiają się nowe formy lokomocji i taką nową formą stawał się rower, więc siłą rzeczy zaczęto te regulować przepisy, zaczęła się zmieniać też kultura funkcjonowania w mieście i oczywiście to też nie był proces, który przechodził gładko. To nie było tak, że wszyscy chwycili się za ręce i zaczęli, że tak powiem, radośnie maszerować ku zachodzącemu słońcu. Były te konflikty, narastały, te kontrowersje związane z rowerami były, czyli można powiedzieć, że jesteśmy jakby w takim cały czas procesie tych zmian i stąd jakby my nie domykamy tego, tytułowo nie domykamy tego procesu. To nie jest tak, że Warszawa się zmieniła i już nic więcej nie nastąpi. Staramy się pokazywać pewien gradient tych zmian. One były subtelne, to były subtelne w kontekście społecznym i pewnej akceptacji. To były też zmiany, popularyzacja kultury rowerowej, ale były to też zmiany infrastrukturalne, zmiany przepisów, prawa, więc to pokazujemy na wystawie w różnej formie, czy to będą dokumenty, takie bilety na prawo jazdy, czy mapy z końca XIX wieku pokazujące, gdzie rowery wyjeżdżane są, znaczy wypychane są z miasta. To jest też znamienne.
2: Pierwsze ulice, którymi można było jechać, to były te ulice, które prowadziły poza miasto.
3: One najczęściej były tymi ulicami, które były właśnie lepiej wybrukowane, no bo to był tranzyt między linią wschód-zachód, północ-południe. No więc siłą rzeczy uznawano, że rower jest taką maszyną trochę jak dorożki czy wozy, a później pierwsze automobile, więc my to nie pokazujemy takich radykalnych cięć, nie robimy pauzy i mówimy, to jest taka radykalna zmiana. To jest pewien proces i ewolucja, trochę tak jak zmieniały się te rowery. O ile początkowo te rowery przechodziły tą radykalną przemianę w bardzo krótkim czasie, no to dzisiaj mamy, rowerów mamy sporo, ale mamy też sporo takich maszyn, które no już trudno mówić do końca o rowerze, bo jeżeli są wspomagane silnikami, bateriami, jakby ułatwia nam tą pracę nóg, no ale niewątpliwie jest to jednoślad, który jest czymś innym niż samochód, ale pozwala nam się przemieszczać swobodnie. No więc współczesne miasto również musi się dostosować. My też robimy tutaj na wystawie z Piotrem pewną pauzę. Nie ciągniemy tej wystawy do 2026 roku rowerów hybrydowych i tak dalej. My robimy pewną pauzę, ale tylko dlatego, że zależy nam na pokazaniu pewnego procesu, bo to, co doświadczamy dzisiaj, jesteśmy w stanie doświadczyć empirycznie i na co dzień. Natomiast chcemy zbudować tą wystawą pewną bazę, na której pokazujemy fakt, że kultura rowerowa to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj i że to ewoluowało razem z miastem.
2: Dla nas też jest ważne, żeby pokazywać tę kulturę rowerową i te zmiany, które w Warszawie, czy w ogóle w społeczeństwie Warszawy, czy w ogóle w społeczeństwie polskim i europejskim zachodziły dzięki rowerowi, czy jakby tak współmiernie z popularyzacją tego wynalazku, że to nie były takie zmiany, które szły w oczywisty sposób tylko w jednym kierunku. Mamy całą taką sekcję na przykład o emancypacjach albo taką sekcję, w której no właśnie widzimy ją tutaj w drugim końcu sali, w której zadajemy sobie pytanie, czy rower jest bardziej takim wynalazkiem anarchistycznym i anarchizującym, czy właśnie bardziej takim etatystycznym, państwowym i takim właśnie gdzieś tam związanym z jakimiś takimi wielkimi narracjami państwowymi, z nacjonalizmem, patriotyzmem i tak dalej. No i nasza odpowiedź brzmi, pewnie dla niektórych to może być zaskoczenie, że jest i taki, i taki. No dzisiaj rower kojarzy się rzeczywiście gdzieś tam zgodnie z różnymi takimi powiedzeniami, prawda, gdzieś tam z jakimiś lewakami, gejami, wegetarianami i tak dalej, ale no przecież historycznie wiązał się też właśnie z środowiskami, nie wiem, patriotycznymi czy wręcz nacjonalistycznymi. Bywał wykorzystywany w okresie PRL jako wręcz no takie w tej pierwszej dekadzie, w pierwszych dwóch dekadach po II wojnie światowej jako jedno z takich głównych narzędzi wręcz propagandowych, jakby pokazujących potęgę tego państwa, ale też jakby właśnie pokojowe takie marzenia, które chce spełniać to państwo. No i to są takie zmiany, które są czasem niewspółbieżne, czasem przeciwstawne, prawda? Więc w różnych takich procesach staramy się pokazywać nie tylko, to jest nie tylko pochwała roweru i nie tylko to, co może Konradowi i mnie by się kojarzyło z tym, co chcielibyśmy tylko lokować w tym rowerze, te jakby nasze wartości, nasze sympatie, ale czasem również te jakieś takie niezgodne być może nawet z naszymi czasem upodobaniami.
0: Przypomnę, że znajdujemy się w Muzeum Woli i oglądamy wystawę dotyczącą historii rowerów. No, przede wszystkim historii rowerów w Warszawie. Okazuje się, że mamy taką całkiem pokaźną historię i jest o czym opowiadać. Nie wiem, czy wiecie, ale na rowerze jeździła wraz z mężem Piotrem Maria Kieli-Skłodowska i są na to dowody, bo są fotografie, które możecie zobaczyć na wystawie. Na rowerze jeździła również Karolina Kocięcka, sportsmenka, dla której rower był orężem, co było niespotykane w tamtych czasach i ona również znajduje się na fotografiach. Wiele różnych różnych innych fotografii, wiele eksponatów, rowerów sprzed 140 lat, to wszystko znajduje się na wystawie, do której zobaczenia serdecznie zachęcam. A teraz powracamy do zwiedzania. Przypomnę, że po tej wystawie oprowadzają nas Piotr Kubkowski oraz kierownik placówki Konrad Schiller.
3: Tutaj my stoimy przy takich dwóch zdjęciach, one są dość znamienne. Jedno zdjęcie pochodzi z roku 1897 i jest to ulica Nowy Świat i piękny szpaler cyklistów właśnie z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, czyli z WTC, którzy tworzą ten szpaler na okoliczność przyjazdu cara Mikołaja II do Warszawy. Czyli mamy ten moment, kiedy Towarzystwo WTC, jednocześnie będąc bardzo mocno osadzone w tej kulturze polskiej, takiej kulturze polskości pod zaborami, jednocześnie zdaje sobie z tego sprawę, że funkcjonuje w dużo większym systemie geopolitycznym i jego jestestwo wynika trochę też z takiego oddawania może nie tyle trybutu, ale też takiego propaństwowego, jakkolwiek to państwo było kształtowane, nazwijmy to szacunku, ale obok pokazaliśmy zdjęcie z roku 26, z 3 maja, kiedy podobnie szpale w dwa rzędy cyklistów z WTC stoi pod Belwederem w oczekiwaniu na wyjście prezydenta Wojciechowskiego. Więc to jest kolejne wielkie wydarzenie i kolejny wielki czas zmian w polskim państwie i WTC funkcjonuje też jako taki element tej państwowości. Na ile, oczywiście to są już jakby pytania tutaj, między innymi Piotr Kubkowski, pisząc w swojej książce Sprężyści, zwraca też uwagę na taką państwowo-twórczą, czy taką rolę, nie chciałbym w dużym cudzysłowie oczywiście, służebną roweru, ale ta rola służebna była też w PRL-u wykorzystywana i tutaj też w Gablocie pokazujemy kolorowe zdjęcia z pochodów pierwszomajowych, gdzie już ci rowerzyści to już jest drużyna kolarska w jednakowych dresach. No i to już jest taka trochę, można powiedzieć, sytuacja cyrkowa, że nie jadą objęci za ramiona. Czy praca z roku 78 Stanisława Tomaszewskiego Miedzy, to jest akwarela ukazująca piwnicę tajnej radiostacji Błyskawica, czyli takiej radiostacji, która działała w okresie Powstania Warszawskiego, która była napędzana prądnicą rowerową. Więc gdybyśmy przyjęli taką nomenklaturę, że chcemy opowiedzieć, powiedzmy, dzieje Polski, czy ziem polskich z perspektywy roweru, to w jakimś stopniu ta wystawa też to pokazuje, że ten rower, mimo swojej prostoty, mimo tego, że dla wielu może się kojarzyć jako zabawka, coś niedojrzałego, i to też próbujemy pokazać, że rower to nie jest tylko i wyłącznie ten moment dojrzałości, czy przejścia, takiej inicjacji, że do pewnego momentu chłopcy i dziewczynki jeżdżą na rowerach, bo to jest ten środek lokomocji, ale jak już dorastają, to mogą się przesiąść na samochód, bo to jest kalka trochę takiego amerykańskiego systemu, kiedy to w Stanach Zjednoczonych rower był absolutnie nowatorski, rower był wszechobecny do momentu, kiedy taśmy zjeżdża pierwszy Ford T, wtedy zmienia się cała nomenklatura i to było też takim echem wracało też do Europy, że właśnie w pewnym momencie w Polsce, po czasach PRL-u, pewnych niedoborów, kiedy pojawia się możliwość przesiadki na samochód, on staje się taką dominantą i wypychając trochę rower na takie pole tych osób, które dzieci, młodzieży, studentów, czyli osób, które są powiedzmy na jakimś takim dorobku, a jeżeli już dorosła osoba decyduje się na rower, to już jest też pewna reprezentacja pewnego stylu życia. Na tą wystawą chcemy pokazać, że ten rower jest w nas głęboko osadzony, że te 140 lat od opatentowania roweru safety, de facto roweru, który po dziś dzień jest użytkowy, to też pokazuje uniwersalność tej maszyny i to też jest taki wydźwięk wystawy, że rower ewoluuje, zmienia się nasza rzeczywistość, natomiast rower będzie zawsze w awangardzie, będzie tym, który po niego będziemy sięgać jako pierwsi, jeżeli chcemy się szybko przemieszczać, czy w jakichkolwiek koncepcjach zrównoważonej relacji międzyludzkiej w mieście, to rower będzie tą pierwszym urządzeniem. Pokazujemy tą wystawą, że to nie jest urządzenie, które przeszło do lamusa i ktoś, kto go wyciąga, to musi zapuścić sumę z tego wąsa i jeździć w meloniku, a panie w rozkloszowanych spódnicach przypiętych tasiemkami, tylko pokazujemy ten rower jako właśnie taki element wrastania w kulturę, wrastania też społecznej akceptacji.
0: I chciałabym jeszcze wrócić do tych początków, kiedy rower jeszcze nie był dla każdego, ale wywołał pewne zjawisko awansu społecznego, prawda? I wśród kobiet, i wśród pracowników.
2: Tak, to rzeczywiście na początku rower staje się tym takim narzędziem emancypacji i dla kobiet. To jest taka historia bardzo dobrze opracowana dla wielu krajów, wielu społeczeństw zachodnich. W Polsce może troszeczkę mniej opracowana. My ją pokazujemy, teraz akurat jesteśmy na innym piętrze, ale piętro pod nami mamy tą część, w której właśnie opowiadamy o emancypacjach i opowiadamy też o tych emancypacjach kobiecych, między innymi o postaci Karoliny Kocięckiej, warszawianki, pierwszej takiej właśnie sportsmenki rowerowej, jednej w ogóle z pierwszych sportsmenek w polskim społeczeństwie. Dziewczyny, która no w zasadzie jakby z tego roweru sobie uczyniła, może nie sztandar, bo ona nie głosiła żadnych haseł emancypacyjnych, żadnych, nie była sufrażystką, ale rzeczywiście swoim życiem i tym, czego dokonała, jak najbardziej tutaj się w to wpisuje.
0: To był kurator wystawy Piotr Kubkowski i to tyle, jeżeli chodzi o tę część programu. Ponad stuletniej historii roweru, warszawskiego roweru, nie da się opowiedzieć w kwadrans. Tak jak wspominałam, to wystawa w Muzeum Woli, która ma 3 piętra, a my zdołaliśmy obejść tylko 1 piętro, więc wyobraźcie sobie, ile tam jeszcze czeka na Was ciekawostek. Więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby do Muzeum Woli zaglądać, najlepiej w czwartek, bo wtedy wejścia macie za złotówkę. A my do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
6: na wielkie wejście,
7: na wieczorny chill,
8: na skórę, która ci podziękuje.
9: Na wszystko masz swoją Isanę.
10: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
11: Isana, tylko z Rossmana.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Została ostatnia reklama.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieniem.

0: pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Było nam trochę jak w cudownej baśni, ale dziś tej

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdem wymiarze.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Reklama.
13: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
14: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
15: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
13: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
16: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
17: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
18: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
13: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
19: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
13: Dziś od 18 stopni na północy Polski do 22 stopni na południu. Niebo zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe przelotne opady, a w północnej części kraju także burze. Poza tym odczuwalną temperaturę obniżać będzie bardzo silny wiatr w całym kraju.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: promocję.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Została ostatnia reklama.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Jak sobota to...
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9...

0: 6,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy. Roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne Luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
0: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. AgroShow. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znacie, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
20: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
21: Wyjazd na maksa.
20: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
0: Reklama.
22: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
22: Agnieszka Trojna z Chebis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Trwają uzgodnienia, żeby prowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
22: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buzkowa. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
22: Najcieplej dziś na południu Polski do 22 stopni, najchłodniej na północy do 18. Spore zachmurzenie w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Niestety występować będą przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Poza tym temperatura obniżona przez bardzo silny wiatr.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Lepsze Mazowsze?
17: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
16: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
17: czekają na twój głos.
16: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
17: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
16: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
17: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Dziennie niskie
8: ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
20: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy!

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
10: Została ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox. Reklama.
12: Boże, jak wspaniale, znowu to mówię. Proszę Państwa, jest 10:00, Robert Janowski. Już za chwilkę zaczynamy pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert życzeń w Radiu Pogoda. No dobrze, zanim te życzenia i wzruszenia, to czas na wiadomości i prognozę pogody.
13: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
14: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
13: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
15: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, Ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
13: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza. Radio
9: Pogoda. Pogoda.
13: Od 18 do 22 stopni dziś pokażą termometry. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na północy. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Wciąż będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Wakacje, wakacje i po wakacjach. Ale ja się bardzo cieszę, bo ponownie będę mógł z Państwem spędzać każdy weekend przez cały rok. A w dodatku będziemy sobie przekazywać dobre słowa, wyznania, jak zawsze, dedykować najpiękniejsze piosenki. Podczas mojej wakacyjnej przerwy formularz na stronie był cały czas otwarty, a więc pozwolę sobie wrócić do niektórych okazji, które warto było świętować z Radiem Pogoda w tym czasie wakacyjnym, ale najpierw sobie posłuchamy czegoś na początek. Przepiękna piosenka w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No i pierwszy dzisiaj telefon. Dzwonimy do pani Anny i pana Władysława.
2: Tak, słucham.
1: Pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Koncert życzeń, kłaniamy się serdecznie.
2: No witam.
1: No ja też, jak się cieszę.
2: Ale z jakiej to okazji pan do mnie dzwoni?
1: Okazja pewnie już była, bo to mieliście 62. rocznicę ślubu, pani Aniu, z Władziem swoim.
2: No to jest prawda.
1: No właśnie, dzieci wasze tu napisały do mnie, ale ja troszeczkę z opóźnieniem, bo były wakacje, więc nie wszystko weszło wcześniej.
2: Wakacje były, tak, nie słyszałam pana, bo jestem stałą pana słuchaczką i mam nawet płytkę od pana.
1: Pani Aniu, a gdzie się widzieliśmy? Proszę przypomnieć.
2: Widzieć to się nie widzieliśmy, tylko był konkurs jakiś, ja brałam udział.
1: A, stąd ta płytka z autografem.
2: No i mam tutaj płytkę i czas sobie rozsłucham.
1: Słuchaj, płytkę to masz tam od niedawna, ale Władzia masz już 62 lata obok siebie.
2: 65.
1: To się młodzież pomyliła.
2: Tylko po ślubie jesteśmy 62 lata.
1: A, w tym sensie, ojejku.
2: Tak, tak, no i właśnie trzymamy się, właśnie w tej chwili weszłam do domu.
1: Ojej.
2: Trzymamy się obydwoje jako tak.
1: W dobrym momencie weszłaś, akurat zadzwoniłem, widzisz, no idealnie.
2: No właśnie.
1: Macie wyrazy szacunku i miłości od dzieci swoich i podziękowania za trud wychowania i wskazania pięknej miłości, Aniu.
2: O, pięknie, dziękuję.
1: Podpisali się pod tymi słowami Roman z Agnieszką, znaczy twój synek Romek z Agnieszką.
2: Tak,
1: twoja Dorotka, kochany synek. Dorotka twoja się podpisała, wnuczki wasze czwórki, jeden prawnuk, boż.
2: Jeden prawnuk, 13 już.
1: 13, to...
2: Tak.
1: Anusiu, no to kochajcie się, no dużo zdrówka wam życzymy, niech to wszystko pięknie trwa.
2: Dziękuję bardzo, a pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie, bo tego fajne radio, słucham prawie od początku, no nie prawie, bo naprawdę od początku, a jeszcze wcześniej inaczej się nazywało.
1: Tak.
2: Także słuchamy, jak tylko możemy.
1: Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, Władzia.
1: Tak, Władzia ukochać trzeba, proszę.
2: A dzieciom serdecznie podziękuję.
1: Bardzo prosimy.
2: I całej rodzinie. Dziękuję panie Robercie, do usłyszenia, a nawet do zobaczenia może
1: kiedyś. Jestem tego pewien. Papa.
2: Papa, dziękuję.
1: Bardzo proszę, no i... Och, 60, tak zwani żyła Ania, bo 60, dzieci napisały 62, a oni tak chodzili ze sobą 65 lat temu i zaczęli pierwszą randkę. Anna Jantar zaśpiewa Moje jedyne marzenie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwą zaś po pieście łasą na pieszczotlep.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
1: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar dusz się dmuch.

0: Bo jak przysień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka ci.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O! Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Chciałem teraz króciutko przypomnieć, choć na pewno stali słuchacze pamiętają. To informacja dla tych osób, które trafiły właśnie na koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jak przekazać życzenia? No, na naszej stronie. Można wejść na naszą stronę radiopogoda.pl i skorzystać ze specjalnego formularza, który jest bardzo prosty. Można do mnie napisać maila z informacjami, które Państwo chcecie, dla kogo i od kogo, łącznie z ich treścią. Podpiszcie się, numer telefonu, wszystkie takie dodatkowe informacje. robert@radiopogoda.pl albo można też zadzwonić i nagrać się na moją sekretarkę, której dałem imię Basia. 22 444 4004 i tam się proszę nagrać. Czekam na Państwa nagrania i za chwileczkę, proszę Państwa, będziemy kontynuować
2: koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy, drodzy państwo, do pani Danusi.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Danusiu.
2: Tak, słucham.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Spełniło się, pani Danusiu, spełniło się, dzwonię.
2: Słucham.
1: Z życzeniami,
2: tak,
1: od Kaśki.
2: Aha.
1: Od twojej córeczki.
2: No, no.
1: Która mi napisała, że zawsze marzyłaś o tym, żeby dostać życzenia z Radia Pogoda.
2: No, chyba tak.
1: Chyba czy nie?
2: No, tak.
1: No tak. To było przecież niedawno całkiem, 24 sierpnia.
2: Tak, zgadza się.
1: Twoje urodzinki, wszystkiego najlepszego. Troszeczkę spóźnione, ale w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Kasia pisze ci tak: kochana mamo, w dniu twoich urodzin życzę ci niekończącej się radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i tylu szczęśliwych chwil, ile gwiazd na niebie. I dziękuję ci za twoją miłość, za twoją cierpliwość i za to, że zawsze jesteś przy mnie. Kocham cię najmocniej na świecie. Twoja córka Katarzyna.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wzruszające, co?
2: Tak.
1: Dlatego, że od własnego dziecka, czy że przez radio? Może jedno i drugie trochę?
2: Nie, no chyba raczej niespodzianka, że przez radio.
1: Aha, no tak. Ale no, ona wyczuła to twoje pragnienie.
2: Tak.
1: I chęć otrzymania takich życzeń. Zrobiłem to z wielką przyjemnością, Danusiu.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
1: Pozdrów Kasię, my ciebie też całujemy i wszystkiego dobrego.
2: Również dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Nils Sedaka, będzie fajna piosenka, posłuchajcie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochani, teraz czas na wiadomość z mojej skrzynki mailowej, która po wakacjach, Boże, pęka w szwach, naprawdę. Zacznę od wiadomości od pana Andrzeja. Z okazji 45. rocznicy poznania mojej miłości Tereni, z którą jesteśmy do dziś. Przesyłam jej życzenia, dużo zdrówka, pomyślności, szczęścia i jeszcze długich lat życia ze mną, z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami. No, oczywiście się dołączamy i wracamy po 11, może tak powiem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
10: Na konkurs zaprasza sponsor firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Została ostatnia reklama.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
20: Reklama.

0: westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
1: Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
2: Pani sama tak mieszka?
0: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
2: Ale nic więcej,
0: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce.
2: Trochę inny od innych, dziwny pan.

raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

co kot, jak spojrzał w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
8: Stokrotka.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Została ostatnia reklama.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Proszę Państwa, słuchacie Państwo koncertu życzeń w Radiu Pogoda po wakacyjnej przerwie. Pierwszy w tym sezonie. Po wiadomościach zapraszamy na kolejną godzinkę pełną życzeń od Państwa.
16: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
17: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
16: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
18: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
16: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
16: Najcieplej dziś na południu Polski 22 stopnie, około 20 w centrum, do 18 na północy. Zachmurzenie spore, z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu w północnej części kraju i w środkowej burze. A poza tym dziś silny wiatr.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
15: Proszę Państwa, już po 11 mamy pierwszą godzinkę w tym sezonie. Rozpoczynamy kolejną godzinę wrześniowego koncertu życzeń. Zaraz zacznę od wiadomości z mojego maila. Pani Monika napisała jeszcze, Państwu szybko chciałem przeczytać. Moja babciu, chciałabym życzyć Ci, abyś miała wspaniałe wnuki, takie jak my, i żebyś długo nam żyła. Może nie są to twoje urodziny, ale i tak wyślę te piękne życzenia do pana Roberta. A, i panie Robercie, jeśli by coś pan miał dla mojej babci, to czy mógłby być jakiś utwór o Annie? Znajdzie się. Pozdrawiam, babciu, twoja Monisia. Jaka fajna babcia, fajna Monisia, co? Fajna rodzinka. Ciekawe, czy pani babcia byłaby chętna wziąć udział, bo jest na pewno 60+, domyślam się, w wyborach Miss. To jest Miss Kultury właśnie 60+, droga babunio. No, to jest w Krakowie. Jak macie blisko, to możecie, bo to tylko do 6 września działa, można się zgłaszać. No, dużo jest jeszcze innych informacji. Jakbyście weszli na radiopogoda.pl, to tam sobie możecie wszystko dokładnie przeczytać. Miss Kultury 60+ w Krakowie 6 września. A ja tam będę. Będę w jury, haha. A ja potem jeszcze będę miał swój recital, ale będzie pięknie. A teraz już coś o Annie, śpiewa Stan Boris.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do... dla Basi i Tadzia to są życzenia. No to wszystko jednak to odbierze, prawda? Panie Tadeuszu, dzień dobry. Robert Janowski, kłaniam się. Dzwonię z Radia Pogoda.
2: Tak, witam.
1: Z koncertu życzeń, bo mam dla pana i zresztą dla Basi, dla twojej żony życzenia, które przyszły i z przyjemnością wam chciałbym je przeczytać. Mogę?
2: Tak, bardzo proszę.
1: A życzenia brzmią następująco. Nasi drodzy przyjaciele, 46 lat spędzonych razem to piękna okazja, by was podziwiać, ale i życzyć bardzo wielu jeszcze wspólnie spędzonych rocznic. W dobrym zdrowiu, wzajemnym poszanowaniu, radując się wraz z dziećmi i wnukami każdego razem spędzonego dnia. No, ładnie napisani. A Basia i Leszek oczywiście, z Krakowa, wasi od 46 lat przyjaciele.
2: Tak, tak, zgadza się.
1: Czy to jest znajomość taka z lat szczenięcych, dziecięcych,
2: no,
1: czy licealnych?
2: Prawie że. Może od średniej szkoły, o, może tak.
1: No zobacz, jak przetrwało. Nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi.
2: Ja akurat dobrze trafiłem.
1: No, ale mówisz o swojej Basi, czy o przyjaciołach?
2: O swojej Basi, o przyjaciołach. Też przyjaciół
1: też. No dobrze, że tutaj boisz, jakbyśmy Basi nie uwzględnili, a ona by tego słuchała, to wiesz, byłoby przykro.
2: No akurat w tej chwili słucha, bo jesteśmy na głośno mówiąc.
1: A, Baśka, cześć.
3: Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło.
1: Mnie też, ale zaskoczona jesteś, że...
3: Tak, bardzo, zaniemówiłam po prostu,
1: Że Basia z Leszkiem wam przesłali życzenia?
3: To są przyjaciele.
1: No właśnie.
3: I nie jestem zdziwiona, że od nich dostaliśmy życzenia. Nie jestem. Natomiast zaskoczona jestem telefonem, zaskoczona jestem, że taką nam niespodziankę sprawili.
1: Piękna przyjaźń, fajnie, że to niech to będzie trwało. Już przecież wiecie, że to będzie trwało do końca waszych lat. Bardzo się cieszę. Tadziu, jakbym ci puścił Barry White'a, to będziesz zadowolony?
2: Będę.
1: No Barry White ładny głos ma, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, za chwilę zabrzmi Barry White.
2: Dziękujemy, miłego dnia życzymy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo. A teraz już dla Baśki, bardziej dla Tadzia najpierw, potem dla Basi. Barry White, you're the first, my last, my everything.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz na moim mailu jest wierszyk od Andzi dla Mirka, dla swojego męża z okazji urodzin, które świętował w lipcu. Dużo zdrowia i miłości, moc uśmiechu i radości, mało smutku, trudów, łez. Niech się spełni to, co chcesz. Nie chcesz, właśnie, nie jest napisane dobrze. Celowo, żeby tak było troszeczkę z uśmiechem. No pięknie, dziękuję.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
13: Została ostatnia reklama.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Madzi dzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: Pani Magdaleno, Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Bo przyszły życzenia dla ciebie spóźnione, bo były wakacje, nie było audycji.
2: Ojej.
1: Bo miałaś urodzinki w lipcu, nie?
2: Tak, a od kogo życzenia?
1: No jak od kogo? Od twoich chłopaków.
2: No,
1: od Piotrusia, od Janka, synek drugi i Wit, drugi synuś. Na naszej najukochańszej Magdalenie zresztą zaczęli.
2: Dziękuję, to bardzo miłe.
1: Taka się czujesz, najukochańsza Magdalena?
2: Czuję, że jestem po 40, to na pewno.
1: No to super.
2: Ale poza tym wszystko świetnie, dziękuję bardzo.
1: Magdal, to...
2: Ja czy dostanę jakąś piosenkę?
1: Nie, poczekaj, wszystko dostaniesz, ale mówisz, ja bym powiedział, że wreszcie masz 40, czwórkę z przodu.
2: Tak, tak, jest naprawdę w porządku.
1: No, naszej najukochańszej Magdalenie z okazji urodzin dużo zdrowia, radości i tak dalej, samych pięknych chwil, Piotruś z synami. Niech z twego serca, patrz, nigdy nie wypłowieje maj.
2: No, piękne.
1: Taki w nawiasie, takie coś. A ludzie są oryginalni, Piotruś, żeby nie wypłowiał maj. No dobra, ale on chyba też by musiał o to trochę zadbać, nie?
2: Tak, chyba się musi postarać. Ojej, Boże, wzruszyłam się.
1: O Boże, jak pięknie. Dostaniesz stan pogody piosenkę.
2: Mm-hmm.
1: Taką piosenkę zamówił ci Piotruś, więc taką przygotowałem.
2: Ojej, naprawdę?
1: Tak.
2: Dużo. Dobrze, to już włączam radio w takim razie.
1: Dużo wzruszeń jeszcze, Magdalenko, w waszym wspólnym szczęśliwym życiu. Dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dla twoich bliskich. Dziękuję.
2: Dziękuję, to bardzo miłe.
1: Całujemy cię. Pa, pa. I śpiewa Anna Jurksztowicz. Specjalnie piosenka zamówiona dla Ani przez jej męża Piotra.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Jak sobota to...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: O, cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Jest 12, słuchają Państwo Radia Pogoda i koncertu życzeń. Pierwszego po wakacjach. Do Państwa wyjątkowych życzeń za chwilkę wrócimy. Teraz poproszę wiadomości i prognozę pogody.
16: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
18: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
16: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
17: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
16: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20, najcieplej na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
10: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
15: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń nasz trwa już 2 godzinki, ale jeszcze 2 przed nami. Teraz życzenia krótkie od pani Grażynki. Posłuchajcie, napisała tak. Jestem już emerytką, panie Robercie, ale w mojej pamięci zawsze jest wspaniała nauczycielka z Liceum Medycznego w Warszawie, pani Halina Różańska. I bardzo proszę, złóż tej pani na antenie najlepsze życzenia z okazji imienin. Mam nadzieję, że przynajmniej tak wyrażę moją wdzięczność za wszystko, czego mnie nauczyła. Wdzięczna absolwentka liceum 1976 rok, Grażyna. Proszę też o piosenkę. Do widzenia, profesorze. Patrzcie, 50 lat minęło i jest pamięć o swoim nauczycielu ze szkoły. To piękne. To znaczy, że pani Halinka rzeczywiście niezwykła. Zostawiła aż taki trwały, dobry ślad w sercu i w ogóle w życiu pani Grażynki. Serdecznie panią pozdrawiam, pani Halino. Dużo zdrówka życzymy, a do widzenia, profesorze. Sam sobie śpiewałem, jak byłem takim brzdącem jeszcze. No, to było dawno. Proszę bardzo, posłuchajmy.
10: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Basi od Leszka.
2: Halo?
1: Pani Basiu, dzień dobry.
2: O, dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzień dobry.
2: A, witam, dzień dobry.
1: Baśka, miałaś urodziny?
2: Miałam, ale miałam w czasie wakacji.
1: No wiem, ale ja w czasie wakacji byłem na wakacjach, no. No wiesz jak to.
2: Tak myślałam, że to wszystko przez to, że na no, wakacjach, tak.
1: Ale wiesz, na wakacje. Nie zniknęło, jest. Leszek się postarał, odkopałem i mówię, muszę zadzwonić, bo fajnie napisał. Słuchaj, to miałaś w ogóle słabo, że na wakacjach, no bo cukierków do szkoły nie przynosiłaś, nie?
2: No nie.
1: No i cię nie pytali wtedy.
2: Ale muszę powiedzieć, że wtedy chyba się nie nosiło, jak ja chodziłam do szkoły, no, no. Bo już trochę tych lat mam. To wtedy nie przynosiło się cukierków. Przynosiło się bardziej na imieninę, ponieważ mam na imię Barbara i te imieniny dość takie były obchodzone hucznie.
1: No, grudzień, tak.
2: Wiadomo, Barburka i tak dalej. Tak. No to w związku z tym na imieniny się przynosiło.
1: Okej.
2: Tak.
1: Czyli 4 grudnia miałaś, nie pytałeś cię z niczego, to już na pewno.
2: Tak. No. Tak.
1: Basiu, kochana Basiu, zaczyna Leszek. W dniu swoich urodzin chcę ci powiedzieć, że jesteś w moim życiu już 40 lat, od 41 lat najważniejsza. Cieszę się ogromnie, że idziemy przez to razem. Bardzo bym chciał, żebyś była zdrowa, szczęśliwa, zadowolona, byś tak jak dotychczas mogła być dumna z naszych dzieci, z naszych wnuków. Niech kolejne lata niosą z sobą dla ciebie tylko radość i miłość i niech się spełnią twoje marzenia, kochanie.
2: No dziękuję mu bardzo. On wiedział, że chyba wiedział, bo na okrągło słucham Radia Pogoda. Mm. No więc wiedział, gdzie się udać, żeby przekazać. Niemniej jednak trochę minęło czasu od urodzin, ale czas w ogóle mija szybko i tak mąż wspomniał 41 lat, rzeczywiście jestem bardzo dumna i z niego, i z dzieci, córek, bo mam 2 córki, zięciów, też jestem dumna.
1: Wszystko jest napisane. Wszystko jest napisane, jest, tak,
2: no,
1: Basieńko.
2: Wszystko jest okej, także bardzo, bardzo, bardzo mu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy dobrze życzą.
1: A on tak ciepło do ciebie, kochanie, kochana Basiu.
2: Tak,
1: on taki
2: no
1: dobry
2: tak.
1: jest. Dobry ten Leszek twój. Dobry chłopak z niego.
2: Dobry, dobry. Bardzo dobry.
1: Basia, trzymaj się cieplutko.
2: No,
1: pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Buziaczki,
2: pozdrawiam.
1: Pa, pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia i Saragossa Band i Zabadak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: dom, myślcie dom, myślcie dom. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Myślcie dom.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Piękne życzenia od pani Marzeny. Mam już je przed sobą. Chciałem się z państwa nimi podzielić. 70 lat życia to 840 miesięcy, 25 tysięcy dni i niezliczona ilość chwil, które złożyły się na wyjątkowego człowieka, jakim jesteś, kochana mamo. 70 lat, piękna opowieść. Pełna serdeczności, gościnności, wytrwałości, radości, mądrości, wrażliwości. Masz odruch bezwarunkowy na niesprawiedliwość, krzywdę ludzką, pomoc innym. Twoja dobroć i kobieca siła są ponadczasowe. Jesteś naszym nieocenionym skarbem, naszą matką Teresą z Korzeńska. Nie ustawaj swojej wyjątkowości, kochana mamo, babciu, siostro, teściowo, ciociu, bratowo, szwagierko, kuzynko, sąsiadko, swatko, jubilatko. To wszystko od pani Marzeny dla pani Teresy, ale pięknie wymyślone. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cupra. Do zobaczenia.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No dobrze, zadzwonimy teraz do pani Madzi. Ona ma tych świąt, już niektóre były, a niektóre będą. No to idealnie się zgadza.
2: Tak, słucham.
1: Pani Magdaleno, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Życzenia do pani przyszły, pani Madziu.
2: O matko i córko, witam panie Robercie.
1: Ja razem, to w trójkę już jesteśmy podpisani. Bo to będzie 25 września, 50 lat ślubu, Magda.
2: No tak. Słuchaj.
1: Jak to?
2: No jakoś zleciało,
1: A jak on ma na imię ten twój wybranek?
2: Piotruś,
1: ojej, on cię znalazł, czy ty jego?
2: Chyba on cię znalazł.
1: A, bo ty taka po prostu perełeczka niezwykła byłaś.
2: No ja nie wiem, czy ja byłam perełeczka, czy ja jestem perełeczka, ale udało nam się te 50 lat, więc...
1: No.
2: Robercie, kochany, o! I komu ja to mam podziękować? Ja chyba
1: wiem. Poczekaj, bo jeszcze miałaś w sierpniu już siódemka z przodu ci wskoczyła.
2: Wszystko wiesz, tak?
1: Wszystko, 18 sierpnia, ja wszystko wiem. To Baśka mi napisała wszystko.
2: No właśnie.
1: Baśka mi wszystko napisała. No.
2: Baśka jest niesamowita,
1: tak.
2: Niesamowita.
1: I Baśka tu pisze, panie Robercie, Madzia, ona ładnie do ciebie, że Madzia, no widzisz, nie Magdalena, tylko Madzia, tak fajnie, po ludzku. 18 sierpnia siódemeczka z przodu, 25 września 50 lat ślubu. Naprawdę, panie Robercie, piękne dwie uroczystości i proszę przekazać, że ma w moim sercu swój kącik, do którego często zaglądam. I życzę im, czyli Madzie i Piotrowi, dalszych lat razem w zdrowiu i w spokoju. A piosenkę proszę wybrać sam, bo Madzia uwielbia każdą muzykę.
2: Tak, ja bym się łezka zakręciła.
1: No, widzisz.
2: Jak pięknie to napisane i że odczytane tak ładnie.
1: No.
2: Tak serce.
1: No. Tak trzeba robić, Magdalenko. Zobacz, kilka słów tylko, a zobacz, jak się człowiek potrafi wzruszyć.
2: Bardzo. No i co? I ja taka gaduła i mi zabrakło.
1: No, bo ty jesteś kochana gaduła, ale teraz ty właśnie nie musisz mówić, tylko po prostu przyjmij i się wzruszaj. A zaśpiewa dla ciebie Elżbieta Adamiak.
2: Bóg ci zapłać, panu.
1: Ela Adamiak teraz, którą zaśpiewa piosenkę bez słów, chodzą ulicami ludzie. Elżuniu, właśnie tak, Elżuniu, bo się znamy, więc mogę tak powiedzieć. Elżbietko, kochana, przytulam cię, bo dzisiaj też masz urodzinki. Dzisiaj Ela Adamiak po prostu, proszę państwa, ma urodziny, wszystkiego dobrego ode mnie. I myślę, że od państwa też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: W mailu mam wiadomość od pana Bronisława. Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie wszystkim pracownikom i opiekunom wszystkiego najlepszego. Życzę zdrowia, uśmiechu na co dzień i pomyślności w życiu osobistym. 30-lecie Tęczy w Oławie. Od pana Bronisława. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas.

0: diety Maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Maliski.
2: Gdy stres bliski, weź Maliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: czekał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą dzwonić, obrąć

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Reklama.
4: Trwa koncert życzeń, proszę Państwa, pierwszy po wakacyjnej przerwie i do Państwa cudownych słów wrócimy zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
5: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyt wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
7: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
5: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
7: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
5: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
8: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
9: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
8: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
9: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
8: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
5: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
10: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
5: No i cieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18, w centrum do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
11: Proszę Państwa, pani Ela, tu zaczniemy tę godzinę, tak? Z Klubu Pogodnych Ludzi napisała naszej grupie klubowej na Facebooku. Dosyć już wakacji, pora wracać do słuchaczy i nadrobić zaległości. Robota się sama nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie, czekamy, stała słuchaczka Ela. No pani Elu, właśnie to robię od 3 godzin. Wracam do tego, co było w wakacje, jak nie mogliśmy z Państwem być bezpośrednio. Także wszystko jest pod kontrolą, pani Elu. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, co nie? Tak, jestem w gotowości, proszę Państwa, i pani Elu do spełnienia swoich obowiązków, a jedynym z nich jest na pewno poinformowanie Państwa, do kogo dziś można przesyłać wyjątkowe życzenia, bo jeszcze nie podałem tego naszego kalendarza. że dzisiaj imieniny ma Dorotka, Justyna i Teodor. I wszystkiego najlepszego dla was. I Halina Konicka dla was, jak za dawnych lat.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Agatki teraz spróbujemy zadzwonić w imieniu Szymona. Halo, dzień dobry pani Agatko. Życzenia przyszły pani Agato. Robert Janowski, kłaniam się. Radio Pogoda, koncert życzeń. Piątka z przodu, gratuluję. Panie Robercie, pisze Szymon. Za pana pośrednictwem dnia 9 sierpnia. No już miesiąc minął prawie. Składam serdeczne życzenia mojej kochanej żonie. Mojej kochanej żonie Agacie. I dziękuję jej za to, że jest ze mną, choć to czasami nie jest łatwe. Ale dziękuję jej przede wszystkim za jej wyrozumiałość, za jej bezgraniczne wsparcie i za to, że zawsze jest, gdy jej potrzebuję. I bardzo ją kocham i życzę spełnienia jej wszystkich marzeń. Szymon. Trochę się uderzył w piersi, co, że nie jest z nim łatwo.
2: No to jest kochane.
1: No ale... generalnie to ty jesteś tu bez wad, Agata. Tej dedykacji.
2: Nie do końca.
1: Jak to w życiu, ale to wszystko jedno. Ma być fajnie po prostu. Cieszę się, że nic nie mogę cię usłyszeć przez ten wiatr. Musisz się schować.
2: Jeszcze raz.
1: Tyłem do wiatru, tak.
2: Dobrze.
1: Tyłem do wiatru. Tak. Cały Szymonka, my was serdecznie pozdrawiamy, Agatko.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Pa, pa.
2: Wszystkiego dobrego. Pa, pa.
1: Wszystkiego dobrego. To było z okazji 50. urodzin, które minęły 9 sierpnia. Niczego nie żałuję, zaśpiewałby Szymon głosem Edith Piaf, gdyby umiał. Ale domyślam się, że nie umie, więc zaśpiewa Edith Piaf.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna wiadomość dzisiaj z mojego maila dla mojej ukochanej żony Ilony z okazji urodzin. Kochana żono, chciałbym ci życzyć, abyś każdego dnia miała jak najwięcej powodów do uśmiechu. No to, Romek, no to już wiesz, co masz robić. Spokoju w sercu ci życzę i pewności, że jesteś kochana, doceniana i naprawdę wyjątkowa. No. Dziękuję ci za wszystkie wspólne lata, za twoją cierpliwość, za troskę i za to, że stworzyłaś dom, do którego zawsze chce się wracać. No jak ładnie. I dziękuję za każdy zwyczajny dzień, który dzięki tobie staje się niezwyczajny. Dużo zdrowia, spokoju, radości, spełnienia marzeń i czasu tylko dla siebie. Wszystkiego, co najlepsze życzy Roman z synami Jarek i Jacek. I już oni mają rodziny, ci wasi synowie. No, to już macie troszeczkę lat. Jesteście dojrzali ludzie, no to wspaniale. Pozdrawiamy was serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Została ostatnia reklama.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mamy od Helenki pięknie napisane do pana Tadeusza i do pani Marii. Najlepsze życzenia z okazji nieosiągalnej czasem dla wielu 50. rocznicy zawarcia małżeństwa. Tak, to prawda. Jako małżeństwo dajecie przykład tradycji, wytrwałości, wsparcia i miłości. I daliście wspaniały przykład swoim córkom, bo one również będąc waszym odbiciem stworzyły wspaniałe związki i wychowują kolejne pokolenie dobrych ludzi. Wasza przyjaźń i sąsiedztwo są dla mnie bardzo cenne. Gratuluję wam tego jubileuszu i życzę jeszcze wielu, wielu lat w zdrowiu i miłości. Rodzina Grobarczyków. Dla pana Tadeusza i dla pani Marii. Czyli sąsiedzi. Patrzcie, jak sąsiedzi widzieli takie rzeczy. Wspaniale, napisała pani Helena. Gdy kiedyś znów zawołam cię. Państwu mówi coś ten tytuł? Mnie na pierwszy rzut oka też nie, ale to się okazuje, że to czerwone gitary.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozmowy. Usłyszymy się już jutro, prawda? Jutro w niedzielę. I też zapraszam po 14 na pierwszy powakacyjny odcinek programu Świnki 3. Będzie Wojtek, jak zawsze, Włodek i Krzysio. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Miłego popołudnia życzę. Robert Janowski. Do usłyszenia jutro o 10.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.

0: Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
1: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
1: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.
15: Godzina 14, proszę państwa, wiadomości za chwilę, potem prognoza pogody i 102 spotkanie z leśnikami. Trzema.
16: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym. Głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno dwie osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
3: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
16: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Konrada. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
16: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.
17: Wojtek, Włodek, Krzysiek, bierzcie się do roboty, gizdy zatracone, do chlewika!
18: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy, sport, muzyka oraz gry.
19: Witamy Państwa bardzo serdecznie, to znaczy ja, Krzysztof Szewczyk
20: i Włodzimierz
19: dwie Świętarski. Pozostałe świnki.
20: Wojciech Pijanowski. Włodzimierz Świętarski, znowu ja.
19: Będziemy dzisiaj zapowiadać piosenki, to raz. Będziemy trochę wspominać wakacje.
21: Mamy nowy numer przygotowany.
19: Ależ oczywiście. Bardzo prosty. Pytanie.
21: Ale
19: jest...
21: powiemy później.
19: Dobrze, później. A teraz piosenka, która, w której Helen Shapiro, dziewczyna o wagnerowskim głosie, jak to przedstawiają zawsze, tak jest. Helen Shapiro zaśpiewa o tym, że nie warto odchodzić, bo potem warto wracać, trzeba wracać do szczęścia. I zrozumiała to i śpiewa teraz w refrenie. Płodek, śpiewaj ze mną.
20: No, dobra.

0: Świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Skończyły się wakacje. Powoli opadają liście z drzew, odleciały buciany. A my przylecieliśmy, bo trochę lataliśmy.
2: No tak.
1: Ja to jeździłem, słuchaj, ja byłem w Zbrosławicach.
2: Gdzie?
1: W Zbrosławicach.
2: Zbrosławice?
1: Tak. Tam byłem na 70 mojego kolegi Wiesia Wiśniewskiego, który w pięknej posiadłości na 80 osób urządził przyjęcie z okazji swojej 70 i swojej żony. I pomimo, że tyle ludzi, to była tak wspaniała atmosfera
2: prywatna,
1: rodzinna, którą stworzyli oczywiście oni i ich dzieci. A w Kociszewie to byłem tydzień temu.
2: A co robiłeś w Kociszewie?
1: A w Kociszewie też 70 obchodził nasz kolega Andrzej Matusiak.
2: Aha.
1: Też było wspaniale i rodzinnie. A ty, Włodek, gdzie byłeś?
3: A ja byłem, proszę państwa, na Podlasiu. Na Podlasiu pojechałem, bowiem tam się zdarzyło bardzo ważne wydarzenie, czy tak można powiedzieć.
2: 70 czy jak?
3: Tak. Nie, no nie, gdzie tam? Więcej nawet. Otóż było to związane z tym, że naukowcy z Podlasia, proszę państwa,
2: myślałem, że Skarpacza,
3: odkryli, że bimber z ziemniaków, który tam produkowany jest masowo, daje dużo więcej radości niż frytki. I pojechałem sprawdzić. Frytki lepsze.
1: A Blackout, Tadeusz Nalepa, ależ to była piękna muzyka. Lepsza niż te twoje frytki.

0: oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, rozkład jazdy Świnek Trzech na dzisiaj i może na dalszy ciąg w przyszłości.
2: Będzie?
1: Będzie taki, posłucham.
3: Ale świnki się nie rozkładają.
2: To zależy kiedy.
1: O czym wy mówicie do mnie?
3: Mówię o sobie.
1: Aha. I będzie tak. Oko. Ameryki. Dowcipy. Czy jak my to nazywaliśmy, zapowiadały.
3: Kawały.
1: Będą przygotowane przez Krzysia piosenki. I będzie co jeszcze? No i nowy fragment, o którym powie teraz Krzysztof.
3: Bo to jest tak, że często ludzie, przynajmniej w naszym wieku, myślą o tym, czy na pewno poszli dobrą drogą w życiu. Czy wykształcenie, które posiedli, czy praca, którą wykonują, jest tą, którą chcieliby na pewno.
1: Będziemy się dowiadywali.
3: Tak, a może chcieliby co innego robić w życiu.
1: Dowiemy się.
3: Czyli kim byś była, był, gdybyś nie był, była tym, kim jesteś.
1: No fajnie powiedziałeś, muszę to jakoś, jak to mówi młodzież, rozkminić.
3: Próbuj.
4: Świnki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Rozkminiałem, rozkminiałem i rozkminiłem.
4: No słucham.
3: To chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, czym człowiek chciał być i dlaczego nie był, albo był i tak dalej, i tak dalej.
4: No ja tak, powiem, rozkminiłeś, to powiedz, kim ty byś chciał być.
3: Słuchaj, to jest problem, ale myślę, że chciałem być aktorem.
5: O, to widać.
4: Ale kukiełkowym?
3: Może być kukiełkowy. Tak. Nie, chciałem być aktorem, nawet poszedłem na takie wstępne przesłuchanie do słynnej pani Romy i, no i powiedziała, że się do tego nie nadaje. I już. I po bólu. Nie, ale po czym zostałem aktorem. Krzysiek zna moje świetne role. Już się śmieje. Wystąpiłem w takim serialu. Nie pamiętam tytułu, ale to była scena, gdzie miałem lekcję tańca.
4: Byłeś prawie jak John Travolta, a już na pewno lepszy od Patryka Swayze.
3: Wiesz co? Po prostu tak mnie bolała noga, że miałem jakiś skurcz, że nie mogłem tańczyć.
5: Panowie.
4: Na tylnym planie, na drugim planie, a na trzecim planie tańczył ze swoją rówieśniczką, która też bardzo się męczyła w tym tańcu.
3: No, tak było. Także ja się nie nadaję na aktorstwo. Nie nadaję.
5: Nie, nadajesz się.
3: Nie.
5: Ja ci mówię, że się nadajesz.
3: Dobrze, panowie, będziemy sprawdzali innych jeszcze, tak?
4: Słuchajcie, to zatańczcie. Zatańcz, Włodek, w takim razie do piosenki.
3: No, się nie umiem, że nie umiem.
4: Ale spróbuj.
5: Szkoda, że telewizji nie ma.
4: 75. rok, Eurowizja, Sztokholm, zespół holenderski. No i...
3: Dinga dong.
4: Tak.

0: trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Panowie, widzę, że już grzebiecie w telefonach, czyli przygotowujecie się do... Do czego?
2: Do kawałów.
1: Do kawału. Ty jesteś gotów?
2: Ja nie.
1: No to się przygotowuj, tylko szybko.
2: Dobrze.
1: Krzysiu, zaczynaj.
2: Jak nazywa się europejski geniusz?
1: Nie wiem.
2: Eugeniusz.
1: No dobra.
2: No proszę. Ty masz? A ja tak mam. Oczywiście, uwaga, znalazłem. Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? Pyta nauczycielka Jasia. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika? Mam, ale on dzwoni jak ja śpię.
1: No to prawda. No. Ja też mam taki ze szkoły. Jasiu wrócił ze szkoły i mama pyta, jaki przedmiot ci się najbardziej podoba w szkole? Dzwonek, mamusiu.
2: No brawo. A ja to robię klamerkę. Zacząłem i zamykam. Osoba nadmiernie ufająca ludziom. Kto to?
1: Szewczyk.
2: Ufa Ludek.
1: Ufa Ludek.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
2: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10:00. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

0: Sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: No to Krzysiu, zrewanżuj się teraz. Ja powiedziałem to skomplikowane, co ja tam chciałem być, a nie i tak dalej. A ty?
4: Ach, kim ja nie chciałem być? Oczywiście jako dziecko to chciałem być strażakiem.
3: A to ja też, to
4: był każdy chłopak. A potem chciałem być weterynarzem.
3: Też.
4: Też chciałem być weterynarzem. A jeszcze potem, ponieważ już jak byłem w ogólniaku, w liceum, to już Polska wtedy była takim zamkniętym krajem, szaro, buro. A ja chciałem pływać w związku z tym.
3: To marynarz czy nurek?
4: Na statku i dlatego wybrałem szkołę w Sopocie. Chciałem być ochmistrzem, czyli takim szefem na statku.
3: Taki intendent, taki.
4: No, tak.
3: Dostarczaj.
5: Bo jeśli biznesmen, można sobie tam przy okazji z kuchni zwinąć.
4: Biznesmen na okręcie, no, który pływa po świecie, który dba o załogę, który no, ma wiele różnych znajomości w różnych portach, jak to marynarze miewają.
3: No i co, dlaczego nie zostałeś tym ochmistrzem?
4: No bo zobaczyłem kiedyś, jak dorabiałem na uczelni wieczorami przy rozładunku statków, jak wracają tacy marynarze z rejsu. Stoi na przykład żona z dziećmi. On idzie, zapuścił brodę, bo nie było go pół roku. Tak się mijają i się nie poznają. I to takie wydało mi się smutne, niefajne. Pomyślałem, nie, to ja nie chcę być marynarzem. Ja jednak wolę na lądzie. Ja wolę jednak mieć za kumpli Włodka i Wojtka i pracować w Radiu Pogoda.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
6: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Fresh. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Za chwilę, proszę Państwa, godzina 15. A jeżeli będzie godzina 15, to będą wiadomości. Proszę Państwa, będzie prognoza pogody i oczywiście ciągle trzy świnki.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
4: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową, to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
3: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
0: Radio Pogoda. Pogoda.
3: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy kraju, w centrum do około 19-20, natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, tam do nawet 23 stopni miejscami, ale ten weekend jest burzowy i wyjątkowo wietrzny. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na północy i w centrum także burze.
6: Sobie świnki 3, świnki 3, świnki 3. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
7: Zapraszamy Państwa na drugą godzinę naszego programu, programu Świnki 3 w Radiu Pogoda.
8: Włodek powinien zeznać w sprawie, kim chciałby być, gdyby nie był tym, że im i tak dalej.
2: Nie, no co ty, to trzeba mieć dużo czasu na to. A ja mam króciutką informację dla Was. Patrzę na Wojtka. Smutny jakiś. No. Patrzę na Krzyśka. Też mi na nie tęga. To ja mam dla Was informację, która pozwoli Wam fantastycznie, Wam na pewno, ale i ludziom wokół Was przeżyć. Uwaga. Pewien bardzo znany człowiek powiedział takie zdanie i ono zostało zapisane. Nie powiem kto, bo to ksiądz, będziecie mnie zaraz ganiali. Tylko się nie martw. Przez cały dzień się martwisz. Wyznacz sobie na to godzinę, a potem ciesz się życiem.
7: No dobrze, ale o co chodzi?
8: Zacznij się martwić.
2: Zacznij się martwić? Nie, w ogóle się nie martw. Ale co, godzinkę raz rano wstajesz, i pomartwisz się do śniadania, a po śniadaniu jesteś kwitnący.
8: Łodziu, co robiłeś 66 lat temu?
2: O, proszę pana, to jadłem lody.
8: One również lubiły lody.
2: Które?
8: No, dziewczyny, trzy koleżanki ze szkoły.
2: Te, które z nami lubiły lodów.
8: Czwartą, a zespół ze Chiffons. Żeńska grupa wokalna i tak jedząc
1: francuski
8: śpiewały.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, inspektor Oko wrócił z wakacji i od razu oczywiście ma sprawy do załatwienia.
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Koks wszedł do gabinetu inspektora Oko.
4: Szefie, ta sąsiadka, z którą gadałem, mówi, że tych Czech, co zatrzymaliśmy, jeden jest jakiś dziwny, bo nigdy w życiu nie skłamał. Prawdę mówi cały czas, a pozostali zawsze kłamią jak najęci.
1: No to rzeczywiście dziwne.
3: Mruknął Oko.
1: Dawaj ich tu po kolei. Jeszcze raz ich przesłucham.
3: Sprawa dotyczyła wybicia szyby w samochodzie zaparkowanym na płatnym parkingu w centrum miasta. Samochód należał do inspektora Ucho, dobrego kolegi inspektora Oko. Zatrzymano trzech podejrzanych. Banie, Głąba i Jojo, znanych w okolicy złodziejaszków. Pierwszego podejrzanego, Banie, Koks wprowadził do gabinetu.
1: Panie Bania, radziłbym panu, aby powiedział pan, kto wybił szybę.
5: Głąb to zrobił, panie inspektorze.
3: Kolejni przesłuchiwani powiedzieli. Głąb.
6: To Bania.
3: Jojo.
6: Słowo daję, to zrobił Bania.
3: Inspektor pokiwał głową, westchnął i powiedział do Koksa.
1: No i co powiesz, Koks?
4: Nie mam pojęcia, inspektorze.
1: A ja mam.
3: Kto wybił szybę w samochodzie inspektora Ucho?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Proszę Państwa, no i oczywiście odpowiemy na to pytanie, kto wybił szybę w samochodzie według inspektora Oko, pod koniec programu.
4: Może coś o miłości?
1: Może być.
5: O, nareszcie.
4: Ale miłości ze szkolnych lat.
5: Oczywiście, one były najgorętsze.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, wracamy do limeryków. Dzisiaj nie będzie żadnego rozwiązania, bo nie było zagadki limerykowej, ale będzie nowe zadanie do wykonania. Pierwsze dwie linijki brzmią tak. Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Prosimy o dopisanie limeryka, czyli jeszcze trzy linijki, tak żeby trzecia się z czwartą rymowała, a piąta z pierwszą albo z drugą. Świnki3@radiopogoda.pl. Tam na mailu czekamy na wasze limeryki.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Została ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Reklama.
9: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: sobie świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Młodek, czy jesteś gotowy?
4: Zawsze.
3: Dobrze, na wszystko?
4: Na prawie.
3: To w takim razie powiedz państwu, powiedz nam, kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś?
4: Już wiem. Przypomniałem sobie, że zawsze chciałem tym być. Kiedyś wam mówiłem o tym, że byłem u pani profesor Trombini Kazuro, pamiętacie? Miałem być fortepianistą, ale nie miałem talentu. Ale tak naprawdę to chciałem być dyrygentem. Słuchajcie, ostatnio oglądałem fantastyczny koncert telewizji Abbado. Claudio Abbado dyrygował, jak sobie popatrzyłem na jego ręce, na jego charyzmatyczne spojrzenie. I cała masa ludzi robi to, czego on chce.
3: A co byś ty zrobił, rozpoczynając koncert w Filharmonii?
4: Przede wszystkim bym się uśmiechnął. Nawet wtedy, tak jak wczoraj słuchałem, Requiem, proszę państwa, Verdiego. Smutna sprawa niby, nie? Ale w gruncie rzeczy uśmiech rozbija wszystko.
3: Ale uśmiechnąłbyś się w garderobie, czy...?
4: Nie, ja się uśmiecham do ludzi, proszę pana.
3: Czyli?
4: Na razie do siebie.
5: Przepraszam, że przerwałem, przepraszam.
3: Przepraszam.
5: Jak będzie okazja,
4: to co?
5: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
4: Dobra,
5: i to nagramy.
4: Frak jest dzisiaj, nie, już nie modny, już
5: ale
4: nie.
5: Ale dlaczego bez frak?
4: No bo już nie występują dyrygenci we frakach.
5: Ale ty jesteś nie najmłodszy, więc w starym stylu, jako dyrygent wystąpisz.
4: Nie brałem.
5: Będziesz miał batut i będziesz dyrygował. A my to nigdy, nagramy nigdy i puścimy na antenę.
4: Tego pod uwagę, wyobrażacie sobie takiego konusa jak ja we fraku?
3: A próbę zrobimy tutaj przed radiem, na parkingu.
5: No.
3: Każdy z samochodów to będzie osobny muzyk.
4: Zapytaj się pani dyrektor, czy pozwoli.
5: By się pytał?
3: Parking niepłatny.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, a za tydzień, w sobotę, dokładnie o tej porze, od 14 do 16, świnki 3,
2: czyli my,
1: pobiegną na wypas.
2: Tak. Dokąd będziemy biegli?
1: Na Świeżaka, pod Pałac Kultury.
2: O, a tam coś będzie na pewno, jak my tam mamy być. Co tam ma być, Krzysztofie?
1: No, tam ma być... No, my mamy być.
2: No właśnie. Proszę Państwa, zapraszamy od 14 do 16. Tam strefa jakaś koncertowa podobno ma być i tak dalej, i tak dalej.
3: I Krzysztof będzie śpiewał.
2: No,
1: a ty będziesz tańczył.
3: I dyrygował. Nie, Wojtek będzie tańczył.
2: A ty będziesz dyrygował.
3: A ja będę dyrygował.
2: Czekamy na Państwa na warszawskich dniach seniora pod Pałacem Kultury.
1: Wodek będzie podwójnym seniorem.
3: Nie dożyję. Nie, nic nie mówię. Nic nie mówię.
2: Będą pozostali, którzy tutaj się przyczyniają do powstawania Radia Pogoda też.
1: Przyjadą goście z Lublina.
2: Kto?
1: Budka Suflera.
2: O, jak fajnie. I będzie można potańczyć.
1: Jasne.
2: No to w ogóle szał. 12 o godzinie 14 zaczynamy. My.
1: Już Was zapraszam do tańca.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
5: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam. I TVP VOD.

Gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

zrobię sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Ponieważ musimy się już...
2: Nie zaczynaj
1: słowa od ponieważ, proszę cię.
2: Dlaczego?
1: A od więc od... mogę?
2: Nie.
1: Od
2: więc zacznij.
1: Jakby tego. Jakby tego, więc ponieważ mamy kończyć, bo to już jest czas niedługo, muszę państwu powiedzieć rozwiązanie zagadki kryminalnej. Otóż głąb to w samochodzie wybił szybę, a tylko Bania mówił prawdę.
2: A mówiłem, że głąb? Widzisz.
1: No ale to tak na intuicyjnie.
2: Nie, jestem wybitnym, proszę pana.
1: Aha, rozumiem. Jeszcze pewny artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. To jest limeryk, który trzeba dopisać i wysłać do nas adres świnki3@radiopogoda.pl.
3: The Three Degrees, czyli trzy dziewczyny z Filadelfii zaśpiewają o tym, że nie ma go, że on odszedł i tęsknią i zastanawiają się w refrenie, kiedy znów go zobaczą.
1: Do zobaczenia.
3: A my zobaczymy, usłyszymy się i zobaczymy.
2: Ale słuchajcie, zanim się rozejdziemy, słowo jeszcze tylko ja. Otóż słuchajcie, mam dobrą informację.
1: Nie.
2: Tak, opublikowano to w internecie, że sztuczna inteligencja nie zastąpi, panie Wojtku,
1: sztucznej głupoty.
2: Braku inteligencji.
1: No właśnie, tak myślałem. To jacyś wybitni naukowcy to wymyślili.
3: Dziękujemy państwu.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: I do zobaczenia.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki zaczynane z uśmiechem.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda.
2: Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
7: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znacie, Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
20: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
20: Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
21: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
20: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech. Tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
22: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
20: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
22: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
20: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Radio Pogoda.
17: Pogoda.
20: Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie. Tyle pokazują termometry w Małopolsce. Najchłodniej jest na Pomorzu, 16 stopni i tam właśnie dziś najmocniejszy wiatr, ale wieje w całym kraju. Sporo deszczu i burz w prognozach, burze szczególnie na północy oraz w centrum.

0: Reklama. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Została ostatnia reklama.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
19: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Została ostatnia reklama.
20: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Została ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
14: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
12: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w auto Tokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
15: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
12: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
13: Radio Pogoda. Pogoda.
12: Bardzo silny wiatr wieje w ten weekend w całym kraju, szczególnie na północy kraju. Tam dziś wciąż obowiązują alerty przed burzami, te także w centralnej Polsce. A dziś najchłodniej na północy, do 17 stopni w centrum, do 20, na krańcach południowych do 22-23 stopni miejscami.

0: każdy. Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Duże jasna maksa.
15: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
0: Reklama.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Ewa Błaszczyk.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. AgroShow. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Lepsze Mazowsze?
15: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
16: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
15: czekają na twój głos.
16: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
15: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
16: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
15: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co byście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jest.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Reklama.
14: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
16: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
14: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
17: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
18: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
19: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
17: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
18: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
17: Można
18: ceny.
17: Na ceny, no pewnie się sezon.
18: Macie już nocleg zarezerwowany?
17: Oczywiście, że tak.
18: Na długi pobyt?
17: 4 dni.
18: Można pochodzić.
17: Jak najbardziej.
14: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
15: Radio Pogoda. Pogoda.
14: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami otrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie wciąż możliwe także burze. Na termometrach jutro przeważnie od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podgórzu Karpackim około 15.

0: sama.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
0: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
2: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
16: Reklama.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
11: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akt ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za IG. Świątek w Nowym Jorku walczy o czwartą rundę.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż, jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
13: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
11: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana.
14: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Jutro znów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, a burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.

0: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
1: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
0: A pan wie, jak to objechać?
2: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej.

0: wyjmuje kleon z punktu. Kuzynkom czterem z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego?

0: to pełne snu. La la la la la la.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

0: reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pan Rembiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Powieść Radia Pogoda.
14: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
15: Czyta specjalnie dla Państwa Wojtek Masiak. Okno pracowni Kasi było szeroko otwarte. Wczesny poranek wniknął do pokoju całą gamą woni i blasków. Kasia, oparta o poręcz fotela, zapatrzyła się w jasny błękit nieba, usiany runami białych obłoków. Przed nią, na dużym stole, rzucone leżały kartony z planami gmachów, pałaców, domów wiejskich i kamienic piętrowych. Po chwilowym zamyśleniu wzięła do rąk jeden karton i patrzyła na niego dłużej z uwagą. Za plan ten otrzymała nagrodę. Ponadto powierzono jej zbudowanie gmachu według tego planu. Dokonała dzieła sumiennie i była z niego naprawdę dumna. Ileż zapału włożyła w tę pracę, ile trudu i pragnień, ile niepewności, czy podoła temu pierwszemu dziełu, które było jej debiutem, uwieńczeniem jej pracy i wytrwałości. Uśmiechnęła się, dodając w myśli i głupiego uporu wedle opinii jej rodziny. Upór koleżanki przeistoczył się w dzieło monumentalne, powiedział jej Andrzej Dębosz na uroczystości poświęcenia gmachu. Widziała teraz postać Dębosza zupełnie wyraźnie. To był kolega, to człowiek. On rozumiał ją najlepiej. Czyż z jego pochwały nie czuła się najdumniejsza? Objęła myślą przeżycia z czasów studenckich. Do wspomnień tych, tak niedawnych, wracała zawsze z najwyższą radością i tęsknotą. Wtedy czuła, że żyje. A teraz? Jest panią Edwardową z Zachojskich Zebrzydowską, dziedziczką na Kromiłowie i po chlebach. Jakaś filisterska, obrzydliwa wegetacja. Gorzej, bo grzęźnięcie w duchowej nicości. Tempota i szczególne, nieznane dawniej lenistwo. Brak woli, brak zapału i ten wybujały do przesady samokrytycyzm. Powstała z fotela i ręce podniosła do góry, jakby chciała uchwycić uciekające pasemko wspomnień. Lecz ramiona jej opadły niechętnie, podeszła do okna, oparła się o futrynę i rzuciła wzrok w głębie zielone parku, ożywione jasnymi plamami kwiecistych klombów. Z daleka, w umyślnie wyciętej luce, wśród drzew, ujrzała skrawek pola złotego, na którym żniwiarze pracowali, pochyleni z sierpami błyskającymi w słońcu. Hen za polem, na wzgórku, widniały dachy słomiane wioski. Pióropusze dymu z kominów strzelały w górę błękitną mgłą. żniwa, pogoda, poranek, wieś, młodość i nuda, szepnęła niecierpliwie. Wróciła znowu do stołu i spojrzała krytycznie na karton nowy, przedstawiający plan dużego gmachu. Na kształtnych ustach młodej mężatki wystąpił grymas kapryśny. Wzruszyła ramionami i poszła do łazienki. Zimna woda orzeźwiła ją. Pruskała się długo, po czym zaczęła się ubierać szybko, z jakąś lepszą nutą w duszy. Razem z rumieńcem świeżości na twarzy wniknął w jej serce ożywczy prąd i poruszył w niej krew do szybszego biegu. Wszystko da się naprawić, myślała weselej. Zacznę pracować, koniecznie. Tę szkołę muszę zbudować tak, jak pragnę. A gdyby nie? Byłoby to niedołęstwem. Do tego się nie doprowadzę za nic. Ubrana wbiegła jeszcze do pracowni i znowu rozpatrywała rysunek. To się naprawi. Po śniadaniu wyszła na ganek. Podszedł do niej poważnie duży pies, wilk, i powędrował też za nią. Za chwilę była już na drodze, wiodącej na pole. Skręciła na łan, gdzie barwno było od jaskrawych strojów żniwiarzy. Podeszła blisko i pozdrowiła pracujących. Boże, dopomóż! Bóg zapłać! Odkrzyknęli chórem. Kilka kobiet i jeden chłopak podbiegli do pani radośnie, otoczyli ją pękiem kłosów żytnich. Podziękowała im serdecznymi słowami i zaprosiła całą grupę żniwiarzy na wieczór do dworu na poczęstunek. Dziękowali ochotnie, całując ją w rękę z uśmiechami życzliwymi. Pani dziedziczka już na nogach? No. A toż dopiero niedawno słoneczko wstało. Jeszcze i rosa całkiem nie opadła. Wołała jedna z kobiet, zgarniając sierpem dużą przygarść zboża. Pani dziedziczka, ranny ptaszek? Zawołała druga, zażywna kobieta, błyskając dowcipnymi małymi oczkami. A to opowiadał nam Jurasek ze dwora, że pani dziedziczka cięgiem coś ci kreśli, a kreśli na papierze. Myślał, że takie święte obrazy, raz ci zakradł się do pokoju pani dziedziczki, patrzy, a tu same jakieś krychy wielgachne, ni to ściany, ni to schody. Nijak nie rozebrał, co ci to takiego. Ale ja tak myślę, że to będzie kościół, bo my słyszeli, że pani dziedziczka uczyła się na inżyniera od budowania kościołów. Ot, kiedy Marcycha rozgadała się, to rozgadała, burknął starszy chłop, wiążąc snopki. Pani dziedziczka, taka wielga pani, będzie pewno domy albo i kościoły budować. Co durny Jurasek naplótł, to baby wierzą i ozorami mielą. My jeszcze mielema, a Sulej to już i tego nie potrafi, bo za stary jako te dziurawe sito, zaśmiała się Marcycha. Dlaczego ja nie mam gadać, kiedy pani dziedziczka słucha rada i sama się nieraz pośmieje z nami? Pani dziedziczka to jest jak ta zorza na niebie. Oj, to, prawdę teraz rzekła. Co zorza, to zorza, odezwało się parę głosów. Marcycha ujęła się pod boki i zaczęła prawić rada z pochwały. I dziwować się trzeba, że pani dziedziczka wychodzi z jaśnie panów, a taka jest jakby od nasza, wsiowa, swoja własna, dobra, miła, że już nie wypowiedzieć. Szkoda tylko, my tak często gadamy sobie, że szkoda, że... No już, niech pani Marcycha język za zęby schowa, warknął Sulej niechętnie. A cóż to, pani dziedziczka niby nie kobieta, nie zamężna. Sulej, widzę, zgłupiał do reszty, widzi tego. Ej, nie zgłupiał, ino więcej wiem od Marcychy, kiedy można ozorem chlapać, a kiedy nie. Kobieta zmieszała się trochę. No, to cię nic złego. Chciałam jeno rzec, żeby się pani dziedziczce dzieciątko przydało. Zawsześ byłoby weselej we dworze, a tak co? Aż i dziwno, pani dziedziczka młodzieńka, kiedy ten kwiatek na łące, już 2 lata za mężem i nic żadnej uciechy. Musi to jaśnie pana... Sulej trącił kobietę w bok, dawał jej znaki milczenia. O, widzi ta ludzie, jak ci Sulej skromny, zaśmiała się baba. A kiej sam się ożenił, to jeszcze jednych chrzcin nie wydychał, a już były drugie. Dlatego Marcycha odstraszyła od nas panią i odchodzi. Bywajcie zdrowi, kochani. Idę do żniwiarek, więc mi pilno, rzekła młoda pani, widząc zmartwiałe miny Marcychy i Suleja. Niechże ta pani dziedziczka nie gniewa się na mnie, wiadomo, że mam paskudną gębę. Nie gniewam się, nie, odrzekła Zebrzydowska z uśmiechem i odeszła. Gęba bo gęba, sarknął Sulej. Chleba trza miarkować, co się gada i z kim, a bolączka nikomu i nie smakuje. Co nama do dziedzicowych dzieci, ha? Będą czy nie będą, nie nasza sprawa. Nie trza tykać i jaśnie pana. Jak to broni chłop chłopa? Widzi ta ludzie? A pewnie, że to wina jaśnie pana, niezasionego kwiatuszka, co już ze troje dziecioków mogłaby mieć. Pewnie, może i z mędel, czemu i nie? Babski ozór na wszystko je gotów, a osobliwie taki prześcipły jak marcychy. Jaśnie państwo, to je jaśnie państwo i tyle, Sulej rozumie? Wrzasnęła zaperzona nagle baba. Cóż to, jaśnie państwo mają tak samo dzieci sypać kiej z rękawa, jak u Suleja w chałupie? Cóż to 2 lata znaczy? Sulej myśli, że już we dworze nic się nie urodzi? Cóż to niby dziedziczka taki stary grzyb jak Sulejowa, a jaśnie pan to niby taki suchar jak Sulej? Tfu! Splunął chłop flegmatycznie i schylił się nad sierpem, nie uważając już na rozkrzyczaną kobietę. Śmiech powstał wśród żniwiarzy. Dogadywano Sulejowi i Marcysze, ale ona nikomu nie dała się przegadać.
0: Powieść Radia Pogoda.
4: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
15: Młoda Zebrzydowska szła dalej z trochę cierpkim grymasem na ustach. Szpicrutą biła się po bucikach nerwowo. Usłyszała z daleka śmiech żniwiarzy. Drgnęła, była pewna, że śmieli się z dowcipów marcychy. Ściągnęła brwi. Chwila gniewu i jakby bólu. A wnet uśmiech ironiczny skrzywił jej twarz. Usta zacisnęły się. Sfera dębosza, wyrzekła głośno. Szpicruta mocniej uderzyła parokrotnie o wysokie cholewy dziedziczki Kromiłowa i Pochlebów. On pochodzi z nich, Andrzej Dębosz, chłop. Brwi Kasi zbiegły się nad czołem w linię lekkiej ironii. Oczy zmrużyła, chcąc przyćmić zjawiającą się w nich postać Andrzeja. Lecz postać ta rozrosła się w jej wyobraźni ze zniewalającą siłą. Twarz młodej kobiety przybrała inny wyraz. Rozprostowały się ciemne łuki brwi, oczy błysnęły pogodą i uśmiechem. Wspomnienie Dębosza nasunęło znowu słoneczne wizje życia studenckiego, niezapomnianych, najdroższych czasów. Przeplatały je niemiłe kolizje z rodziną własną, która potępiała dziwactwo Kasi z tą politechniką. Kasia prowadziła z rodziną walkę zaciętą i zwyciężyła. Pozostawiona samej sobie, zarabiała korepetycjami na naukę i życie. Pracowała i mieszkała jak najskromniejsza studentka, cierpliwie słuchając wiecznych wymówek rodziców i brata. Była stanowcza. Żadne wpływy godzące w jej umiłowaną pracę nie zdołały jej do niej zniechęcić. Przeciwnie, umacniała się w postanowieniu swoim i dopięła celu. Skończyła politechnikę z odznaczeniem, zdobyła dyplom inżynierski. Dębosz był tym, który zawsze w chwilach najgorszych stał przy niej, mocny i niezłomny w przyjaźni, jej duchowy opiekun, kolega. I niby brat rodzony wspierał ją w momentach zniechęcenia lub osłabienia woli. Ileż razy Dębosz pomagał jej materialnie, gdy bywała bieda prawdziwie studencka. Ile razy niby niechcący, przeczuciem wiedziony wybawiał ją z kłopotów, gdy nie miała na zapłacenie komornego. A ilokrotnie pomagał jej w pracy, w wykonaniu planów, gdy biedziła się w jakich trudnych dla niej wyliczeniach lub wymiarach technicznych. Zawsze spokojny, skupiony, niemal zimny przy pracy, był doskonałym kompanem chwil swobody i skromnej zabawy. Trzeźwy umysł jego nie podlegał nigdy pesymistycznym nastrojom. Był optymistą, patrzącym na świat i ludzi wzrokiem pogodnym, zabarwionym poezją szczerą, bez egzaltacji. Jędrek ma chłopski rozum. Mówili o nim często koledzy. Nie obrażał się, przeciwnie, lubił to określenie i często sam je stosował. Mój chłopski rozum radziłby to i to. mówił przy jakichś okazjach zupełnie naturalnie, bez przybranej sztucznie skromności. I zdarzało się najczęściej, że wszyscy go słuchali, idąc za jego radą. Nie okazywał z tego powodu dumy, nie starał się o przewagę nad kolegami, posiadając ją jednakże prawie nieświadomie. Lubiany i ceniony, miał i zawziętych wrogów, którzy nie mogli mu darować, że jest chłopskim synem. Na tym tle urabiana opinia o Andrzeju często krzywdziła go. Wiedział o tym, lecz się tym nie przejmował. Nawet nie sądził źle swoich nieprzyjaciół. Tylko nie narzucał się im. Ale za to dla tych, którzy okazywali mu zaufanie, był oddany całym sercem, z poświęceniem samego siebie. Takim był dla Kasi Zachojskiej. Wybitnie zdolny, wyróżniał się spośród kolegów. Nazywano go molem książkowym, gdyż ciągle szperał w bibliotekach, był niezwykle oczytany, wiedzę czerpał pełną garścią i zawsze wedle siebie za mało umiał. Przystojny i silny, żywy i energiczny, podobał się kobietom. Żałowały zawsze tylko, że to chłop. Niejednokrotnie Kasia słyszała takie żale i wówczas drażniły ją. O rodowodzie Dębosza nie myślała wcale, było jej to obojętne. Lubiła go, wierzyła mu, często imponował jej mocą charakteru lub inteligencją. Jego zdolności wzbudzały w niej podziw, o resztę nie dbała. Gdy nasunęła się myśl, że Andrzej jest chłopem, synem gospodarza wiejskiego na zagrodzie, nie zrażała się do niego. A dziś? Skąd ta myśl, nagła i przykra, że on pochodzi z takich oto ludzi jak Marcycha, Sulej? Kasia Zebrzydowska zatrzymała się nad głębokim rowem drenowym. Stoki rowu obrosłe były gęsto kwiatami polnymi i zielem. Brzegi wysokie wznosiły się falisto na kształt pagórków płaskich u góry. Na jednym z nich, pokrytym gęsto macierzanką, Kasia rozciągnęła się całą długością. Ręce zarzuciła za głowę i splotła elegancko obute nogi. Krótkie, faliste włosy, połyskliwe jak machoń, rozpadły się na zieleń wonną macierzanki, wyglądając na tej podściółce jak zastygłe strugi starej miedzi. Oczy brązowe, pełne złotawych iskierek, podniosła do góry i śledziła płynące na błękitach zwały obłoków. Cisza była tu bezmierna, a jednak gwarno. Nad samą prawie głową Kasi dzwonił skowronek radośnie i unosił się wyżej, i opadał, i trzepotał drobiazgiem skrzydełek, aż zanosząc się świergotem. Gdzieś z oddali odpowiadał mu drugi, on czy ona? Dokoła brzęczały pszczoły, opadając na polne kwiaty ciężarem pełnym słodyczy. Bąk huczał basem, skurczony i zły, jak kulka brązu, toczył się tuż nad ziołami, a gdy wpadł w zielone puchy traw, bzyczał wściekle i kręcił się jak opętany. Gdzieś z daleka słychać było beczenie owiec. Zresztą pola same przez się wołały i śpiewały różnymi tonami do duszy wrażliwej, która głosy natury rozumie i odczuć potrafi. Kasia zasłuchała się w tej wyłącznej gwarze przyrody. Usta jej lekko rozwarte chłonęły tę rzeźwość powietrza z rozkoszą. Całe jej ciało, młode, smukłe, prężne, miało w sobie siłę i urok przyrody. Upalne słońce ozłacało jej młodą, nieco opaloną twarz. Postać jej wyglądała dziwnie, zgodnie z fizjonomią pól. Była jakby wykończeniem ich kwiecisto-zbożnej roztoczy. Marzyła. Ale marzenia jej na razie posiadały inne tło, niż by się mogło zdawać, patrząc na tę młodzieńczą istotę kobiecą wśród kwiatów i złotych pól w upalnym dniu letnim. Przed oczami Kasi snuły się obrazy jej prac, dokonanych i zamierzonych. Trzeźwą analizą wywołany budził się gorzki wyrzut za marnowanie czasu i za żywot filisterski, który rozleniwiał, a nawet czasem był jakby wypoczynkiem dla nieustannej targaniny nerwów. Czyż z taką jałową pustką w duszy można trwać długo? Czyż zanik celów własnych może się wypełnić przez szych życia, pozornie błyskotliwy, a tak naprawdę ciasny w rozmiarach? Dławił on każdy śmielszy rozpęd duszy stęsknionej do czynów. I dlaczego los chciał, by te przestrzenie, roztaczające się przed jej dziewiczą jeszcze wyobraźnią, przyćmione zostały tak nagle przez postać męską, niespodzianką życia? Czyż marzyła kiedy o takim zakończeniu swej samodzielnej pracy? Borykała się z przeciwnościami? Poszła swoją drogą wytyczną, wiedziona ideą i wolą po to, by oczy mężczyzny odwróciły prawie brutalnie drogowskaz jej życia w zupełnie innym kierunku? Czy w tym jest pierwiastek jej kobiecości, mszczącej się za swe prawa, odwiecznie uświęcone, czy też jest to dowód słabości jej duszy i woli? I serca, które tak nieoczekiwanie dla niej samej uległo urokowi mężczyzny. Zagadka. Zapewne dla wielu kobiet łatwa do rozwiązania, dla Kasi niepojęta. Ale dopiero teraz. Var. Usta młodej kobiety wypowiedziały to imię bezwiednie, jakby echo myśli rzuconej w przestrzeń. Ale imię to zabrzmiało obojętnie, z odrobiną zdziwienia, że to samo imię tak niedawno, tak bardzo odmienny posiadało dźwięk. Var. Ten sam, świetny, porywający. Jakiż był urok tego człowieka, że zdołał tak łatwo, bezkrytycznie unieść ją w ów znienawidzony już przez nią świat kabotyństwa, nawet kołtuństwa, w masce niezasłaniającej dostatecznie parafiaństwo duchowe i małostkowość. Wróciła do nich przez niego. On ją powrócił towarzystwu dobrze myślących i dobrze urodzonych. Odzyskali ją.
5: Powieść Radia Pogoda.
11: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
15: Zatracona była w nowoczesnym bałaganie przewróconych głów, w atmosferze cyganerii i spelunki. A oto on, Var Zebrzydowski, wyrwał ją z tych okropności i oddał sferze taką, jaka powinna być z urodzenia i praw. Wielką panią. Krew błękitna mści się za odstępstwo swych pupilów, skoro chwilowy bunt uniesie ich za daleko lub wraca łaskawie marnotrawne dzieci na swe tradycyjno-dostojne łono. Kasię Zachojską, marnotrawną córę, krew błękitna przygarnęła wyjątkowo uprzejmie, dając jej w nagrodę za powrót świetną oprawę w roli Edwardowej Zebrzydowskiej. Ale Kasia triumfalny swój powrót odbyła bez skruchy ani pokory, raczej chmurnie. Lecz że była wówczas zapatrzona w oczy Vara i pod ich narkozą, przeto nikt nie zauważył tego. Kasia przeciągnęła się trochę leniwie, rozkrzyżowała ramiona. Westchnienie głębokie wydobyło się z jej piersi, oczy przyćmiły się rzęsami od nadmiaru blasków. Ach, wszystko to było, było, było, zawołała głośno z odcieniem niecierpliwości. Poczuła ciepło na kostkach nóg. To łeb psa, wilka tulił się do niej pieszczotliwie i ogrzewał jej stopy. Rex, poczciwy Rex. Pies zaskomlał radośnie i jął lizać jej rękę. Pogładziła smukły łeb, po czym ocierała mokrą dłoń o puchy macierzanki, którą jeła rwać pełną garścią. Rzucała ziele na łeb psa. Pęki wonne przytulała do swojej rozgrzanej na słońcu twarzy, chłonąc silny, aromatyczny zapach z lubością. Wtem Rex poruszył się niecierpliwie i nastawił uszy ostre jak lejki. Warknął groźnie. Kasia w jednej chwili podniosła się. Nikogo nie było, tylko kłosy dojrzałego żyta przed nią chwiały się lekko, szeleszcząc. Ale Rex wstał na nogi i cały skupiony wpatrzył się w złotą otchłań zboża. Drżał. Kto tam? Głos Kasi zabrzmiał groźnie. Kłosy poruszyły się gwałtownie, pies skoczył naprzód. Kasia wstrzymała go. Z masy kłosów wychyliła się jasno lniana główka chłopięcia kilkunastoletniego. Błękitne jak chabry oczy patrzyły na Kasię śmiało. Pachole w białej świtce trzymało coś przy piersiach bardzo troskliwie. Tomek, co ty tu robisz, nieboże? Podbiegł i przykucnął przy nogach pani. Kuropatwę skaleczyli kosą albo sierpem. Ot, już ledwie zipie. Kasia wzięła w rękę skrwawionego ptaka, obejrzała pilnie. Kona, biedula, nic już z niej nie będzie. Chłopcu łzy trysnęły się z oczów. Pochylił głowinę tuż nad ptakiem tak, że włosy jego obsypały dłoń Kasi. Snać obyty był z panią i w przyjaznych stosunkach. O, jakie coś ciśnienie zachodzi na oczy. Już nic nie pomoże? Już nic? Szeptał z bólem, patrząc na kuropatwę żałośnie. To moja wina, że ona umiera. To beze mnie. Dlaczego przez ciebie? Albo... Jąkał się zawstydzony. Jak ja ją znalazł, to trzeba było ratować, a ja... Cóż ty robiłeś? Spuścił oczy i milczał. Spod powiek kapały mu łzy. Kasia ujrzała w jego dłoni mały, szary przedmiot i ostrożnie wzięła go w rękę. A, z czegoś to zrobił? Z gliny? Juści. Patrząc na tę kuropatwę? No juści. Młoda kobieta przyglądała się uważnie wyrobionym doskonale z gliny kształtom ptaka, który konał w jej dłoni. Zdziwiła się. Dziś to zrobiłeś? Patrzyłem na nią i lepiłem. Ty mały rzeźbiarzu, ciągle tak sobie lepisz, co? Cięgiem. Przecie to jest wyborne, szepnęła Kasia, obracając w ręku mokrą jeszcze ze zwykłej gliny podobiznę kuropatwy. Cały kształt ptaka, nawet pióra, dziobek i oczy były wykonane z drobiazgową starannością i talentem wyraźnym. La Boga, już po niej, krzyknął chłopczyna. Ja ją niósł do rowu, żeby wodą oblać ranę, a ot już po niej. Rzewne, obfite łzy zrosiły bladą, wynędzniałą twarzyczkę. Kasia patrzyła na niego długo i pilnie. Dziwne uczucia budziły się w jej duszy. Tomuś pieścił martwą kuropatwę i płakał nad nią, a Kasia Zebrzydowska obracała w rękach ostrożnie glinianego ptaszka. Znowu nie wiadomo skąd nasunął się jej na myśl Andrzej Dębosz. Przyszło wspomnienie jego słów z jakiejś rozmowy. Są wśród nas siły i talenty ukryte jak cenne minerały w ziemi. Ale rzadko kiedy szczęśliwy kilof losu wydobędzie je na jaw, a i wtedy jeszcze nie zawsze dadzą się one oszlifować tak, by wydały z siebie istotny swój blask i wykazały wartość swej treści. Kasia spojrzała na chłopca z uśmiechem. Tomuś, po co ty to zrobiłeś? Wskazała na glinę. Czy ja wiem? Tak, coś ci. Coś ci każe lepić, tak? Już ci palce chcą same. Aha, palce chcą. A dużo już zrobiłeś takich rzeczy? Ojej, we schowku mam tego niemało. W jakim schówku? A w polu? Chłopak ożywił się. Na starych norach lisich są takie wielgachne dziury, to sobie tam składam, co ulepię. Czemuż nie w chałupie? Chłopak spuścił nisko głowę. Szepnął zawstydzony. Tatulo biją. Aha, tatulo biją. Twój tatulo to Maciej Kostrzewa, tak? No, chodzą do dworu na zarobek. Znam twego tatula, a ty co robisz? Gęsi wsiowe pasę. A dobrze ty je pasiesz, co? Pachole zaśmiało się swobodnie. Czasem tak, a czasem nie. Jak coś lepisz, to gęsi idą w szkodę. No już ci, że tak. Zaprowadźże mnie do swojej schówki. Tam wielkie jamy, kamienie. No to przynieś mi swoje roboty do dworu. Do dworu bojam się, strasznie się bojam. Mnie się boisz? Nie, ino jaśnie pana dziedzica. Pana nie ma we dworze. Bojam się, lokaj przepędzi, Jurasek też nie dopuści. Więc chodź, pójdziemy na nory. W kilka chwil potem Kasia Zebrzydowska, siedząc na kamieniu przy piaszczystych osypiskach, oglądała z zaciekawieniem różne figurki lepione z gliny lub wystrugane z drzewa. Były tam psy, ptaki, owce, krowy i kwiaty. Jeden przedmiot wywołał okrzyk zdziwienia młodej kobiety i jednocześnie parsknęła śmiechem. Cóż to jest? Pachole milczało.
16: Czekaj, to przecie karbowy Zadorek. O la Boga, to pani dziedziczka poznała? La Boga, on ci to jest Juści, kiej krzyczy na ludzi. Wyborne, doskonałe, śmiała się pani. Doskonała karykatura Zadorka. Nadzwyczajne, a pokaż tamto. Co tam chowasz przede mną? Pokaż, zaraz tomuś, słyszysz? Kiej nie śmiem, no pokaż. Wzięła z rąk zaczerwienionego chłopca figurę, wystruganą z drzewa i zdziwiła się szczerze. Była to miniaturowa jej własna sylwetka na koniu. Obok, na podstawce z drzewa, stał Rex. Figura konia i jej własna postać były uchwycone widocznie z daleka, z taką zadziwiającą wypukłością, że podobieństwo rzucało się w oczy od razu. Twarz była do połowy odwrócona, ale zarys części profilu był wprost zdumiewający. Podobieństwo uchwycone niejako migawkowo, lecz wybornie. Kiedy to zrobiłeś? Spytała. Dawno, teraz tom ulepił Matkę Boską z parku dworskiego, co to ją widać ode drogi, kiele świercyny. Kasia wzięła w rękę figurę Matki Boskiej łaskawej i badała ją długo. Oblicze wyrobione z gliny, ze starannością, podobieństwo niemal zupełne. Czy byłeś przy tej figurze? Chłopak zmieszał się. Rankiem, o świcie, kiedy we dworze spali, zakradłem się w świerki i ulepiłem. Strasznie piękna jest ta figura. Nie mógł wytrzymać, żeby jej nie ulepić, ale się okropnie bojałem. Zebrzydowska patrzyła teraz na pachole długo i poważnie. Są pośród nas siły i talenty ukryte, jak cenne minerały w ziemi, szeptały jej w duszy słowa Andrzeja Dębosza.
17: Powieść Radia Pogoda.
18: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
16: Lipcowe popołudnie lało słoneczne strugi ciepła na park w Kromiłowie. Gęstwiny drzew i krzewów zatopione były w blaskach. Na trawnikach zielonych spacerowały wielkie pawie. Rozwite ich ogony mieniły się tęczą jak trzęsienia zdobne w klejnoty. Ich krzyk, ostry i przeciągły, mącił niekiedy ciszę. Gruchające gołębie milkły po wrzasku pawi, jakby wystraszone. Ze stawu, okolonego gęstą rzęsą trzcin, dochodziło monotonne kumkanie żab. Świegot ptaków umilkł, wszystko otulał sobą i przyciszał upał, którym dyszało słońce jaskrawe i pełne żaru. Drzewa stały ciche w tej gorącej kąpieli. W dużej, naturalnej altanie pod rozłożystymi kasztanami leżał Rex, rozciągnięty na chłodnej ziemi i patrzył pobłażliwie trochę, a trochę sennie na swoją panią, która pomimo upału siedziała opodal przy stoliku pod dużym parasolem w błękitne i żółte pasy. Parasol na wysokim kiju rzucał cień, lekki, na stolik i na sztalugi, przy których Kasia Zebrzydowska nakładała farbami rysunek, przedstawiający dwór kromiłowski, widoczny z daleka, spoza kwietników. Obok siedział Tomek Kostrzewa, rozpromieniony, lepił z gliny konia z dżokiejem, patrząc na piękną rzeźbę w marmurze stojącą na stoliku. Jasna czupryna chłopca spadła mu na czoło, oczy świeciły blaskiem szczęścia i zachwytu. Był pochłonięty pracą, oddany jej, wyglądał jak w ekstazie. Zebrzydowska często spoglądała na chłopca uważnie, badając postępy jego roboty. Zaciekawił ją ten domorosły artysta, widziała w nim zapał i talent. Odczuwała iskrę bożą, ukrytą, ale wyłaniającą się już wyraźnie z popieliska jego bytu i warunków. Wykończając swój rysunek, myślała o tym, jak kształcić Tomusia, jak zrealizować powzięte postanowienie, by temu chłopcu dać możliwość wykorzystania talentu. Zapaliła się do tej myśli, lecz rozważała trzeźwo, czy podoła zadaniu tak, by doprowadzić ideę swoją do końca, by zrobić z Tomka artystę, o ile jest nim istotnie i o ile talent jego będzie się rozwijał twórczo. Ale czy wytrwa w postanowieniu? Nic jeszcze chłopcu nie mówiła o swoich planach, tymczasem wzięła tylko Tomka do ogrodu jako jednego z ogrodniczków i po kilka godzin dziennie pozwoliła mu oddawać się ulubionej pracy lepienia i rzeźbienia z drzewa. Dostarczyła mu materiałów potrzebnych, dawała modele, a on wyczekiwał godzin pracy wdzięczny i radosny. W ogrodzie pracował, grabił, zwijał się jak mógł, zaprzątnięty jedynie myślą o swych lepiankach i wycinaniach z drzewa. Marzył o nich w dzień i śnił w nocy. Gdy zbliżała się godzina oznaczona, był już zawsze dużo wcześniej na stanowisku i zabierał się do roboty gorączkowo. Kasia, widząc zapał chłopca, pozwalała mu dłużej zajmować się jego robotą, co go uszczęśliwiało. Wolał to niż czytać przed panią, gdyż dukał niemożliwie i wstydził się tego, bo wszakże uczęszczał do szkoły, ale nie był zbyt pojętnym uczniem. Gdy wieczorem odchodził do domu, szedł zawsze z westchnieniem, oglądając się na dwór i ociągając się niechętnie. Kasia widziała to wszystko i zastanawiała się niekiedy, czy nie postępuje fałszywie, bałamucąc chłopca. Czy to dla niego nie będzie zgubny wpływ? Co z niego w ogóle wyrośnie? Zadawała sobie i teraz to pytanie, patrząc, jak spod palców pacholęcia tworzyła się podobizna dżokieja na koniu, modelowana doskonale z marmurowego pierwowzoru. Kasia odrzuciła pędzel i paletę i odsunęła się z krzesłem od stolika. Na ten ruch Rex, czuwający w cieniu kasztanów, zerwał się i podbiegł do pani tak impetycznie, że trącił głową stolik. W jednej chwili gliniana figura konia stoczyła się na ziemię i rozpadła w kawałeczki. Chłopak stanął zmartwiały, ręce załamał i blady patrzył na cząstki swego dzieła prawie ze łzami w oczach. Ale wnet oprzytomniał. Rzucił się, zebrał glinę i całą tą bezkształtną masę położył na stoliku. Spojrzał na marmurowy posążek i rzekł z zaciętością, żeby z tego to by się nie rozwaliło, bo ciężkie i twarde. Westchnął z pełnej piersi. Chciałbyś kuć w marmurze, co? Spytała zebrzydowska. La Boga, tożbym chyba oszalał z radości. Na to trzeba się długo uczyć. To nie takie łatwe jak z gliny. Tylo to, że inna robota, ale to samo po prawdzie. Jak to rozumiesz? Czy ja wiem, ale myślę tak, że to robię ręką, tylo palcami, a tamto trza narzędziem, młotkiem albo dłutkiem, czy jak. Ja zrobię pług z gliny, a kowal wykuje go na kowadle z żelaza, to i z kamienia toż samo. A chciałbyś takie rzeczy robić? Już by myślał wtedy, że dla mnie cały świat. Już by nic więcej nie chciał, ino żeby tak wyrabiać z kamienia od takiego jak ten. Odrzekł z błyszczącymi oczami, wskazując na marmur. Pochylił się nad bryłką gliny. Trza to zacząć na nowo. Nie sprzykrzy ci się to samo lepić drugi raz? I gdzie tam? Przecie to nie było gotowe jeszcze. Taki ten koń piękny, że muszę go zrobić. A to ci stało Kejmur. Patrzył z podziwem na grupę z marmuru. Glina to się rozpadnie i tylo, miętka robota. Westchnął znowu. Czegóż tak wzdychasz ciężko? Zrobisz na nowo tego konia i będzie. Co ta z tego? A cóż byś chciał? Czy ja wim? Tak coś ci me rozpiera, że leciałbym gdzieś, a coś chytał, a sam nie wiem co i gdzie. Coś ci takiego we wnętrzu mom. Zamyślił się smętnie. Stara marcycha, żułakowa gada na mnie, że ja niesamowity, czy jak, rzekła, że trza me odczynić, bo we mnie złe siedzi i trza go wygnać przez to odczynienie. A czy ja wim? Może i siedzi to złe? Ino, że ja złego nie czuję, tylko czasem... Co czasem? Czasem me coś dokucza, jakby jaki ktoś drugi był we mnie. Gdzieś tam je taszczy naprzód, niby na przełaj, wyrywa... Że i nie pojmiesz, musi tak, to i jest, że ja niesamowity. W szkole też mnie nazywają nieładnie. Jakże cię nazywają? Odmieniec albo dłubek, że to niby wyrzynam z drzewa i lepiej z gliny. Tak mnie przezywają, a wyśmiewają, że aż czasem do bicia by się brał, żeby już przestali kpinkować. No a nauczyciel pozwala na to? On sam pierwszy się wyśmiewa. Raz to me zawołał na całą klasę, Tomek bzdura, lepi figura. Wszystkie się zaczęli śmiać i teraz tak me wołają, bzdura, lepi figura. Cierpliwie słucham, ale jak kiedy dojmie za wiele, to... To cóż zrobisz? Spierę chłopaków po pyskach i tylo. A dasz radę?
19: Ojej, niektórym poredzę łatwo, a od tych, co by mnie dali radę, ucieknę.
20: To widzę, że z ciebie zuch nie lada.
19: I gdzie tam? Ja się ich bojam, bo oni chcą się dobrać do moich schówek i porozbijać moje lepidła. Jakby wytropili, że one są na norach, to już i po nich.
20: Przynieś je tu, do dworu.
19: Tomek zmieszał się.
20: No cóż, nie chcesz?
19: Tak mi się widzi, że już wtedy nie będą moje własne.
20: Jak to? Twoje będą. Nikt ci ich przecież nie odbierze.
19: Na nory to też niełatwo dojść. Pani dziedziczka sama widziała.
20: Więc nie chcesz, aby były tu schowane?
19: Bo mi się widzi, że wtedy nie będą takie moje, kiej są teraz.
20: Tak lubisz te swoje roboty?
19: Lubię. I nory lubię, bo to moja własna chałupa i nikt o niej nie wie. A we krzach, co tam rosną, tarniny i wierzbina, to kuropatki się gnieżdżą, często i zając się schowa. One się mnie nie boją. Znają już, bo jeść często przyniosę niebożętom, to i one me lubią.
20: Chłopak rozgadał się swobodnie. Kasia słuchała go z przyjemnością. W tej chwili podszedł lokajczyk Jurasek i podał na tacy listy i telegram. Kasia chwyciła depeszę, przeczytała: przyjeżdżamy z Warem w sobotę, Krystyn. Rumieńcem spłonęła twarz Kasi. Pan dziedzic i pan Krystyn przyjadą w sobotę, czyli za 3 dni. Przygotować wszystko, rzekła do pokojowca, hamując lekkie podniecenie głosu. Jurasek odszedł, nie bardzo wiedząc, co właściwie przygotować, kiedy cały dwór w porządku. Kasia wzięła listy. Jeden był od męża, drugi od hrabiny Mochyńskiej. Powstała od stolika.
19: Pewnikiem trzeba mnie już iść, rzekł Tomek zrezygnowany.
20: Siedź sobie tu i lep, skoro jeszcze chcesz.
19: Trochę gorączkowo otworzyła list męża.
20: Biarritz, skądże Biarritz? Wykrzyknęła półgłosem z niemiłym dreszczem. Był wszakże w Ostendzie. Co to znaczy?
21: Powieść Radia Pogoda.
22: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
20: Kasia uczuła, że blednie. Zaczęła czytać. Kasiątko moje, stęskniony wracam do ciebie. Ani Karlsbad, ani następnie Ostenda, ani obecnie Biarritz nie dały wyników pożądanych. Nie czuję się dobrze. Mam wrażenie, że Kromiłów zrobi mi najlepiej. Tęsknię za tobą i chcę być przy tobie jak najprędzej. Za kilka dni wyjeżdżam do Warszawy, skąd razem z Krzysiem do Kromiłowa. Spragniony jestem mojej kachny słonecznej i spojrzenia twoich brązowych źrenic wymownych, w których zapalają się takie śliczne, złote iskierki. War umie je zapalać? Czy je zapali? Pojedziemy sobie do Pochlebów, potem do Gdyni. Z Gaskonii na Pomorze Polskie to niezły kroczek. Po kąpielach w Zatodze Biskajskiej do Bałtyku to ochłodzi, nieprawdaż? Nie pisałem dawno, gdyż ogarniała mnie i ogarnia nuda. Tu nieco lepiej. Towarzystwo liczne, międzynarodowe, dużo finansjery w dobrym stylu i w bardzo miernym. Pogoda piękna, zatoka jak płat lazuru. Na ocean wypływam często, gdyż daje emocje, których potrzebuję, aby żyć. Muszę tu przywieźć moją kachnę. Lękałbym się tylko, że twoja świeżość brzoskwiniowa zanadto podniecałaby tutejszych koneserów urody kobiecej i byłbym narażony na uczucia zazdrości, mało mi znane w ogóle. Tymczasem przeto wolę być egoistą i upajać się krasą mego Kasiątka w zaciszu kromiłowskiem. Tylko zlituj się nade mną i gdy przyjadę, nie mówmy nigdy nic o twoim fachu. Niech nie widzę tych robót twoich, planów, rysunków i tych wszystkich projektów, które mi ciebie szpecą. Zaraz mam wrażenie, że rączki twoje umazane są wapnem i gliną i czuję zapach piłowanego drzewa, belek, krokwi. Fe, to nie dla mnie. Kasieńka jest cud mój, stworzony dla mnie i tylko dla mnie, a ja jestem estetą i tych wszystkich inżynierskich tytułów, zaszczytów, koncesji i tak dalej nie znoszę. Kachuś mój zastosuje się do tego, nieprawdaż? Będzie wytworne, kapryśne, trochę leniwe, zawsze warem upojone i warowi oddane. Zgadzam się na energię tylko na koniu. Twoja giętkość i sprężystość zachwyca mnie przy tenisie, ale nie chcę ciebie oglądać dozorującą przy budowie jakiejś szkoły w Kromiłowie i tej tam kamienicy we Lwowie. Nie, zostaw to innym. Tyś mój wykwintny kwiat.
19: Niech będzie nawet polny, skoro na orchideę się nie zgadzasz, ale nie inżynier jakiś. Tego nie chcę. Ustroiłbym ciebie w peplum dawnej Rzymianki i w przeźroczą tunikę, przez którą twoje ciało różane niby jutrzenka, rozpalające się pod żarem moich ust. Kasia zgniotła list gwałtownie. Przeszła kilka kroków szybkim, nerwowym ruchem i znowu rozprostowała arkusz. Czytając, płonęła na twarzy jaskrawym rumieńcem, czytała bez tchu, z biciem serca i silnym dreszczem podniecenia. Skończywszy czytanie, przetarła dłonią czoło. Spojrzała na kwietnik, bogaty w kolorowej powodzi barw, zalany potokiem złota. Kwiaty i trawy szmaragdowe dyszały upałem. Senne pawie snuły się wśród gazonów, szukając cienia. Zielone sklepienie Alei Lipowej roniło woń przedziwnie słodką. Grona płowych trzęsień kwiatów sypały się zewsząd, oblepione ruchomą ciżbą bursztynowych pszczół. Ociężałość była w naturze i przedziwna sytość. Brzęk owadów, zbierających słodycz z lip, napawał sennością. Był zarazem wyłącznie melodią lata i upału. Nasuwał pragnienia zmysłowe, odurzał. Kasia chodziła po parku pogrążona w kręgach swoich myśli, w których królował Var. Czuła się teraz tak bardzo jego, że poprzednie zwątpienia wydały się jej dziecinnymi przewidzeniami. Goniła go wyobraźnią i stwarzała go takim, jakim był w onych dniach promiennych ich poznania się, dwutygodniowego narzeczeństwa, ślubu i niewypowiedzianie uroczego roku szczęścia. Jakże dalekie były wówczas od niej wszelkie refleksje na temat zmarnowanych ideałów i projektów studenckich. Przede wszystkim nie uważała ich za zmarnowane, tylko chwilowo odłożone. Była wówczas pełna optymizmu, który się potem zaćmiewał stopniowo i uporczywie. Czyżby teraz, po dwóch z górą latach, miał się na nowo odrodzić? Skoro wtedy mógł tak nagle i w tak niesprzyjających warunkach powstać u niej, może i teraz odżyć zasilony tą samą dynamiczną siłą uroku Vara. Kasia wzrokiem wyobraźni ujrzała ów moment swego życia, gdy po otrzymaniu dyplomu inżyniera-architekta, po uroczystości poświęcenia gmachu zbudowanego wedle jej planu i pod jej własnym kierunkiem, znalazła się w Krakowie u kuzynki swego ojca, hrabiny Oktawii Mochyńskiej. Wtedy poznała Vara. Ten Edward Zebrzydowski, powracający z zagranicy, gdzie szalał przez dłuższy czas za księżniczką gruzińską, o którym była ogólna opinia hulaki i utracjusza, nie zaciekawiał jej zbytnio. Mochyńscy niedwuznacznie przeznaczali go na męża dla niej. Rodzice Kasi również skłaniali się do tych planów, chcąc ją oderwać od niepoczytalnych ambicji, jak nazywali kierunek jej pracy. Lecz ona, niechętna wyraźnie tym projektom, występowała przeciw nim z tąż samą energią, z jaką broniła poprzednio samodzielnej pracy i z jaką dopięła celu. Za mąż pójście w programie jej życia nie było pierwszoplanowym punktem. Za wiele miała polotów i pragnień całkiem odmiennych. Wybierała się jeszcze na studia za granicę, żądna była wiedzy i świata. Nie kochała dotąd nigdy żadnego mężczyzny. Zdawało się jej, że jest zbyt trzeźwa, czy może chłodna w stosunku do mężczyzn, a obca i daleka od wszelkich objawów miłosno-erotycznych. Uczucia kolegów studentów kierowane w jej stronę zbywała lekko, traktując ich zawsze tylko po koleżeńsku. Serce jej dla każdego z nich nie zabiło żywiej. Wystarczała jej przyjaźń. Jedni uważali ją za arystokratkę, która nie znajduje dla siebie odpowiedniego rasą i urodzeniem. Inni posądzali ją o brak temperamentu, jakkolwiek impulsywność jej, szczery i gorący zapał, energia zbyt wyraźnie zaprzeczały temu. Więc nie była zmysłowa. Tak ją ocenili, pragnąc rozbudzić w niej zmysły i wyrwać ją z tej dziewiczości jej natury. Ale ich zakusy jeszcze bardziej odpychały Kasię. Zamiary matrymonialne rodziców i hrabiostwa Mochyńskich zbywała w taki sam sposób,
20: z dodatkiem gniewu, że ją chciano powstrzymać od wyjazdu na dalsze studia w świat. Wbrew całemu spiskowi, godzącemu na jej wolność,

0: Inni, a zwłaszcza inne, szczególnie panny i panie z pretensjami do asysty, oburzały się na niego, że jest niesympatyczny, wyniosły i chociaż świetnie ułożony, ale chłodny jak głaz. Kasia winszowała sobie, że nie biegła wraz z innymi na powitanie tego Lovelasa, lecz nie przyznawała się przed samą sobą, że scharakteryzowanie Zebrzydowskiego, chłodny jak głaz, zainteresowało ją cokolwiek. Pomimo to unikała spotkania z nim przez kilka następnych dni. Piątego dnia po wieczorze wypadł ślub jej kuzynki. Po tej uroczystości Kasia zamierzała opuścić Kraków bezzwłocznie. Na ślubie miała być dróżką panny młodej z jej bratem, którego nie znała, a którego oczekiwano z Wiednia w dniu ślubu.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Gdy po wszystkich ceremoniach przygotowawczych w salonie panny młodej liczny orszak weselny wyjeżdżał do kościoła i formowały się pary, nagle przystąpił do Kasi jeden z panów, wybitnie wyróżniający się w zgromadzeniu, bardzo wytworny, złożył jej ukłon, głęboki, obrzucając ją badawczym spojrzeniem. Pod wpływem spojrzenia tego Kasia nagle stropiła się, po raz pierwszy w życiu i najniespodziewaniej dla siebie. Niskim głosem, wypowiedziany prędko skrót jego nazwiska, uświadomił ją, że to jej drużba Strzembowski, którego oczekiwano. On zaś ofiarował jej wykwintną więź róż i ładnym ruchem dość sztywno podał jej ramię. W milczeniu zeszła z nim do karety, nie zdając sobie sprawy z niewytłumaczonego wrażenia, jakie wywierał na niej. Jadąc, milczała, opanowując się całą siłą woli. Wreszcie podniosła na niego oczy chmurne, spotkała jego przymrużone źrenice utkwione w niej, a wtem głos niski, jakiś metalowy w dźwięku. Mam wrażenie, że pani wyrzuciłaby mnie z przyjemnością z karety. Zmieszała się na nowo. Domyśliła się, że odgadł jej niepokój. Gdyby nie obecność pani, sam czmychnąłbym z rozkoszą z tego krakowskiego pudła. Pani ratuje sytuację, więc nie uciekam z tej rudery, która zapewne w kwiecie swego wieku woziła gości na uczty Wierzynka. Wstydzę się tego wehikułu przed panią, ale wybraną przeze mnie karetę, o kilka wieków młodszą od niniejszej, zabrano mi bezczelnie dla pana młodego. Kasia ochłonęła, nawet uśmiechnęła się. Czy to dlatego miałam pana wyrzucać z karety? Może nie tylko dlatego. Spojrzała pani na mnie tak okrutnie, że uczułem się zmiażdżony. Że zaś nie poczuwam się względem pani do żadnej winy jak dotąd, prócz jednej, ale to znowu nie moja wina, przeto srogość pani ocknęła we mnie wyrzut sumienia, skierowany natychmiast ku tej landarze. Jak żyję, nie jeździłem takim obibrukiem i trzeba trafu czy fatum, że właśnie z panią... Wszakże mnie pan nie znał, więc skądże zaraz fatum? Owszem, znałem panią, że tak powiem w jej genezie, przed poznaniem osoby i to właśnie jest tu pierwszy powód, dla którego, jak mi się zdawało, zirytowałem panią. Czy to może ta jedyna wina pańska względem mnie, która jakoby nie jest pańską winą? Spytała Kasia. Przytrzymał na niej swój wzrok długo i badawczo i znowu rzucił na nią niesłychany urok. Co się ze mną dzieje? Przemknęła myśl trwożna. A on rzekł powoli, z akcentem, odpowiadając na jej pytanie, może, i zaczynam wierzyć, że teraz stanie się naprawdę moją winą. Nie rozumiem pana, odrzekła nerwowo, będąc pod coraz silniejszym wrażeniem jego. Czy daleko jeszcze ten kościół? Wyjrzała przez okno. Znowu zirytowałem panią, co? Ależ zajrzał jej w oczy z przedziwnym uśmiechem. Zresztą, co nas kościół obchodzi, skoro jeszcze nie nasz ślub ma się tam odbyć tym razem? Słuszna uwaga, nawet bez niepotrzebnego zakończenia, zupełnie zrozumiała. Odparła żywo, dotknięta jego śmiałością. No nie, na to się nie zgadzam, ale pani się gniewa, doprawdy? Znowu ta chmurka w oczach, czy byłem zbyt śmiały, odkrywając od razu karty? Nie lubię niejasnych sytuacji. Jeśli w pani mniemaniu popełniłem niegrzeczność, bardzo przepraszam, byłem tylko szczery. Pani raczy mi wybaczyć.

0: Widzę, że jestem u niej na srogim indeksie. Jeśli tak rzeczywiście, bardzo mi przykro, że się pani narzuciłem, a raczej, że mnie narzucono jako drużbę dla pani. Niechże w tej wielkiej mojej winie tłumaczy mnie to, że pragnąłem panią nareszcie poznać i dlatego skusiłem się przyjąć rolę obecną, trochę późno mi ofiarowaną. Ale nie sądziłem nigdy, że panią tym tak bardzo rozgniewam. W tonie jego głosu, poprzednio miękkim, prawie pieściwym, zabrzmiała duma i podrażniona ambicja. Kasia patrzyła na niego i zamiast buntu doznała na nowo olśnienia. A jakże on się jej podobał. Tłumiąc wrażenie, odrzekła: panie Strzembowski, zdaje się, że my się nie rozumiemy. A może pan mnie bierze za zupełnie kogo innego? Strzembowski? Powtórzył ze zdumieniem. W tej chwili kareta stanęła przed kościołem. Lokaj otworzył drzwi. On wysiadł i podał rękę Kasi. Nie patrzyła na niego, ale czuła doskonale wzrok jego na sobie. Usłyszała, jak mówił do lokaja: karetę moją, która wiozła pana młodego, podać przy wyjeździe dla mnie. W kościele szła obok niego, wsparta na jego ramieniu, jakaś jakby inna. Sama sobie zdawała się obca, a za to dziwnie bliska jego. Nie mogła dojść do ładu z tym, co w sobie odczuwała. Budziło się w niej coś niepojętego. Myśli biegły wichrem, plątały się, jedna drugiej zaprzeczała, wirowały jak różnobarwne motyle w mózgu. Szumiały jej w głowie natrętne pytania, niezrozumiałe i bez odpowiedzi. Raz śmignęła myśl uciec od niego, uciekać z tego wesela. Myśl odleciała jak motyl. Natfrunęła druga. Jakie on ma oczy? Co on ma w tych oczach? I znowu, a gdyby się wycofać zaraz, natychmiast? Przed ołtarzem, stojąc w szeregu pań z orszaku, Kasia spojrzała na niego, stojącego naprzeciw pośród panów. Drgnęła. Patrzył na nią wzrokiem, który wyprowadzał ją z równowagi. Ale w oczach jego była jakby iskra żartu. Na ustach błąkał się szczególny uśmiech. Dotknęło ją to i podrażniło. Lecz cała postać jego, nawet sposób trzymania figury, bardzo swobodnie, z odrobiną nonszalancji, nadawało mu wyłącznego charakteru i przykuło oczy Kasi pomimo jej woli. Patrzyli na siebie długą chwilę. Kasia niemal z przerażeniem czuła się pod hipnozą jego. Zadrżała, usłyszawszy tuż przy sobie szept jednej z kuzynek. Jakże ci się, Kasiu, twój drużba podoba? Zaćmiewa sobą wszystkich panów, nieprawdaż? Kasia prędko odwróciła oczy od niego, zmieszana. Odpowiedzieć nie chciała. Na szczęście zrobił się ruch. Państwo młodzi odeszli od ołtarza. W małym zamieszaniu przeszła z nim przez kościół, nie spostrzegła się, jak już siedziała przy nim w karecie strojnej, ubranej różami. Na błonia rzucił Stangretowi, wsiadając. Chciała zaprzeczyć, nie miała sił. Rasowe szpaki ruszyły pełnym kłusem. No, nareszcie znowu jesteśmy sami. Jedziemy razem i trochę bardziej po europejsku.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serca.

0: Aleja Sław, Radio Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj Tomasz Kot.
2: Dzień dobry, ale tak mnie zachwyciło to, jak powiedziałaś Aleja Sław, ale ja, że to można rozbierać od razu.
1: Okay.
2: Moja choroba zawodowa, ja zawsze rozbieram wszystkie słowa.
1: A ja się już zastanawiałam, że tutaj zaraz padnie, że Pan mi powie, że nie, ale ja Sława...
2: A nie, to mam rozwiązane dawno temu, kiedyś podczas jednego z wywiadów usłyszałem od dziennikarza, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić, ale panu prawie taki rodzaj gwiazdorstwa wklęsłego, nie? I to mi się tak bardzo spodobało, to określenie, i pomyślałem sobie, tak, to jest takie bardzo charakterystyczne, tak, gwiazdorstwo wklęsłe jest jak najbardziej takie pasujące.
1: Ja chyba nie do końca rozumiem jednak ten zwrot wklęsłego gwiazdorstwa.
2: No, na różne sposoby to można rozbijać, tak najpoważniej to, że kiedyś w rozmowie, i to na planie chyba zimnej wojny, z Agatą Kulerzą, tak sobie opowiadaliśmy, no bo to długie, ciężkie dni. I czasami gdzieś człowiek jest gdzieś w lesie na jakiejś polanie i od paru godzin po prostu słońce pali, nie? A tutaj w tym płaszczu człowiek siedzi i są różne tematy. I rozmawialiśmy o naszych początkach, nie? Ja mówię, że jak ja w liceum po raz pierwszy w konkursie szkolnym wyszedłem na scenę, bo mieliśmy takie szczęście, że ten konkurs się odbywał w Teatrze Legnickim. I jak zobaczyłem te lampy i zobaczyłem, o co chodzi, i byłem w stroju, w ogóle w sukience, nie? Co było wtedy takim naprawdę wyczynem, nie? Bo chłopaki się przybrali za dziewczyny i tak dalej. To były wczesne lata 90. I mi to w ogóle jakoś nie przeszkadzało. Bardziej byłem podekscytowany tym, że wow, nie, ale się dzieje, bo czułem, że tak jakby mnie nie było. Że tak jakby nie jestem obciążony, nikt nie ocenia tego, co robię, no bo przecież gram kogoś innego i to nie ja. I Agata wtedy mówi, o kurde, nie? To u ciebie jest na odwrót, bo większość ludzi to tak chce jeszcze bardziej zaistnieć, nie? Żeby to tak nazwisko było bardziej zapamiętane. A faktycznie, nie? Jakoś takie, nie wiem, czy jakieś skotłowacenie, czy takie zamieszanie, które miało, czy jakaś bardzo niska samoocena. No na pewno coś spowodowało, że ten mechanizm u mnie zadziałał, nie? Że ile razy, że jak po tym pierwszym razie pomyślałem sobie, kurde, bardzo muszę zrobić wszystko, żeby to powtórzyć, żeby znowu być na tej scenie, bo to było coś fantastycznego. Oczywiście nie wiedziałem wtedy, dlaczego mnie do tego ciągnie. Ale jak tak po latach patrzę wstecz, to myślę sobie, kurde, to chodziło bardziej chyba o zwolnienie z siebie trochę.
1: Okej.
2: Bo to i do dzisiaj mam taką frajdę, nie? Że po prostu mogę, dlatego bardzo często robię jakieś takie rzeczy. No nie wiem, co z tego, czy ten film wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? Może to być kolejna rzecz nieudana i znowu mogę przeczytać jakąś kiepską recenzję na swój temat, no ale no trudno, taki jest los podejmowania ryzyka, nie?
1: To skoro już tutaj padło ten film, to mówimy tutaj o filmie 100 dni, Misja Zeus.
2: Tak, oczywiście.
1: To pan chyba tutaj trochę młodzież do złego namawia w tym filmie, mam wrażenie.
2: No nie mogę tutaj absolutnie nic zdradzać, to jestem zobowiązany tajemnicą. Na pewno było to bardzo ciekawe spotkanie i ja całą ekipę, obsadę znam jeszcze sprzed pierwszej części, mimo że w pierwszej części nie grałem, dlatego że produkowała to firma, która zrobiła również Bogów. I zostałem zapytany, czy no słuchaj, robimy taką rzecz trochę eksperymentalną, młodzi ludzie, influencerzy, chodzi o to, żeby zrobić z nimi masterclassa, żeby jakoś tak sprzedać parę tipów, czy można zrobić jakiś przyspieszony kurs. I ja odpowiedziałem, że tak, jak najbardziej, dlatego że człowiek bardzo zdolny, bez szkoły, może się odnaleźć przed kamerą i w zasadzie całe Stany są dowodem na to, ale już ten sam zdolny człowiek będzie miał wielkie problemy, żeby się odnaleźć w teatrze. Chociażby dlatego, że nie wiem, będzie ciężko, żeby był słyszalny, będzie się zacierało treść, którą mówi, nie. No, szkoła teatralna jest głównie po to, żeby wyszkolić technicznie człowieka, żeby on w tym teatrze mógł działać na tyle sprawnie, żeby ktoś, kto kupił bilet na trzeci balkon, czy tam na drugi, żeby mógł to usłyszeć, nie? Nawet jak ci ludzie szepczą. Więc jeśli chodzi o kamerę, to się rządzi trochę innymi regułami. I pojechałem do Krakowa, czy też pod Kraków, zobaczyłem w pełni profesjonalnie halę, bardzo pewnych siebie młodych ludzi. Ludzi, którzy wiedzą dokładnie, co robią, czego chcą. Prawdopodobnie bardzo zamożnych. To było bardzo ciekawe spotkanie. Spędziłem z nimi cały dzień. Potem nawet była jakaś taka propozycja, żeby zagrać w pierwszej części, ale terminowo tam się coś nie zgadzało. Czy ja wtedy niebo robiłem? Już nie pamiętam. I No i jak zbliżała się druga część, no to dostałem zapytanie, czy bym zechciał zagrać, więc oczywiście z zewnątrz może to tak wyglądać, że nagle dołączam do obsady, ale, no, ale de facto mogę zdradzić, że jestem przy tym projekcie od samego początku. To, co mnie najbardziej zachwyciło, czy zaskoczyło, czy też tak w sumie zaimponowało, to jak usłyszałem, że premiera jest na Bemowie i tak pomyślałem, kurde, w zasadzie chyba nie byłem nigdy na premierze tak daleko od centrum i to będzie ciekawe wydarzenie. I jak tam dojeżdżaliśmy do tego kina, to zobaczyłem tłumy, nie? Takie dzikie tłumy, nie? I byłem bardzo zaskoczony. Naprawdę, byłem w kompletnym szoku.
1: No bo się okazało, że jednak ci wszyscy młodzi w jednym miejscu zostali zebrani w tym filmie.
2: Tak.
1: Ci, którzy są dla innych młodych jakimś wyznacznikiem.
2: Tak. I tam naprawdę to podobne zamieszanie, to pamiętam, że przy Kleksie Jedynce było, nie? Że po prostu mnóstwo ludzi, którzy czekają, którzy chcą zobaczyć i ja mówię, kurde, to jest niesamowite, to jest taka moc, gdzie bardzo dużo filmowców w moim wieku albo starszych ode mnie nie bardzo ma świadomość, że jest taka moc, nie? Przecież też bardzo dużo ludzi poszło do kina na ten film. Ten film to jest określony gatunek. Ma być po prostu, nie wiem, śmiesznym filmem, który umila czas i z takim zamiarem powstaje. Więc jak zobaczyłem, co było jeszcze bardziej zaskakujące i tego w ogóle nie zakładałem, że w tym kinie dużo ludzi mnie zaczepiało, ponieważ chwilę wcześniej byli na Kleksie.
1: Okej.
2: Ja tak sobie myślę, kurde, ciekawe to jest, ciekawe zjawisko, nie? To jest bo znowu coś się zmienia i to tak trwale się zmienia, nie? I zakładam, że będzie, nie wiem, coraz mniej tych kin, że jak najlepiej, żeby było więcej, ale kurde, percepcja widza się zmienia, nie? Jakby to już jest inny montaż, inny. To jest bardzo ciekawy czas, w którym żyjemy. I pomyślałem sobie, czyli ta młodzież to są te takie trochę starsze dzieci, jakby, które poszły na Kleksa, okej, czyli mam jakiś rodzaj takiego, bo wiem, jak to działa, nie? Po prostu teraz na przykład, jak jestem na planach, to podchodzi do mnie dziewczyna, młodsza ode mnie i mówi, wychowałam się na niani, pan mi zrobił dzieciństwo, nie? Ja myślę, kurde, o wow, nie? W ogóle, jak człowiek na bieżąco gra, to nie myśli o tym, co będzie za 10 lat, za 20, czy to będzie zapamiętane, czy to będzie, nie wiem, kolejny serial, który zniknie, a tu się nagle okazuje, że tak, kurde, przed tą 50, tak patrzę wstecz i mówię, kurde, to są, no parę takich rzeczy jest, co bardzo funkcjonują świadomie w jednym pokoleniu, w drugim, w trzecim, a tu nagle jestem tak jakby postacią dla tych najmłodszych, nie?
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo tak jak pan powiedział, że biorąc udział w danym projekcie, pan o tym nie myśli, no a z drugiej strony potem się okazuje, że właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że bierze pan udział w samych dużych projektach.
2: Tak się jakoś ułożyło, tak, że bardzo często tak jest, nie? Że jak na przykład zdarza się, że kończę jakąś rozmowę albo z kimś rozmawiam, albo robimy jakiś tam wywiad gdzieś na ulicy i widzę, że ktoś przestanął, nie? I czeka, aż ta sytuacja się skończy, bo chce zrobić zdjęcie, nie? I mam taką prywatną zabawę, ciekawe z jakiego powodu mnie zaczepi, nie? Czy będzie Niania, czy Skazany, czy Religa, czy Zimna Wojna, czy i tak tych tytułów się tak trochę już zrobiło, nie? Tak mówię, kurde, w ogóle, wow, nie? I zazwyczaj zgaduję, nie? Że jak widzę faceta w moim wieku, nie wiem, w jeansowej kurtce i ma tak ciut dłuższe włosy do tyłu, to myślę sobie, Rysiek, na pewno Skazany, nie?
1: Jak to i pewnie jest, wtedy ktoś, ten strzał jest poprawny.
2: Tak, ktoś w średnim wieku czeka i widzę, że no, jakiś poważny, nobliwy człowiek, pewnie Religa albo Zimna Wojna, nie? Pewnie, kurde, to, no tak, jest tak. Nawet kiedyś uratowałem jednego chłopaka, stałem na ulicy i to był okres Niani, wtedy Niania tak mocno chodziła i to było poza Warszawą, mieliśmy plan filmowy gdzieś w jakimś mieście i słyszę, jak dzieciak patrzy na mnie i tak pokazuje palcem, ja tak kiwam. Spoko, dobrze widzisz. A ta mama go tam ciągnie, nie? Chodź tutaj, chodź tu. I on tak, pan Skalski tam stoi, pan Skalski. Ja ci dam pan Skalski, już, kurde, burz. I zaczęła go pieprzeć. Ja mówię, kurde, ratuję chłopaka, no jak? No bez jaj, nie? Jeszcze mam, że on wymyśli jakieś głupoty po prostu, żeby tej matce utrudnić życie. Przebiegłem ulicę. Ja mówię, proszę pani, on ma rację. Zobaczył pana Skalskiego i się nie dziwi. I on tak, o Boże, to pan, o Jezus. Tak. Więc sobie, dobra, uratowana sytuacja.
1: Schował się pan swoją osobowość za Skalskim tym razem.
2: No tak, ale to też nie ma co tak świecić, kurde, bo to mi w tej pracy pasuje, nie? Że ja w jakimś sensie mam jeden głos, jedną twarz i oczywiście tam, gdzie mogę, to sobie kombinuję, żeby tak trochę inaczej wyglądać albo żeby coś zmienić, no ale to też te możliwości się kończą, natomiast zasada generalna i szlachetna jest taka, że użyczam siebie na rzecz danej produkcji, nie? No i chciałbym, żeby to dobrze powstało, żeby zawsze mam taki zwyczaj, że jak kończę scenę, to pytam, czy jesteś zadowolony zadowolony, czy to jest to, co chciałeś, nie? Czy jest okej? Okay? No bo ja też mogę wycelować źle, nie? Mogę inaczej proponować, możemy się nie zgadać, możemy się nie synchronizować. Zawsze to może wypalić. No już parę kiepskich filmów też nagrałem i percepowałem na ulicy odbiór, więc wiem, że różnie może być, nie?
1: Ale mówimy tu cały czas o filmach, a zdarza się panu, że na przykład ktoś chce sobie zrobić z panem zdjęcie, bo widział pana w teatrze, w monodramie.
2: Nie, bo ja w teatrze już od dawna, kilka lat temu skończyłem przygodę i miałem chyba dwie próby powrotu. Co jakiś czas mam takie bardzo krótkie przygody, ale to nie jest z tego powodu, że w teatrze, nie? Bo, na pewno wrócę i na pewno coś zrobię i na pewno to się wydarzy, bo to ma swój smak, ale jakoś tak, kurde, też przy pandemii zacząłem na to inaczej patrzeć, nie? Tak,
1: to znaczy?
2: Kurde, jak człowiek, nie wiem, jak człowiek nie ma możliwości kupienia chleba, no to do teatru nie pójdzie, nie?
1: I coś w tym jest.
2: I tak sobie pomyślałem, kurde, to też jak ludzie mnie pytają, wiesz, bo to komedia, no tak, komedia, my jesteśmy od rozrywki, nie? Czasami scenariusz ma rozśmieszyć, czasami ma umilić czas. Jak się uda, że wzruszy, to jest super, nie? Jakoś tak, jak ktoś do mnie podchodzi, mówi, słuchaj, mam taki film, wiesz, to ludzie będą płakać, to jest, myślę, no to dobra, to najpierw go zrób i pokaż, nie? Jak się rozpłacze, to zobaczymy, nie? bo to są piękne chwile, nie? Kiedy ktoś podchodzi, mówi, zimna wojna mi dała bardzo wiele, nie? I bardzo się cieszę, że mogłem zagrać w tym filmie i że on akurat nie rozśmieszał i nie rozweselał, ale działał w drugą stronę. Wielkie to szczęście, że mogłem w tym być, nie? Tak samo, nie wiem, Bogowie. Ale zazwyczaj chodzi o rozrywkę, nie? Zazwyczaj chodzi o komedię. Kiedyś kończyłem przedstawienie z Jerzym Szturem, ich czworo. Wychodzimy z Teatru Polonia i czekała pani z taką dziewczyną na wózku. I ta pani zapytała, mówi, że chciała zdjęcie właśnie najbardziej z panem Jerzym, ale też z panem też. Ja mówię, że bardzo się cieszę, nie zrobiliśmy te zdjęcia. I ona mówi, niech mi pan tak w jednym zdaniu powie, nie? Po co jest aktor, nie? I pan Jerzy tak spojrzał na mnie i mówi, chyba żeby dać śmiech, nie? Albo dać nadzieję, albo nie wiem, no to chyba jest też kwestia gustu widza, ale to chyba o to chodzi, nie? Żeby tak gdzieś przy okazji tego ciężkiego życia, kurde, ktoś się mógł uśmiechnąć albo umilić czas. Nie? I mi się to strasznie mnie to zauroczyło, nie? Bo to była trudna sytuacja, bo na pewno ta pani się zmagała z niezwykłymi trudnościami na co dzień. I tak sobie pomyślałem, kurde, genialnie, że on to tak powiedział, nie? Że nie ma takiego, wiesz, żeby wzruszać, żeby zmuszać do myślenia, żeby nieść kaganek oświaty. To jest jakiś, bardzo się boję takich rzeczy, nie? Nigdy tego nie używałem.
1: Pełnych patosu.
2: Tak, ale to pamiętam, że nawet jak studiowałem, to nie, że to krzewić kulturę, nie krzewić, po prostu weź dobrze, zrób swoją robotę, a jeżeli ktoś chce to oglądać, to już jest bardzo dużo.
1: To jest dla mnie zawsze ciekawe i chciałam się zapytać też o to, czy to jest prawda, ponieważ czytałam, że przygotowując się do roli Riddla, mieszkał pan w jego mieszkaniu.
2: Tak, przez chwilę pomieszkiwałem. Tak.
1: Ale czy to jest rzeczywiście potrzebne, żeby przygotować się do roli?
2: Nie, znaczy, nie wiem jak to odpowiedzieć, bo...
1: Skąd był taki pomysł? O tak, zacznijmy od początku.
2: Tak, to była bardzo specyficzna sytuacja. Jak studiowaliśmy, to była taka... No taka fala po prostu, że czytaliśmy biografię amerykańskich aktorów. De Niro, Pacino, przepiękna jest biografia Anthony Hopkinsa, Światło i mrok chyba. I to kurde, myśmy się w tym zaczytywali, bo jeżeli czytasz na przykład wspomnienie, gdzie De Niro zaczyna karierę po 30 i to do 30 się zmaga i się zastanawia, czy mu wyjdzie w tym zawodzie, no to jest bardzo pocieszające w chwili, kiedy jesteś studentem bez, nie wiem, nazwiska, bez żadnej koneksji, nie, po prostu udało się. Nie?
1: I bez kasy.
2: Zdałeś, nie? Bez kasy też, oczywiście, tak, to jest podstawa, że bez kasy, nie? I no, to niesie ze sobą nadzieję. I była ta amerykańska metoda i mówię, kurde, jeżeli ja kiedykolwiek będę miał szansę dostać się przed kamerę, a miałem taki raczej motyw, że raczej to nie wyjdzie, nie? Bo miałem, pamiętam, że dostałem chyba dzień zdjęciowy w filmie Pragnienie Miłości z Chopin, gdzie Piotr Adamczyk grał Chopina. I byłem tak podniecony, mówię, ludzie, będę grał w filmie, to w ogóle to jest szok, nie? No i ktoś zadzwonił, powiedział, no niestety spadły te zdjęcia, także tutaj, no dobra, nie? Potem dostałem chyba dwa dni zdjęciowe w takim filmie Moja Angelika. No i byłem na drugim roku i biegnę, ja mówię, panie profesorze, tylko że ja muszę, no nie, to ja cię nie puszczę, to już to jest egzamin, nie? Jestem jeszcze, no ale ja pierdzielę, no nie, więc mnie nie puściła szkoła.
1: I znowu takie, się nie udało.
2: Miałem takie przekonanie, że dobra, jestem w teatralnej, będę grał w teatrze, o to chodziło, nie? Przecież kurde, miało nic nie wejść mi w życiu w ogóle i tak dalej, no bo tak jakoś tak za dużo takich tekstów w dzieciństwie usłyszałem, że nic raczej z tego nie będzie. Ja mówię, kurde, jestem tu, będę po prostu aktorem teatralnym. Obiecałem sobie, że jeżeli mi się jakkolwiek przydarzy, to robię to w pełnym wymiarze, tak po amerykańsku, nie? I nagle przychodzi Skazany na Bluesa. Okazuje się, że bardzo ciekawie proponuje. I ja poszedłem na takie szkolenie do ośrodka dziennego dla biorących. I to było dla mnie wstrząsające, nie? Przeżyłem wstrząs po prostu, nie? Bo cały dzień ten facet mi tłumaczył, co to znaczy, na przykład, nie wiem, że tam towar jest kiepski i mówi, wie pan, co to jest rowerek? Ja mówię, nie wiem, nie? No i nagle on się tak przewraca na kanapę i robi rowerek i zaczyna tak jęczyć, nie? I mówi, to jest ból taki, że to jest niewyobrażalne, to jest to... I, no i zasypał mnie taką wiedzą, gdzie ja naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić. Czułem się bardziej tak w chaosie, a z drugiej strony byłem wdzięczny, że dotykam tego świata i miałem takie, zaraz zwariuję. I wtedy postanowiłem, że muszę się naprawdę do tego przygotować, bo mnie taki oblał strach, że ja dotykam świata, którego nie znam, że to jest główna rola, że to będą bliskie zbliżenia, że ja muszę to zrobić dobrze. I pojechałem, mieszkałem wtedy w Krakowie głównie. W Krakowie się zgłosiłem do Monaru jako wolontariusz. Zacząłem chodzić na tak zwany bajzel. Tam mnie wprowadzono. W ogóle to było też śmieszne. Oni myśleli, że jestem policjantem pod przykryciem. Ja mówię, że nie, bo nigdzie nie grałem wcześniej. Więc pobiegłem do teatru, do dyrektora, ja mówię, błagam, potrzebuję jakieś takie zabezpieczenie, że jestem aktorem, a nie jakimś policjantem, nie, i tak dalej. I więc chodziłem na ten bajzel, przeżyłem tam naprawdę szok, bo poznałem tą społeczność biorących i tam dwa razy w tygodniu była wymiana strzykawek. I wiedziałem już jedno, że jak pojadę do Tychów, to mi nie starczy parę godzin, nie? Ja faktycznie pojechałem, poznałem Golę, poznałem Bastka, rozmawialiśmy, tak nie wiem, pamiętam, pół dnia, jakiś hotel miałem i Gola była bardzo, bardzo zestresowana, tak, i ręce latały, nie? Że spotkanie, jakiś gość nieznany, w ogóle nie wiadomo, co ten aktor potrafi, nie? To było naprawdę stresujące. I to wynikało stąd, że ja naprawdę chciałem poznać tego prawdziwego Ryśka i chciałem jak najwięcej zaproponować reżyserowi i czułem, że... I wtedy były wakacje. Nie byłem zobowiązany w ogóle, byłem na etacie w teatrze, nie mieliśmy żadnych prób. I ja mówię, tu mogę zostać, to zostanę jeszcze dzień, to coś tam. To w ogóle przyjedź, to wiesz, ja cię poznam tam z tymi i z tymi. Przyjedź w ogóle, tu będziesz nocował w ogóle. I to wynikało bardziej tak z zaproszenia. To nie było tak, że ja przyjechałem i tak, ja mówię, teraz ja będę Ryśkiem i muszę w jego domu tam spędzić, nie wiem, 3 tygodnie, nie? Że to byłoby głupie. To wynikało bardziej z takiej serdeczności, bo Gola była bardzo serdeczna i bardzo mnie serdecznie przyjęła. Zresztą, no wszyscy. Ja ile razy jestem na Śląsku, to się czuję jak honorowy bohater Śląska, bo Richard i profesor, nie? Więc tak się czuję bardzo spoko, no tak. No i w ten sposób zostałem oni... pamiętam, że Gola nawet mówi tak, słuchaj, ty musisz poznać tego i tego, bo oni to się przyjaźnili, tam Rysiu z nimi chodził, to pojedziemy na chwilę. Ja nawet, ona mnie nawet gdzieś tam w góry zabrała. Ja na 2 dni gdzieś ze znajomymi pojechaliśmy i to tak, to było takie towarzyskie, nie? No nie zapomnę tego, nie? Jak jestem u niego w domu, nie mówię, no tutaj, wiesz, tutaj, tu chodził, tutaj, wiesz, tutaj chodź, a tu pójdziemy, tu jest taka knajpa, tam zawsze siedział, a jeszcze było tak, że o, a tu kiedyś, no i to było, wiesz, takie, chodziłem i percepowałem ten świat, jakby zachwycałem się tym takim sposobem, oczywiście cały czas ubrany w te bardzo wąskie dżinsy, cały czas w kowbojkach, cały czas z kapeluszem, nie? I żeby to wszystko znosić na sobie. I tak mówię, dobra, no to ja to robię naprawdę po amerykańsku. I to był 2003 rok. No to też koledzy w Krakowie myśleli, że zwariowałem, nie? Bo wziąłeś kota, ty, on chodzi jak kowboj jakiś, nie, w ogóle jak idiota. I
1: super, było... bardzo sympatyczni.
2: Ale to taki rodzaj szyderki.
1: Kontrolowanej.
2: To cały czas istnieje. Natomiast pech był taki, że pierwsze podejście do zrobienia tego filmu skończyło się po jednym dniu zdjęciowym. I jak ktoś mnie pytał, co ty kotu robisz, nie? Tam w ogóle co się dzieje? No wiesz, film, coś tam, no, kiedy startujecie? No, wtedy i wtedy, wiesz, będzie też, jestem Ryśkiem Riddlem. I kurde, po pierwszym dniu film, ciach, koniec, nie będzie więcej, rozwiązujemy produkcję. I ja wróciłem do Krakowa, byłem zwolniony chyba na 3 miesiące, teraz mi poszedł na rękę, nie? I nagle jestem tak, bez kasy, bez pracy, bez niczego. I zostały mi tylko te długie włosy, nie? I pamiętam, że w knajpie Zinger takie w upojeniu alkoholowym takie zrywałem, nie? Mówię, dobra, koniec, nie nadaje się do filmu. I i rok później reżyser Janki Dawa-Błoński zostawił dom i mówi, ja muszę skończyć ten film, koniec, nie? I jakimś takim naprawdę wielkim wysiłkiem, to już nie było to samo, to nie, znaczy scenariusz był ten sam, a myśmy robili według tych środków, które mieliśmy, żeby ten film jakkolwiek zrobić, nie? Mm-hmm. Bo plan, tam inna była sytuacja finansowa w 2003 niż w 2004. I ja po roku takiego bujania się Warszawa, Kraków, grania w kamerę, kafe, nagle jest reaktywacja, nie? I no to Tomek, kończymy Ryśka, nie? I tak to wyglądało.
1: Ale tak sobie też myślę o tym, że jeżeli tak długo się wchodzi w rolę, to chyba potem trudno tak na pstryk wyjść aktorowi z
2: takiej roli. Tak, oczywiście,
1: roli.
2: Ale to nawet nie chodzi o samą rolę. To był mój debiut, nie? Ja nie przeżyłem nigdy podobnej przygody. I to, czego się nauczyłem po samym filmie, tak naprawdę stało się pilotem na wszystkie inne działania do dzisiaj. Bo jest jakaś gigantyczna różnica, kiedy jesteś aktorem na dorobku i starasz się jakkolwiek dorobić do tej pensji i ona jest w zasadzie najniższa i tak dalej, bo to jest start, nie? Człowiek skończył szkoły. Jest coś takiego, że nagle jak się trafia na plan i to jest główna rola, no to idąc logicznie, jeżeli ten gość dzisiaj zachoruje, to jutro będziemy go stawiać na nogi, nie wiem, jakoś to zagramy, ale pojutrze być może po prostu trzeba będzie przesunąć film i nie wiem, i poczekać. Mhm. I to jest już straszne, bo wchodzimy w gigakoszty. W związku z tym na planie raczej ty sobie sam herbaty nie robisz, bo na tobie mierzą światło i jesteś w próbie i ktoś przychodzi, nie? Potem ktoś przychodzi i mówi, załóżcie mu kurtkę, nie? Albo człowiek jest jakoś zaopiekowany po prostu, nie? Jakby na tobie się opiera ten film. Film to nie jest kieszonkowy, tylko to jest gigantyczny budżet. I my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za te sumy, to się ma zwrócić, jakby to jest gigantyczna machina, nie? To nie jest tak tylko, że aktor mówi, ach, to będę sobie tutaj błyszczał i grał. To jest tak, że zanim temu aktorowi się tą rolę zaproponuje, cała masa ludzi się zastanawia, czy warto, czy jak podepniemy mu w plecy te wszystkie wagoniki, to czy on to pociągnie, nie? Czy promocja na nim będzie się opierała, czy da radę. To jest cała masa rzeczy, o których się nie mówi, ale to jest związane z presją, z odpornością psychiczną, z unoszeniem pewnych rzeczy, nie? Ja byłem bardzo młodziutki, to był mój debiut. Ja takich rzeczy nie wiedziałem. Jak ten film się skończył, to poczułem taką naprawdę wyrwę, nie? Taką, że skończyło się to, bo magia filmu, jak się robi film, to jest to, co jest niesamowite, to, że nigdy się nie powtórzy ten dzień. Mhm. Nigdy nie będzie nawet podobnego. Co chwilę jest serial, coś się dzieje na ulicy, ale jest inny reżyser, no po prostu jest inaczej, nie? To nigdy nie jest tak, że wchodzisz do tego samego biura, nie? To zawsze jest jakiś rodzaj takiego szaleństwa, nie? Jak robimy film i jeździmy po Polsce, to się bardziej czujemy jak taki rodzaj, nie wiem, plemienia wędrownego, nie? Że to jest po prostu trzeci miesiąc wspólnie razem, czy jak robiłem Niebo, no to jest takie, w pewnym momencie się robi tak rodzinnie już, nie? No bo my się znamy, jest zawsze do wszystkich dopada ten sam moment, nie? Po prostu w świecie cyfrowym awizo nieodebrane powoduje, że jednak odebrałaś ten list i musisz być fizycznie po prostu i odebrać na poczcie, ale nas nie ma, bo jesteśmy wszyscy na Kaszubach, nie? I to wszystko tak, no, więc jakby to jest stała bolączka ludzi, którzy pracują w tym sektorze artystycznym. I nagle to wszystko się kończy, nie? I ja wtedy miałem taki rodzaj, dobra, przygotuj się tak, jak możesz, pracuj najlepiej, jak możesz, a potem tak głośno trzaśnij drzwiami, nie? Żeby to nie było. I ja wypracowałem sobie taki sposób, że jak dzisiaj słyszę, że ktoś mówi, nie mogłem wyjść z roli, to mam wrażenie, że to trochę ściema jest, nie? Że to trochę wygoda jest taka, żeby tak gadać, nie? Bo jakoś tak człowiek jest w tym immunitecie i dalej nie musi tego awizo odbierać i w sumie mam wrażenie, że albo ja jestem, albo być może moja wrażliwość jest pozbawiona pewnego elementu, nie? Bo ja trochę nie rozumiem, jak ktoś mówi, że nie może z roli wyjść, nie? Prawdopodobnie źle się, coś poszło źle w przygotowaniach, nie? I sobie zamontował, że to jest też on. No bo ja nie kumam. Moim największym problemem jest to, że jak na przykład ktoś mówi, on się tak wczuwa, nie? To on był Ryśkiem, on był Zbyszkiem. Nie, nigdy nie byłem. Nie ma aktorów, którzy mówią, dzisiaj jestem Renatą, nie? Dzisiaj jestem... Nie znam tej formuły, nie znam ludzi, którzy w to wierzą, nie? Mało tego, ci, którzy uprawiają ten amerykański styl, że od rana są w roli, nie? I że inaczej nie rozmawiają, to myślę sobie tak, jest jakiś rodzaj wewnętrznego chciejstwa do zrealizowania, nie? Że to teraz na przykład gram z jednym aktorem, bardzo dobrym aktorem, który mówi, gra z takim trudnym akcentem i on na przykład przez cały dzień mówi po to, żeby się nie wybijać, żeby nie było tej pomyłki i tak dalej. I to kumam, nie? Kumam to i szanuję i, no, i to jest mój od lat
1: pamięć
2: kolega.
1: Pamięć mięśniowa zostaje.
2: Tak, i on do mnie tak mówi cały czas, nie? Ja sobie myślę, no dobra, okej, spoko. Przed chwilą w innym filmie mówiłem z silnym akcentem niemieckim i wiem dokładnie, o co chodzi, nie? Że jak człowiek tak za bardzo śmieszkuje, żartuje, a potem szybko wróci, to tam są jakieś takie małe poślizgnięcia, więc kumam. Ale nie w takim mentalnym sensie, że teraz ja jestem kimś innym, wiesz, teraz to jest, nie mów do mnie, nie, teraz ja się nie będę uśmiechał, bo jestem kimś innym. To jest, kojarzy mi się to z jakimś takim, że ma to jakiś taki wymiar amatorski. Jak na przykład pracuję z dziećmi i one mają coś do zagrania trudnego, nie, to ja mówię tak, proszę cię, nie, tylko nie myśl o tym, że ci piesek umarł, albo że coś się z mamusią stało, bo nie wolno, bo to jest krzywdzenie, nie, ludzie się krzywdzą w ten sposób. Są inne sposoby, można to zrobić tak, można pomyśleć tak, można popracować, nie, i wtedy człowiek się popłacze i mało tego, bawi się jak sztukmistrz, jak magik, nie, że można się rozpłakać jakby z pozycji magika, a nie kogoś, kto znowu się rozbierz, musiałem, bo jeżeli aktor przyjmuje tą rolę magika, to może zrobić tych dubli 15, a jeżeli to jest takie właśnie, też tego czasami nie rozumiem, nie, że koleżanka czy kolega z boku i po dwóch dublach, ja już nie mam siły na więcej, nie, no ale dobra, jak nie jest ostry, to co? No przecież co, w tej maszynerii coś mogło nie pójść, nie? Jakby
1: i wtedy... Włączony mikrofon działa lepiej,
2: tak,
1: na przykład.
2: I wtedy wiadomo, że ta osoba wszystko, co przygotowała na bazie czegoś bardzo prywatnego, intymnego. I ja rozumiem, że to boli, rozumiem, że się ktoś rozrywa i tak dalej, nie? Tylko może to trzeba to jakoś bardziej technicznie zrobić, nie? Żeby móc to powtórzyć, żeby móc to opanować. Paweł Pawlikowski ma taką dziwną technikę, że pracuje czasami, nie wiem, 60 dubli, czasami 70, nie? Czasami to jest naprawdę nie do zniesienia. Jak miałem scenę w baraku, gdzie miałem jedno zadanie, gdzie Asia mnie odwiedza w tym baraku i chodziło o to, żebym płakał, ale tak nie wyciskał twarzy, nie? Że czy da się zrobić tak, że ja po prostu patrzę na nią i zaczyna lecieć, nie? I pamiętam, że chodziłem po ogrodzie i mówię tak, dobra, ale to kurde, przy tych wariackich dublach, to naprawdę nie, przy tej wariackiej ilości, no to ile może być łez w oczach? No takie techniczne pytanie, nie?
1: W końcu się zablokuje coś.
2: Jakie to jest porąbane w domu, nie? Że ja mówię do żony przy dzieciach, ja mówię, sprawdzę, ile mogę płakać, bo naprawdę nie pozwoliło, ja po prostu będzie kwas, nie taki, że... I biorę słuchawki, idę w ogród i se chodzę i płaczę, nie? I patrzę, ten tatuś porąbany chodzi po ogrodzie i płacze. A ja po prostu sprawdzam, ile jestem w stanie tego wykrzesać, no bo...
1: Ale to się da momencie... tak w ogóle płakać na zawołanie?
2: Tak, jest tak, okay. Nie? Że są przeróżne rzeczy, nie? Pamiętam, jak dzieci mnie zapytały, nie? Ty naprawdę umiesz na zawołanie? Ja mówię, tak, ale wiele osób to umie. Jakby paru aktorów znam, to co też, jakby to nie jest jakaś czarna magia. Mało tego, w przypadku zagrożenia życia, kurde, mam wrażenie, że 90% ludzi by to potrafiło, nie? Bo matka jak ma obronić, no to sytuacja wojenna, no ktoś wchodzi, nie? Ktoś, nie wiem, no nie ma dzieci w domu, nie? No i teraz, no jak dobrze to zagrasz, jeżeli grozi im utrata życia, nie? To zagrasz to na Oscara. Ktoś mi kiedyś powiedział zajebiście jedną rzecz. Wiesz, kto jest najlepszym, możesz sobie zagrać jak chcesz, a wiesz, kto jest najlepszym aktorem na świecie? Kto? Każdy glina, który działa pod przykrywką. Bo jak on się wysypie, to po prostu zginie, nie? Ja mówię, kurde, racja.
1: Duża stawka.
2: Bardzo duża stawka, nie? I jakby staram się na to tak patrzeć, nie? Że te umiejętności są w każdym z nas, nie? Jak trzeba coś podegrać, no to nie wiem, no to niektóre panie są w tym mistrzyniami świata, nie?
1: No dobra, ale wracając do tej zimnej wojny, to ile rzeczywiście udało się zrobić dubli z płaczem?
2: Nie pamiętam, pamiętam, że...
1: Ale to było taki... rzeczywiście kilkadziesiąt?
2: Nie, może akurat w tej scenie nie, bo tam pamiętam, to był ostatni dzień zdjęciowy i było pytanie, czy ogolimy kota na łyso, bo jak ogolimy kota na łyso, to znaczy, że już więcej nie będzie zdjęć. A Paweł się bardzo bał. I było tak, że najpierw mnie ścieli tak trochę... Ja tylko czekałem na hasło, dobra, golimy go na łyso, nie? Więc za pół dnia było... Bo już po prostu byliśmy wykończeni, nie? Wszyscy byli wykończeni. I jak padło hasło, golimy go na łyso, no to po prostu to wszyscy, wow. Jak już zostałem ogolony na łyso, to też udzieliło mi się taki rodzaj takiej ulgi, nie? Że już więcej nie będzie tych dni. I to pamiętam, że to ja raz tylko widziałem Zimną wojnę na premierze to było coś takiego, że jest... Może ona przychodziła i nie pamiętam, który weszł, ale to pamiętam, że Paweł był też zadowolony. Nie? To był jeden z tych dni, kiedy Paweł mówi, dobra, okej, wiesz, to... czujemy wszyscy sytuację. Nie?
1: Cały czas słucham pana opowieści i zastanawiam się nad tym, że właśnie ma pan takie bardzo racjonalne podejście, że to jest praca.
2: Bo to mnie ratuje.
1: Że to trzeba właśnie wyćwiczyć, pokazać pewne rzeczy przygotowane. A z drugiej strony pamiętam swój odbiór Bogów, kiedy akurat oglądałam to w jakimś rodzaju, na jakimś playerze i początek włączyłam sobie chyba ze 4 razy, bo byłam przekonana, że to nie pan idzie i to nie pana
2: tak,
1: plecy.
2: Tak, że to takie dokumentalne wstawki.
1: Tak, że to jest dokumentalna wstawka, więc to jest dla mnie w ogóle aż nie tak. do pojęcia.
2: No ale na przykład a propos, nie? Tej transformacji fizycznej, to pamiętam, że Piotrek Woźniak-Starak właśnie byłem siódma rocznica śmierci. Pamiętam, że Piotrek Woźniak zaprosił nas do siebie tam na Mazury na próby różne, na próby scenariuszowe i ja pamiętam, że wtedy po raz pierwszy podjąłem taką próbę. Ja mówię, dobra, 3 pełne dni chodzę przy tej skoliozie, nie? Przy tym zgarbieniu. Chcę zobaczyć, jak to jest. No, jestem wysokim facetem, chudym, problemy z kręgosłupem co jakiś czas mam, więc muszę sprawdzić, czy dam radę, nie? No, bo plan trwa 12 godzin. No i faktycznie, kurde, chodziłem te Mazury, cały czas tam próbowałem, no bo to trzeba też jakby, no bo co innego mój zamiar, a co innego, kurde, pełny dzień pracy, nie?
1: No tak.
2: Więc chodziłem faktycznie, coś mi tam przeskakiwało, więc jakiś kręgarz pomógł, nie? Mówię, kurde, to jest trudne, ja mówię, dobra. I teraz nagle z reżyserem ustalam, mówię, Łukasz, jest jedna rzecz, będzie czasami bardzo męcząco, nie? Będę bardzo zmęczony, będę chciał pójść na skróty, zrobię, transformuję się i na przykład będę karykaturalny, a nie chciałbym strasznie uszkodzić jakkolwiek pana profesora, nie? No bo jak człowiek poznaje też historię, spotyka się z rodziną, widzi co chwilę kogoś, kto mówi, uratował mi życie, nie? Zróbcie to, nie? Ten człowiek walczył o innych ludzi, nie? I w zasadzie przy całej masie jakichś, powiedzmy, cieni, może słabszych stron, tak naprawdę słyszę te genialne rzeczy, nie? Kurde, on uratował życie mojemu ojcu, on coś tam, jesteśmy otoczeni historiami typu, czy można logo CPN-u użyć, dobra, znalazł ktoś tam w produkcji za nas faceta, który to robił i on nagle mówi, bierzcie to za darmo, ja nic za to nie chcę, profesor uratował mi życie, nie? I po prostu zróbcie dobry film. I my wsparci tymi wszystkimi słowami, no i teraz, wiesz, ja stoję na planie i mam takie, dam radę? Kurde, no presja jest tak gigantyczna, bo wszyscy patrzą i tak, czy on będzie religią, nie? A jeszcze wcześniej miałem parę nieudanych filmów na koncie i to było takie, no presja była gigantyczna. Więc na przykład mówię, dobra, Łukasz, tego, czego się boję, to, że mogę skarykaturować, nie? Że pilnujcie mnie, bo ja czasami nie mam tego trzeciego oka, nie widzę, jak to wygląda. I pamiętam, że dziennikarze mi bardzo pomogli, bo przyjechali trzeciego czy czwartego dnia i byli pod wielkim wrażeniem, nie? I to mi dało taką pewność siebie. Ja mówię, dobra, kurde, nie? Panie Zbyszku, jedziemy, nie? Kurde, to musi być dobre, nie?
1: No ale i właśnie wtedy z takiej roli też rzeczywiście kończą się zdjęcia pstryk i zaczyna być pan Tomaszem Kotem?
2: Tak, bardzo to chciałem. To było moje zamierzenie, tak sobie to wyobrażałem, nie? Że to jest takie, jest jakiś rodzaj żałoby, nie? Bo to jest wielka przygoda, człowiek się poświęcił temu, poświęcił się, nie wiem, to trochę pojeździł i powiedzmy, to jest taki moduł półroczny, nie? Kurde, skończyło się jakieś kolejne genialne pół roku, nie? Byłem lekarzem. Oczywiście wtedy trzeba być asertywnym, bo producenci dzwonią i mówią, słuchaj, taki serial lekarzy jest i super by tam było, wiesz? Ja mówię, no tak, a może to jest tak, że wy wiecie, że za rok będzie premiera filmu, w którym jestem lekarzem po prostu i już będę funkcjonował publicznie jako lekarz w jednym serialu, nie? To ja tak chyba tak nie chcę, nie? I teraz trzeba asertywnie się zachować, bo to, co wyszło, to teraz my to powielimy i to jest trudne, bo z drugiej strony to jest kuszące, nie? No, pamiętam, że po Bogach na przykład byłem zapraszany do każdego nie wiem, miałem takie wrażenie, że byłem zaproszony do każdego możliwego programu i wtedy miałem taką refleksję, i tak się rodzą ci aktorzy, co wszystko wiedzą, o kurde, dobra, to nie, ja mówię, bardzo przepraszam, lubię wasz program, ale nie pójdę, nie? No po co ja mam tam gadać? Jakby to fajnie, że film wyszedł i fajnie, że się pojawiłem, ale też nie chciałbym... Jestem trochę przeciwnikiem tej teorii, że skoro mam małe dzieci, to napiszę książkę o małych dzieciach i teraz będę ekspertem od małych dzieci, no bo kurde, każdy ma małe dzieci, kto się decyduje na dzieci, nie? I to nie oznacza, że jest się od razu ekspertem, nie?
1: No i jest taki moment w rodzicielstwie, moja córka ma 6 lat, że jednak czuje się takie ekspertstwo już wręcz.
2: Tak, oczywiście, bo jest to tak intensywne, nie? I tak spala życie codzienne i tak bardzo transformuje, nie? Że w zasadzie jest taki ciekawy moment, w którym człowiek sobie uświadamia, nie ma czegoś takiego jak powrót do tamtego życia, nie? Jest już nowe, całkowicie inne, nie? I...
1: No i właśnie o to chodzi, trzeba się tą wiedzą podzielić z innymi ludźmi. Mm-hmm. Jest takie jednak chyba zagrożenie, że tak może, można czuć. A będąc na fali popularności, no to tym łatwiej być ekspertem.
2: Tak, oczywiście, no ktoś może napisać coś bardzo fajnego, nie? Jakby, ale ja też nie czuję w sobie takiego imperatywu, nie? Że teraz, kurde, no gdzieś się przygotowywuję, dotykam jakiejś nowej dziedziny i myślę sobie, wow, kurde, to są prawdziwi eksperci, nie? Ja w sumie tylko udaję. Miałem taką myśl kiedyś, która do mnie doszła, tak, mówię, mogę udawać lekarza, ale nie będę leczył, nie? Mogę udawać muzykę, ale nie będę śpiewał. Kurde, w zasadzie to mogę tylko udawać.
1: No dobra, ale nie ma na przykład pokusy, żeby się nauczyć się śpiewać, gdy jest się jednak przez jakiś czas Riddlem?
2: Pewnie jest i pewnie nie jeden ma takie zakusy, mhm. Ale to jest zupełnie co innego. To jest... Też nie zapomnę tego momentu. Jestem w Spodku i mamy taki dzień i od 3-4 dni jeździmy po różnych telewizjach, po radiach i prosimy fanów Ryśka, żeby nam pomogli, nie? Że produkcja nie jest najbogatsza, że stać nas na 500 statystów, potrzeba, żeby było jak najwięcej. Pamiętam, że przyszło chyba ponad 1000 ludzi, coś było bardzo dużo ludzi. Oczywiście w Spodku wyglądali jak wycieczka szkolna i... No i ja tak mówię tak, panie Janku, bo to jest taka sytuacja, nie, że ja sobie tak to wyobrażam, że muszę naprawdę się wydzierać, a ja nie mam skali Ryśka, więc ja będę to kaleczył, ale chodzi o to, że jak sobie ćwiczę ten synchron, ten lip sync, bo ja jeszcze wtedy byłem bardzo niezamożnym człowiekiem, więc ja ćwiczyłem, miałem mieszkanie w domu aktora w Krakowie i na czas przygotowań wykręcałem tą słuchawkę od prysznica i ustawiałem pod pewnym kątem lustro od balkonu i ćwiczyłem i sobie na laptopie puszczałem Ryśka, nie? I po prostu ćwiczyłem te ruchy, nie? To było mi to było coś takiego, że po prostu w tym odbiciu balkonowych i jechałem
1: ale
2: z tym...
1: bardzo rzeczy. Kreatywnie.
2: No tak, i ten kształt tej słuchawki, nie? Ja wiem, co, bo jak ja sobie tak ćwiczę i jak czasami jest wieczór, to już tak nie śpiewam, żeby tam nie budzić kolegów i koleżanek, nie? W domu aktora, to wiem jedno, że jak są puste kłapy bez głosu, to tak tu inaczej chodzi wszystko. Mhm. I że tak mi się wydaje, że żeby to tylko nagrać, nie jak ta kamera będzie blisko, to że muszę się wydzierać tak naprawdę, a ja nie mam skali Ryśka, więc ja będę kaleczył i czy to można jakoś ogłosić po prostu, że to nie wejdzie do filmu? Mówię, a kto ma to ogłaszać? To ty to ogłoś. Ja się boję. Ja się boję, bo są prawdziwi fani, jak mnie zjedzą. I pamiętam ten moment, jak stanąłem na scenie, tak chwyciłem mikrofon i mam pełny kostium, nie? I ci ludzie tak się zachwycają, jak myślę, fajnie wyglądam, teraz kurde, fajnie zagraj. I mówię tak, szanowni państwo, jest taka historia, nie, że bardzo bym chciał oddać jakby tą tragedię Ryśka i wielkość Ryśka i będę musiał śpiewać na głos, żeby te wszystkie żyły wychodziły. Więc będę po prostu kaleczył, bo nie mam jego głosu, on ma genialny głos, nie? Więc błagam, nie zlinczujcie mnie, jak wam się to nie będzie podobać, bo w filmie będzie głos Sebastiana Riddla, syna, nie? Mm-hmm. I to będzie naprawdę miało ręce i nogi, nie? A teraz jakby, to będzie trochę kiepskie, nie? Ubezpieczam, nie? To są takie momenty też, takie okruchy zawodowe, które trzymam, które jak sobie przypominam, to zawsze mnie to jakoś tak bardzo porusza w środku. Oni wszyscy zaśpiewali ze mną, nie? Whisky. Wszyscy się wydzierali, nie? To było takie... Ja po prostu nagle tak miałem taką namiastkę przez sekundkę, mówię, no dobra, to ja jestem tu w Spodku, nie? Tysiąc osób ze mną śpiewa, nie? No dobra, a co czuje Freddie Mercury na Wembley? Albo podsiadło na Narodowym, nie? Jakby... To jest tak, że ja dostaję coś w mikroskali, nie? Nawet jeżeli odtwarza się to filmowo i na ekranie to będzie wyglądać podobnie, to ja tylko mam mikroskalę, jakąś namiastkę, nie? I teraz mam takie... Jezus Maria, nie? No, jak w ramach promowania Kleksa uczestniczyłem jako Kleks, odpalaliśmy wizerunek Kleksa na koncercie Sanach, 60 tysięcy ludzi, nie? I tam ktoś powiedział, to jest doświadczony aktor, zdajcie się na doświadczonego aktora, to ja mówię, moje doświadczenie jest takie, że na jakiejś nocy kabaretowej byłem w jakiejś takiej otwartym amfiteatrze i tam było może, nie wiem, ze 3000 ludzi, nie? To jest moja największa publiczność, do której grałem. Ja mówię, człowieku, to jest 60 tysięcy, to jest cały stadion, ja nawet nie wiem jak... W psychologii jest takie bardzo ciekawe pojęcie, że są pewne rzeczy, których nikt nigdy nie sprawdził jeszcze, bo my jako ludzkość nie doszliśmy technicznie do tego punktu. Czyli na przykład psychologowie abstrakcyjnie zakładają, to się nazywa syndrom znikającej kulki, czyli możemy się przygotować na Ziemi na podróż kosmiczną najlepiej jak możemy, ale nikt nie wie, jak zareaguje ludzka psychika w momencie, w którym...
1: W tej rzeczywistości.
2: W którym Ziemia, od której się oddalasz, po prostu znika, nie? Jest tylko kropką maku i jej nie widać. I teraz nie wiadomo, co ci kosmonauci, którzy będą zdobywać kosmos, jakie mechanizmy w nich zajdą, no bo tego nie ma jak sprawdzić. Nie ma jak tego przesymulować, nie? I tak sobie myślę, kurde, to dokładnie tak jest, nie? To jest... Pewnych rzeczy po prostu jest, możesz sprawdzić w namiastce, w symulacji, nie? I pamiętam, i mówi tak, ja mówię, kurde, ja tam wyjdę, ale ja nie wiem, jak ja się... Nigdy nie przeszedłem podobnej przygody, nie? I pamiętam, jak wychodziłem na ten koncert jako Kleks i ta Zuzia Sanach tam śpiewała, nie? I miałem takie... Wiesz, to nie było tak, wiesz, super, że ja tu jestem, tylko patrzyłem na Sanach i mówię... Jaką trzeba mieć psychę, żeby to unosić od 2 godzin. Tym bardziej, że widziałem, że każdy gościnny artysta, to tam były takie łamiące się nogi trochę, nie? Cześć, cześć, cześć. Cześć, Wołtasz, tu jesteś super, fajnie. A ona tam od 2 godzin szaleje, nie? A autokary z całej Polski przyjechały i po prostu... I ja mówię tak, ja pierdzielę, nie? Szacun. Więc ja nie mam takich aspiracji, że skoro, nie wiem, skoro udawałem piosenkarza, to będę piosenkarzem. Bo to naprawdę jest osobny, jakiś osobny strzał, nie?
1: Ale jakoś udało się panu wtedy przebrnąć przez te tremy, czy jednak rzeczywiście
2: tak,
1: był ten efekt trochę paraliżujący?
2: Był. Ja sobie wtedy ustawiłem swoją głowę tak. Ja mówię, dobra, jeżeli... No bo to jest, no powiedzmy, nie wiem, ktoś z tłumu cię chwyci za rękaw albo za brodę, zerwie brodę. No człowiek musi troszeczkę posabotować sobie swoją wizualizację, żeby móc ewentualnie się przygotować na różne czarne scenariusze. Mhm. Broda była zawsze problemem, bo ona była taka krucha i pamiętam jedno... Kurde, córka pewnej celebrytki była na planie i mi ją urwała i to był jakiś mega problem, nie? I taki, ja Boże, zaraz zwariuję. Więc na przykład o te rzeczy się bałem, nie? Że szalik mi ją przyblokuje, nie? Że mikroport, że te kable, odsłuchy, nie? Że jest cała masa rzeczy, które trzeba starać się przewidywać. Mhm. Ja mówię, dobra, jak ty mi odetnie coś, pamiętaj, nie? Jeszcze mało tego, no ja nie wiem, jaki jest ten Kleks, nie widziałem filmu, on się cały czas montuje. Jesteśmy 3 miesiące przed premierą, nie wiem, w jakiej formule to wyskoczy. Więc mówię, dobra, pamiętaj, nie, to jest... Jeszcze to był ten moment też, że naprawdę cała Polska czekała na to, nie? Ja byłem przeszczęśliwy, to, że mogę z Piotrem Franceskim być na planie, nie? Naprawdę tam kawał serducha ludzie zostawili na tym planie i pamiętam, że ja mówię, a jak wejdziesz w abstrakcyjne myślenie, jak cokolwiek odpłyniesz, nie? No bo to też jest możliwe, nie wiem, po prostu nie wiem, nigdy nie byłem. Ja mówię, dobra, pamiętaj, tutaj jest postać, tutaj tego, jesteś obok Sanach i jakby takie, dobra, okej. Okay. Pamiętam, że ten facet, który sprawdzał mi, czy mam oba odsłuchy, czy działają, to było śmieszne, że przed samym wejściem działa, nie, stoję. I on odbierał też moje takie zdenerwowanie, bo ja wiedziałem, że to jest ostatni moment, w którym tak jest takie, wchodzimy, nie, jakby trzeba już, teraz już maska gra, nie. I pamiętam, że tak szedłem, bo ja musiałem przejść przez ten tłum, nie? Tam była ścieżka wyznaczona i na wyspę, na której była Zuzia i tak idę i tak mówię, ale super zrobili to niebo migające, nie? Takie, że tak i kurde, czuję, że ten ekran jest za mną gigantyczny, nie? Że tak kamery śledzą, ludzie tam piszczą, nie? I tak, ja mówię, ale zrobili to niebo, nie? I nagle w pewnym momencie mam, to nie jest niebo, to są komórki. To jest balkon, oni tam są. Ja mówię, Boże, nie, to było takie naprawdę załamujące, nie? Niesamowite to było. I mogę zdradzić jeszcze jeden motyw. Ja się trochę zachwiałem, tak chybotliwie było i chwyciłem odruchowo statywu, znaczy, dlatego też nie mogłem być muzykiem. A Zuzia śpiewała i ten mikrofon tak ją... Nie, i nagle ja zatrzymałem, zobaczyłem, że tak ją tak delikatnie ją tak musnął. I tak przyjąłem taką pozycję, że ją tak słucham z takim zainteresowaniem, nie? I nagle mam, a w głowie mi leci podwójny scenariusz. Kleks wybił jedynki.
1: Wszystkie możliwe nagłówki.
2: No bo gdybym mocniej chwycił, gdyby to sitko uderzyło mocniej. Wiesz, i mam takie, Jezus Maria, zaraz zawału dostanę, nie? A tam wszystko, te wszystkie ręce chcą się dotknąć.
1: Przyszedłem gościnnie, zepsułem.
2: Druga rzecz. Ja wiem, jak działa jedno rozproszenie, nie? I teraz jak trzeba mocno oddziałać z psychiką, żeby to zniszczyć i ciągle się utrzymać w roli, nie? I myślę sobie tak, a co jak ona właśnie też o tym myśli, nie? I śpiewa piosenkę w tej dyscyplinie rytmicznej i mówi, kurde, dobrze, że mi jedynek nie... I mam takie... czy ja będę miał szansę z nią pogadać po mnie, czy ja będę...
1: Ale to jest przygotowywanie się, no i też konsekwencje wielkich ról. A gdy ma tam taką pan trochę mniejszą rolę, tak jak na przykład właśnie teraz w Misji Zeus, to przygotowanie też jest takie wielowarstwowe?
2: To oczywiście to przeróżne rzeczy są. I też takie wielkie przygotowanie też się nie zdarza za często, nie? No bo to jest proste. Na przykład jak miałbym zagrać księgowego i nie mam ani jednej sceny w biurze, no to nie potrzebuję żadnych przygotowań. Po prostu mówię, że jestem księgowym, nie? Jeżeli teraz miałem ciekawe zadanie, będzie taki film Mr. Drums. Genialny scenariusz, nie? To po prostu szczęka mi opadła. I on w jakimś sensie nawiązuje do Skazanego, nie? W jakimś sensie tam jest jakiś taki rodzaj kody, nie wiem, powiedzmy, pół życia, nie wiem, jak to nazwać. Genialny scenariusz. I teraz jedna rzecz, musisz się nauczyć grać na perkusji, nie? Ja mówię, stary, ale to jest w ogóle niemożliwe. No ale chodzi o to, że mamy to tak pięknie rozpracowane, że niektóre partie jakby trzeba tam tylko opanować. Strasznie się wciągnąłem, nie? Tak, no bo ja wiedziałem, że mam zawsze jakiś problem tam z poczuciem rytmu. I jak myślałem sobie o perkusistach, że wszystkie kończyny działają niezależnie, no to dla mnie było nieosiągalne, nie? I nagle trafiam na przepięknych, fantastycznych ludzi, fachowców i mówią, stary, to są ćwiczenia, to się wyrabia, nie? To jest w ogóle, to jest... I nagle jak pierwszą pętlę zrobiłem, nie? To mówię, ojej, kurde, to jest niesamowite. To kocham w tej pracy, nie? Że zawsze mi się otwierają jakieś drzwi i zawsze ktoś mnie wpuszcza i nie ma tego teatru takiego na zewnątrz, no my to zawsze to, tylko jest od razu konkret.
1: Ale to też ciekawe, no bo akurat perkusista trzyma cały zespół.
2: Tak.
1: W ryzach rytmicznych.
2: Tak, tak. I to było, też jak zrozumiałem, co mnie czeka, że to nie będzie łatwe, to pomyślałem sobie, kurde, zaraz mam 50 lat, zrobię sobie prezent, nie? Czyli jakby zredukuję to, co zawsze myślałem, że będzie do końca, czyli mam problem z pożyciem rytmu, właśnie się go nauczę, nie? Jakby nauczę się go, nie wiem, wytwarzać.
1: Okej, nie wiem, nie znam się na tyle, żeby stwierdzić, czy jest to rzeczywiście możliwe, jest?
2: No po prostu, no, nie będzie to już taką moją słabą stroną, jak do tej pory było, nie? Bo pamiętam, że przy zimnej wojnie to był naprawdę problem, tam doszło do takiej pomyłki, że nikt nie zaopiekował się tą stroną, że moja ten Wiktor jest dyrygentem, nie? Więc ja się uczyłem różnych rzeczy. Z Marcinem Maseckim bardzo dużo czasu spędziłem, ale kurde, tą o tej dyrygenturze, nie wiem, no po prostu ktoś prowadził przygotowania i byłem przekonany, że to jest w pełni świadome. Na ostatnią chwilę się okazało, że dyrygenturę trzeba jeszcze podkręcić, nie? I to była jakaś naprawdę wielka, w wielkim stresie walka. I wtedy zrozumiałem, to jest coś, kurde, szkoda, że tak olewałem zajęcia rytmiki na studiach.
1: Z tego, co pan opowiada, to jakby nic, tylko rzeczywiście zostać aktorem, bo można przeżyć chyba wiele żyć, chociaż może to
2: można,
1: trochę górnolotnie
2: ale...
1: brzmi.
2: Tak, tylko że to jest strasznie ważne, super, że o tym wspominamy. Ja jestem w tych paru procentach, co żyją w pełnej satysfakcji, dobrze zarabiają i wybierają. I to jest tylko kilka procent. Mam moi najwięksi przyjaciele, to też aktorzy, pracują w mniejszych miastach, w teatrze, znam absolutnie ich realia, wiem, z czym się zmagają i to jest zdecydowana większość zawodowa, nie? I ja też kończąc szkołę wiedziałem, że żeby tak się udało, nie? Żeby gdzieś etat załapać, żeby nie wiem, żeby gdzieś dorobić w radio i czytać te reklamy, nie? Już od jutra, tam, nie? Bo pamiętam, że na studiach to cały czas było tak, że jeździliśmy do tak zwanych łowców dźwięków i ja mówię tak, ej, bo tam wiesz, bo koledzy tam wiesz, no nie będę wymieniał nazw, ale no i było tak, wiesz, dobra, tam wiesz, no, spróbuj przeczytać tam. To i to, nie wiesz.
1: Pralki, lodówki.
2: Zadzwonimy, nie? No bo każdy chciał, wiesz, każdy tak i też mogę basem, nie? Też. Nie?
1: To ktoś umiem.
2: I tak dalej, nie? I to, ale to ważne, żeby wspomnieć, bo taka historia, jak ja opowiadam oczywiście o mojej rzeczywistości, ona jest bardzo ciekawa, ale na tym samym planie też będą ludzie, którzy bardzo się cieszą, że dostali tą dniówkę. I tylko że to nie jest to samo, to za tym idzie, nie wiem, jakiś rodzaj opieki, przywileju, to co ja mówię, nie odzwierciedla tego zawodu, nawet nie wiem, w połowie, nie? Znaczy, przepraszam, pogubiłem się troszeczkę,
1: że to, co jakby...
2: ale tylko technicznie,

0: powiedzmy parę osób z tych 30 będzie grało w filmach i będzie wybierało scenariusze, nie? To mówimy o takim ułamku. Mhm. A trzeba też pamiętać o tej całej masie, która nie załapie się w zawodzie. Nie załapią się, po prostu to nie wyjdzie, okaże się, że to był błąd i nie wiem, i może powinienem być bardziej reżyserem, może bardziej... Oczywiście umiejętności ze szkoły teatralnej przydają się wielu, na przykład paru moich kolegów jest dziennikarzami, nie? I to jest ciekawe, że oglądam, mówię, o kurde, o, to kumpel, nie? Dwa lata niż... albo kumpel z roku jest dziennikarzem, albo że oczywiście można się odnaleźć i te umiejętności na pewno pomagają i wpływają, ale to nie jest kolorowy świat, nie? To jest takie, jak ktoś mnie pyta, co by pan powiedział, żeby zachęcić, ja mówię, nic. Ja nikogo nie zachęcam, bo jak ktoś to czuje, to i tak to będzie robił. Mhm. Bo ten przymus będzie taki jak u mnie, tak sobie wyobrażam, i po prostu musisz to robić, nie? No nie teraz to, nie, to nie wiem, to innym razem, albo, ale ja to będę robił, bo ja to, nie wiem, no tak czuję, że kocham, nie?
1: Czyli ten przymus w panu był od zawsze?
0: Taki do grania. Coś, no od tego odkrycia, nie? Mhm. Odkrycia, że to jest takie miejsce, w którym ja się poczułem tak wyjątkowo, że naprawdę bym chciał, nie? I to jest strasznie ważne, natomiast nie mam w sobie w ogóle czegoś takiego, hej, jeśli chcecie zostać aktorem, to no to się poważnie zastanówcie, bo to jest ciężka praca, nie? To tak bym powiedział. Natomiast nie mówiłbym tak, wie, no to musicie zrobić to, żeby być... To myślę, kurde, jest dużo szkół teatralnych, jest bardzo duży tłok w tym zawodzie i po prostu najlepsi są ci, którzy mają taką autentyczną pasję, a jeżeli mają autentyczną pasję, to nie trzeba ich zachęcać, nie? To jest po prostu...
1: Zrobią wszystko, żeby jednak być aktorem.
0: Tak.
1: To tak zapytam wprost, bo tutaj trochę pan też powiedział o tym, że niektóre propozycje pan odrzuca, może pan wybierać. To ten procent odrzuconych do przyjętych duży jest?
0: Duży jest, duży. Duży, dlatego że i to w każdym przypadku, to mam wrażenie, że mechanicznie to zawsze wygląda tak samo. Dobrze ci idzie, jest sukces, dużo się o tobie mówi, to każdy cię chce, nie?
1: Aha.
0: Na chwilę. I teraz, no wiadomo, że jeżeli robimy taki film, jak, nie wiem, Zakopiańscy Dżentelmeni, no to jest takie pełne zanurzenie, bo trzeba się przygotować, tego boja poczytać, nie? To mnie też zafascynowało tak prywatnie, ten okres, ten czas. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli ja poświęcam całą energię i mam bardzo ułożony świat i wiem, że zdjęcia się kończą wtedy, nie, i mamy podpisaną umowę i agencja wynegocjowała stawkę, no jest ten bezpieczny świat, w którym jestem, oddaję się pracy i nic mi innego nie obchodzi, to wszystko, co w tym terminie jest zaproponowane, po prostu albo schodzi na później, albo musi być odrzucone, nie? Mhm. I tu ja też nie uprawiam czegoś takiego, że do 16 zagram w tym filmie i od 17 pojadę tam dograć jeszcze, nie?
1: Byłoby to trudne chyba.
0: Pozornie tak, ale też sami reżyserzy tego chcą, nie? Bo na przykład dostaję, słuchaj, 2 dni, tam, wiesz, to ja mówię, no ale ja tutaj kończę 14, 18, już jestem na wyjeździe, 16, 17 mi to pasuje. Ja mówię, no ale ja chcę powiedzieć, że
1: kiedyś chciałbym się wyspać.
0: No wyspać, ale też no, czekają na mnie dzieci, jestem w niedoczasie. Nie widzę takiej możliwości. No ale mógłbyś przyjechać. Mógłbym na przykład nie spać, nie, i po nocach też coś robić. I tak, nie, jakby, ciężko to zrobić. Więc de facto tych odrzuconych rzeczy jest dużo. Natomiast nie lubię mówić o odrzuconych, bo jeśli na przykład jakiś aktor to zagrał, to wydaje mi się, że jedyne możliwe traktowanie to jest takie, po prostu on tam miał zagrać i tyle. Jakby nie ma sensu stawiać ludzi w jakimś takim dylemacie, kto powstał film, nie? Ktoś zainwestował wielkie pieniądze w ten film, ktoś miał wielkie nadzieje, powstał z taką, a nie inną obsadą i nie ma sensu sobie, po latach można sobie gdzieś tam wyobrażać, nie? Ciekawy jest przypadek, jeśli chodzi o amerykańskie kino, James Caan, który grał najstarszego syna w Ojcu Chrzestnym. Mhm. Zagrał go tak brawurowo, że w zasadzie wtedy się mówiło o dwóch postaciach, nie? O nim i o o Alu Pacino. I wszyscy byli przekonani, że James Caan będzie jednym z tych tuzów, który zdominuje kino, a on odmówił paru rzeczy, w które nie uwierzył, między innymi Lot nad Kukułczym Gniazdem. Nie? Jak Miloš Forman chciał głównie Caana i mówił, że ta energia mu pasuje, nie? Że to jest, że zobaczył tego syna w Ojcu Chrzestnym, on mówi, sorry, ale to jest jakiś film, dużo gadaniny i tak dalej. No i Nicholson to wziął, nie? I po latach możemy się zastanawiać, nie? Jakby to, a to może byłoby ciekawe, może nie? A w sumie, kurde, no, ciężko sobie wyobrazić, że ktoś inny to gra, nie od Nicholsona, nie?
1: No właśnie, czasami nawet po piosenkach widać, że ktoś wykonywał pierwszą wersję, a potem dopiero ta druga stała się tak naprawdę pewnym kanonem.
0: I tego nikt nie wie, nie?
1: Tak.
0: Bo też jak czasami z muzykami rozmawiam, to mówię tak, no stary, no piszesz numery i jesteś przekonany, że te dwa będą, a tutaj ktoś coś innego, nie? I teraz nie wiadomo,

0: na jakiej zasadzie ludzie szaleją na tym utworze, a tamten nie. Że taka tajemnica, nie?
1: To gdzie niebawem jeszcze pana zobaczymy? Możemy coś zdradzić? Jakieś zdjęcia trwają?
0: Tak, teraz, o Boże, ale chyba nie mogę mówić, w czym jestem. Na pewno zagrałem to, co mogę mówić i to, co odpalono, to jest film Małysz. Jestem bardzo ciekawy, bo byłem naprawdę w szoku. I nasi filmowcy są bardzo kreatywni. I byłem pod wielkim wrażeniem pracy z Bartkiem Deklewą, który grał Adama, świetny aktor. Ale też to, jak oni rozkwinili, że nasi aktorzy w tych strojach z koszków i miałem taką fajną scenę tam. Grałem Ediego Federera, który załatwia kontrakty Adamowi. A ja gdzie stoję? No ty stoisz tam tutaj przy zeskoku, wiesz, bo chłopaki będą skakać, tylko pamiętaj, ty jesteś obyty, nie? Bo ty jesteś były skoczek. Ja mówię, no, kurde, stoję normalnie na skoku. Tak jak wszyscy to oglądamy w telewizji, nie, że są te najazdy. No ale no, kto tam wejdzie? Kto będzie chodził po tym miejscu, gdzie oni lądują, nie? No, to jest takie... To kocham w tej pracy, nie? Że masz immunitet, żeby wchodzić tam, gdzie normalnie nie można wejść, nie? No ja mówię, dobra, okej, nie? I jest takie, drodzy państwo, że jak się jest tak na samym zeskoku, to ta taka górka, na której oni spadają, zasłania... No tak jakby, no zasłania, po prostu jest tak, że z daleka się widzi, jak tam ci kaskaderzy, czy tam ci skoczkowie są w tych kostiumach, nie? Aha. Nasi aktorzy są przygotowani do podmianki. I kurde, ja mam, no dobra, i przez kamerę ustawiam przez radio. Bliżej, bliżej, bliżej, no, za 2 metry bliżej. No dobra, podchodzę i w pewnym momencie widzę tylko tego garba, nie? Ja mówię, dobra, stoimy, nie? I pamiętam, jak pierwszy poleciał, nie? I on tak... Jest taki strach, że zaraz cię uderzy tą nartą. Oczywiście to jest daleko, jakby naprawdę wszystko jest bezpiecznie, nie? I tak, Boże, co za życie, nie? Cały czas jestem gdzieś w jakimś dziwnym miejscu. Niesamowite to było. Także Małysz, bardzo jestem ciekawy tego filmu. Nie mogę się doczekać tego Mr. Jonesa, bo jakoś bardzo dużo emocji tam włożyłem i reżyserem jest młody facet, który no, bardzo mnie zachwycił, bardzo mu kibicuję. Maciej Aleksander Bierut, bardzo fajny gość. Polecam państwu serdecznie jego twórczość. Taki staroduszny człowiek, bardzo młody, ale ma pięknie w głowie. To, co teraz robię, to będzie serial, to w przyszłym roku wyskoczy.
1: Dzieje się.
0: Tak, tak, dzieje się, no.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim serdecznie. I państwa gościem był Tomasz Kot.
0: Dzięki bardzo.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skradł.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10:00. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

black cigarette. Start this day

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: żonę ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla kochasia

0: łóżkiem ślub stwierdzony wejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: potem kino, kawiarnia i spacer.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

dalej iść, którędy ani po co. Gdy los me jutro krył przed moim dziś.

straszne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy,

0: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozbus.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej pana Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

kręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio! Bucio!